LON. To jest Poznania LON, to jest Poznania LON, to jest Poznania LON, to jest Poznania LON, LON, to jest Poznania LON, to jest Poznania LON, to jest Poznania LON, to jest Poznania LON, to jest Poznania LON, LON, LON, LON, Don. Rude boy na majku to Don, bity znowu robi majki ziom, Gunfinger jak Sylwester Stallone. Miasto Gniezno, a Poznań to dom, sprawdzaj kto ma to basowe brzmienie.

high flow. LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, LON. LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, LON, LON, LON, Don. Rude boy na majku to Don, bity znowu robi Majki ziom, Gunfinger jak Sylvester Stallone. Miasto Gniezno, a Poznań to dom. Sprawdzaj, kto ma to basowe brzmienie. Sprawdzaj, kto ma to

Ta ma być najlepsza i a jak nie, to nie. O, myśliłem teraz. O.

0: Żenujący poziom debaty publicznej sprawia, że rodacy bojkotują telewizję. Społeczniaki dzwonią na policję, potem wymierzają sprawiedliwość żonom domowe zacisze.
1: Jestem jak Kasandra, dzięki, to mój dziennik. Na każdej dzielni wiedzą, że to się spełni.

będziesz patrzeć jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać. Będziesz patrzeć jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać.

jadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek, kapsułka.

Yo. Okay. Zaparzam miętę, żeby się nie wczuwać. Kiedyś te nerwy łagodził mi siuwak. Dalej się bujam, ale stąpam po ziemi, nie biegam po chmurach. Dalej mam luźną gumkę. A kiedyś byłem Pokémon. Patrzyłem na dorosłych, myśląc, czego oni w ogóle chcą. To siano, teraz wiem, że to siano.

nigdy chciałem sobie popróbować. Po co gratki te jak kłody, jak tu iść na nogach? Po co tak wysokie schody i zawiłe te zakręty, że trochę czasem spięte? Nawet pies tu węży. Nie widziałem tu pająków, żadnych robaków czy węży, więc deliry mieć nie mogłem. O co całe te problemy? Zazdrość. Jednak ludzie to są hieny, my na luzie, tylko czasem na lusterku rysy z cztery. Pogonione adaptery, sprzętu tyle zalegało, a potrzebne było siano, absolutnie nie na białe. To tendencja w Polsce, mało tolerancji. Jestem wolny, więc wybieram, a że czasem trochę słabo. Błądzić to ludzka przypadłość.

samozwańcza akcja partyzancka. Może być co będzie, byle prawda. Choć nie słodka, zawsze górą nastał. Czas mielenia się, emocji miazga. Zasypane wszystko tak przez lata. Miałeś dom, a teraz zbieraj majdan.

0: Nie lubię podziałów, nie dzielę twórczości na sztukę wysoką i niską. Sztuka jest sztuką, nie miej wątpliwości, reszta jest tylko rozrywką. Nigdy nie mówię o sobie, że jestem artystą, choć jestem artystą, bo jestem tylko tym, co robię, a nie tym, co mówię o sobie, jak cały ten hip-hop.
1: Pisz, opowiedz, przed na kuch drążysz, daj se siana, ustąp, na rapie się można ustawić.
0: I się ustawiam przed wami jak czarne lustro. Nie możesz mnie przejrzeć, możesz się przejrzeć we mnie i słusznie się wahasz. Bo to nie królicza nora, to jest czarna dziura, z której już nie wracasz. Ja ciągle spadam coraz wyżej i cały czas robię, co mi się podoba, aha. Mówili, że się skończyłem, aha. I się skończyłem przejmować szczyt. Chyba tam ślisko jest to, raczej

0: The music you are listening to is completely electronic.
1: Kruse has, piję J-Dile z Coca-Colą. Dzieci dawno poszły spać, gra muzyka z brodą.

GTA. Tryb samolotowy odpalony, jestem ponad tym, pilot nie podlega kontroli, mam bro, high, F-22, ogień z nieba, uciekaj ofiar, dzieciak nie potrzeba nam, masz tu drogę.

Yang, energia wszędzie wokół mnie. Rytm, sens i pokój, Hades, hippie head. Hippie mi łeb, przelewa się jak pełny zlew. Trzeba to mieć, nie ma, że chcesz być superem C.

ziemię śpi ziarno i śni swój śpiew. Bez ruchu w niemocy zastygła krew. Lecz gdy się roz...

Czuję się jak dżędziel, kiedy odwiedzał zły dom. Nie czuję się kiepski, choć Grabowski wydał to.

zaprotestuj, jeśli jestem niepoważny. Machulski tworzył arcydzieła naszej generacji. Chcę być jak Polański, naprawdę się staram, ale urwał mi się film i nie mam szansy na Oscara.

byłem, ruszała nim dalej, miała w tym talent. Marzyłem o tym, że zrobi mi Hot 16 Challenge. Stałem przed barem, to tak dokładnie jak kiedyś pod barem stałem. Nie jestem twoim ziomalem, ale wylewaj dalej te żale. Wyjąłem faję, chciała ją przypalić żarem.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świże.
2: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Feeling for you, Fuckers and Junior Sanchez, Cassius w Radio Campus, 7:03. I jesteśmy z wami, a jesteśmy z wami w składzie Ewa Ekła
1: i Zuzia, czyli Susk.
0: I Susk, właśnie dajcie nam znać, że jesteście z nami, 886-971-971, chyba tak. I możecie nam wysłać wiadomości na SMS-owe albo wysłać wiadomości na WhatsAppie. Będzie fajnie się dowiedzieć, kto jest z nami, gdzie jesteście, jak zaczął się wasz dzień. No i lecimy z tym. Teraz tak o Hemingway, deszcz na betonie, ale mam nadzieję, że dzień nie będzie deszczowy.

0: Cancel me, I'm tired. Fat Dog, 7.11, wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Jestem tutaj Susk i będziemy z wami do godziny 10, a dzisiaj jest 12 sierpnia.
1: 12 sierpnia, dokładnie. O tym dniu coś, co można powiedzieć totalnie, to jest zaćmienie słońca, które pojawi się w Warszawie, ale nie tylko. Odbędzie się pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca w Europie.
0: I to będzie dzisiaj?
1: Tak.
0: Wow.
1: Totalnie tak. Dowiedziałam się o tym wczoraj.
0: Ja się dowiedziałam o tym teraz.
1: Najlepsze warunki do podziwiania fazy całkowitej zapanują w Hiszpanii i na Islandii, ale u nas również będzie super.
0: Widziałam, ale zauważyłaś, że oni mówią co jakiś czas, że to jest w ogóle jedyne w historii na następne 300 lat i totalnie. Potem właśnie się budzę w jakąś środę i słyszę, że dzisiaj też będzie.
1: True. Ale myślę, że warto to oglądać, zwłaszcza, że podobno będzie widoczne, jeżeli chmury nam tego nie zasłonią, więc polecam. Ja pewnie będę wyglądać przez okno. Proszę Państwa, będzie u nas lepiej niż w Krakowie, na pewno widać, co, jest miłą, rzeczą.
0: Tell me something new.
1: W Warszawie od 19.15 do 20.07, godzina maksimum to jest 23 i największa widoczna faza, cokolwiek to znaczy, to jest 82% u nas w Warszawie. Co więcej o dzisiejszym dniu. U nas w Warszawie. Ja nie jestem z Warszawy, ale już u nas w Warszawie, prawda? Nietypowe święta na dziś. To jest święto pracocholików. Dzień pracocholików. I pozdrawiamy wszystkich pracocholików.
0: Może przestańcie dla odmiany pracować w ten dzień.
1: Pewnie jedziecie teraz do pracy, ale świętujcie i nie pracujcie. Sabotujcie swoją pracę. Taki postulat na dziś. Oprócz tego mamy Międzynarodowy Dzień Młodzieży i to nie ten katolicki, tylko ten drugi ONZ-owski.
0: Ale to ja w takim razie wspomnę w tym momencie. Ta historia przewija się co jakiś czas. Uważam, że jest godna tego, żeby ją przypominać. Ja w którymś tam roku byłam na znaczku pocztowym z papieżem z okazji Światowych Dni Młodzieży.
1: O, oh, wow! Ale miałaś zdjęcie z papieżem?
0: Nie, no byłam na znaczku pocztowym Polskiej Poczty.
1: A twoje zdjęcie z papieżem, czy jakieś byłaś wklejona?
0: Było kilka osób.
1: Aha, okej.
0: Okay. Ja tak naprawdę obok niego nie stałam, tylko wzięłam udział w sesji zdjęciowej i potem nas skleili razem wszystkich z papieżem. No, ale była taka historia.
1: Chciałabym
0: mieć sobie o tym dzisiaj. Ja też bym chciała go mieć.
1: O nie kiedyś sobie nawet?
0: Nie, właśnie dostałam i położyłam go w domu w takiej misce, wiesz, nie wiem, myślę, że wielu ludzi ma takie miski w domu, w których są różne rzeczy na stole na przykład. I tam były te znaczki, że każdy jak przyjdzie, to mógł zobaczyć mój sukces życia.
1: No pokradli.
0: I pokradli.
1: O nie.
0: Rozkradli.
1: O nie.
0: I nie mam, ale w internetach są, więc może sobie po prostu wydrukuję z tej
1: okazji. Bardzo chętnie zobaczę. Mamy też Światowy Dzień Słonia. For some reason. A imieniny dziś obchodzą lecę alfabetycznie. Aniceta, Bądzisław. Przepraszam. Bodzisławów i Bądzisławów. Cyriak, Digna, Eunomia, Eusebiusz, Fotyn, Herkulan, Hilaria, Innocenty, Joanna, Julian, Julianna, Klara, Largus, Lech, Leonida, Makary i Wiktoria.
0: No to wszystkiego najlepszego dla Makarego, Wiktorii, Lucyny i Bądzisława. Życzymy wam wszystkiego najlepszego też życzymy, bo był też dzień pracocholika. Pracujcie może dzisiaj wyjątkowo, może właśnie poświęćcie ten jeden dzień na to, żeby pracować mniej. W sensie i tak już pracujecie dużo, wiecie, że jesteście pracocholikami, więc po prostu dzisiaj dajcie sobie trochę na luz. Spędźcie ten czas z rodziną. A teraz Cream i Wu-Tang Clan.

0: Shots fired. Megan Thee Stallion. To był numer zaproponowany przez i specjalnie dla was wybrany przez Susk, która jest tu ze mną i będzie ze mną prowadziła audycję do godziny 10. No a teraz pogadajmy. Pogadajmy o tym, co dzieje się w naszym wspaniałym, pięknym kraju, czyli w Polsce. Lipka Drill poleci dzisiaj ten numer i poleci za chwilę, no ale jest to nasza polska artystka. Zaraz wam powiem o niej więcej. W każdym razie jest pierwszą Polką, która pojawiła się w serii Colors. Nie wiem, czy kojarzycie serię Colors. Ty kojarzysz serię Colors, prawda?
1: Yes, indeed. Colors od wielu lat towarzyszy mi jako źródło odkrywania nowej muzy i nowych artystów, bo zapraszają naprawdę wybitną selekcję artystów.
0: To prawda. Na początku, kiedy ta seria się rozpoczynała, było w niej coś, co mi się podobało, co teraz już trochę zanikło, czyli to, że byli też artyści bardzo niszowi. W sensie artyści, którzy mogli mieć 2000 odsłon na czymkolwiek, albo mało followingu w social mediach. Teraz już raczej tak nie jest. Teraz raczej pojawiają się artyści, którzy już mają dużo obserwatorów, którzy już są znani. W sensie my możemy ich nie znać, ale nie są to artyści, którzy dopiero się pojawiają. I ten element Colors trochę mi się nie podoba. W sensie podobało mi się to, że tak to wyglądało. To, że odeszli od tego, nie jestem do końca fanką. Natomiast jestem fanką tego, że pojawiła się Polka w Colors jako pierwsza. Uważam, że bez względu na to, co uważa się o jej muzyce albo o tym, co robi, jest to
1: taka duża rzecz.
0: Duża rzecz, ale też otwarcie dla w ogóle innych Polaków, dla wszystkich następnych osób. Jeżeli jest pierwsza Polka w czymś tam, to będzie druga i będzie trzecia. Więc liczę na to, że pojawi się więcej osób z Polski, no ale na pewno jest powód do dumy. Ja też bym chciała się pojawić w Colors. Kto by nie chciał?
1: Kto by nie chciał, dokładnie. A to jest też ciekawe, że Dia w taki dość wyraźny sposób nawiązuje do polskiej kultury w swojej muzyce. I nie jest to po prostu Polka, ale to jest Polka, która robi mega polskie rzeczy.
0: Tak, ona w tym numerze Lipka, który jest też zrobiony, bo on chyba nie był, to jest też jakiś taki remake, bo on chyba nie był od początku zrobiony w klimacie drillowym, ale ktoś go przerobił, już wam powiem, wykonała tradycyjny polski utwór Lipka w nowoczesnej drillowej aranżacji przygotowanej wraz z producentem Filipem Parlapiano. Okej, okay, pomyślałam, czy to jest po włosku,
1: to
0: czy coś.
1: To jakiś włoski chyba, no.
0: Ale tam jest to piano, więc może po prostu tak sobie to zmiksował. Nie znam Filipa Parlapiano, będę musiała się dowiedzieć o nim więcej. Informacja jest z magazynu Centralnej Gazety Muzycznej, CGM. No i Klaudia, to jest Klaudia Opoka. Data premiery była 10 sierpnia, a dzisiaj jest 12, więc jest
1: świeżynka.
0: To...
1: świeżynka.
0: Jest to świeżynka. Puszczę wam Lipkę Drill, a wy dajcie znać, co o tym myślicie, co myślicie o tym utworze. Na pewno cieszę się tym, że w Polsce pojawiają się, myślę, że przez wiele lat było trochę takiej antypatii do polskości w jakiś sposób, która wiązała się też całkiem sensownie z różnego rodzaju problemami, z rzeczami, których ludzie nie lubili z czasu komunizmu. Ale teraz przy tych nowych pokoleniach pojawia się duża duma z Polski i o tym też może jeszcze w ogóle dzisiaj porozmawiamy, bo była taka jedna influencerka, która wyjechała do Dubaju i teraz bardzo dużo mówi o tym.
1: Taka jedna, tak.
0: Nawet nie jedna pewnie. Ale super jest to, że właśnie akcenty się pojawiają, że jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy z naszego kraju i też jednocześnie, że że to się pojawia na skali, na arenie międzynarodowej.
1: No i wszyscy oglądają 1670.
0: Dokładnie. Chociaż nie wiem, jak z tymi nowymi sezonami, ale o tym też porozmawiamy. Lipka Drill, Dia w Radio Campus.

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Reklama. Wybiła godzina 7:30, a z wami za chwilę będzie Basia Barbs Jankowska. Poczekaj, Basia, muszę ci jednak włączyć mikrofon.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Nowe przepisy w zakresie opakowań. Przed nami rzadkie zjawisko astronomiczne, a Polacy sukcesami na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce.
2: Wiadomości.
3: Od dziś zaczynają obowiązywać nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych. Regulacje wprowadzają m.in. wymagania dotyczące projektowania i składu opakowań oraz ograniczenia dla niektórych opakowań jednorazowego użytku. Zgodnie z rozporządzeniem, opakowania mają być projektowane w taki sposób, aby ograniczyć obecność substancji szkodliwych oraz lepiej chronić zdrowie ludzi i środowisko. Przepisy obejmują wszystkie rodzaje opakowań. Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa drony dryfujące w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii na Morzu Czarnym w pobliżu morskiego projektu gazowego Neptun Deep. To największy projekt wydobycia gazu ziemnego w historii Rumunii. Do zestrzelenia doszło około 165 km od Konstancy. Drony zostały zauważone przez jeden ze statków pracujących przy budowie projektu gazowego. Ukraina potwierdziła, że drony nie należały do jej sił zbrojnych. Po raz pierwszy od 1999 roku w kontynentalnej Europie będziemy mogli zobaczyć całkowite zaćmienie słońca. Zjawisko będzie najlepiej widoczne w Islandii i północnej Hiszpanii. Częściowe zaćmienie wystąpi w większej części Europy. U nas głębokie zaćmienie częściowe zacznie się przed zachodem słońca, ale jego koniec nastąpi już po zajściu za horyzont. Najkorzystniejsze warunki do obserwacji będą w zachodniej i północnej części kraju. Słońce zajdzie pomiędzy 20 a 20:30. Obserwować niebo możecie jednak jeszcze dłużej, ponieważ niebo przetnie znacząca liczba perseidów. Obserwacje tzw. spadających gwiazd ułatwi księżyc w Nowiu, którego blask nie będzie rozjaśniać nocnego nieba.
2: Sportowy kampus.
3: Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polska ekipa składała protest w sprawie odczytu z fotofiniszu, ale po sprawdzeniu okazało się, że Skrzyszowska przegrała o centymetr. Piąte miejsce zajęli odpowiednio w finale rzutu młotem Paweł Fajdek i w finale 100 metrów Dominik Kopeć. Przed nami kolejne dni Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, a więcej o sporcie już za pół godziny.
1: Dziękujemy, Basia, to były wspaniałe, znaczy nie, no nie wszystkie były wspaniałe, ale ty to zrobiłaś bardzo dobrze po prostu. No a teraz...
2: Pogoda.
1: I Susk.
4: Proszę Państwa, pogoda jest dzisiaj wybitna, jest wspaniała. Ewa prosiła, żebym zdrobniała rzeczy, więc będę zdrobniać strawnie
1: tak,
4: rzeczy.
1: Tak, bardzo bo mi się spodobało, jak powiedziałaś, już nie pamiętam teraz co, ale wszystkie rzeczy były zdrobnione. Może powiedziałaś nawet pogódka, nie wiem.
4: Proszę Państwa, dzisiaj temperaturka wspaniała, słoneczko świeci, maksimum 24 stopnie stopieńki, 23, wiaterek malutki, 5 km na godzinę.
1: Wiatereczek już wystarczy. Przepraszam.
4: Wiaterunek. Jak do pieska. Jakby mój pies nazywał się Wiatr, to tak bym do niego mówiła. Proszę Państwa, no i co? Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Cieszmy się tym, że nie ma 30 stopni, bo za chwilę znowu będzie.
1: Cieszmy się z małych rzeczy.
4: Jest.
2: Korki.
1: Korki. Gdzie są korki? No na pewno Prymasa Tysiąclecia, to już nawet ty zwróciłaś na to moją uwagę.
4: Tam jest bordowo.
1: Grójecka, Wawelska. Znowu Grójecka. Grójecka aż dwa razy. Co to jest za ulica?
4: Most Sierakowski.
1: Czerniakowska. Most Sierakowski, powiedziałaś już. To jest co? Zawsze zapominam.
4: Ja w ogóle nie jeżdżę samochodem, ja nie mam pojęcia.
1: Ja w ogóle nie jestem z Warszawy.
4: Nie pytaj mnie.
1: Co to jest za ulica? Mierzeszyński. No to też się często zdarza.
4: I koło zamku coś stoi.
1: No właśnie ta Wisłostrada, o której zobacz jaka jest czerwona, to ci wspominałam o tym. Dzisiaj Wisłostrada, znowu jest jakiś pas kolejny zwężony, albo może to już się wydarzyło wcześniej.
3: Tam jest remont.
1: Ktoś pisze, jaki
4: Sierakowski.
1: Most? No i ogólnie są korki, bo jest godzina 7:30.
4: Masakra.
5: same sztosy.

0: Jesteśmy z wami, 7.41, za 19 minut godzina 8 i wiadomości sportowe, ale tymczasem wracamy trochę do tematu. Powiedziałyśmy wcześniej o Dii, czyli o pierwszej Polce, która pojawiła się w serii Colors, a teraz pogadamy trochę w ogóle o polskości i o tym, jak to się trochę zmienia. Ostatnio wiele influencerek, ale mam na myśli jedną konkretnie, wybrało się do Dubaju, wybiera się do Dubaju. To jest ogólnie historia, która chyba nawraca, bo był film, były różne rozmowy na temat tego, co te influencerki i influencerzy często w tym Dubaju muszą w ogóle robić. No ale ostatnio wybrała się tam Lil Masti, która ogólnie przygotowała cały materiał na temat tego, jak tam jest wspaniale i że Polska, że w Polsce to w ogóle... Jak ktoś robi takie rzeczy tam, jak, bo była cała sytuacja z oblaniem, jakby to nazwać?
1: Fałszywymi odchodami.
0: O, dziękuję ci bardzo. Oblaniem fałszywymi odchodami sklepu i jakichś tam różnych biznesów, influencerów w ramach happeningu, w ramach takiego przyciągnięcia uwagi do tego, że no jakby niszczą środowisko. I że przykładają się do tego. No, i że ich to nie obchodzi. I można tutaj teraz powiedzieć dobrze, niedobrze, niefajnie zrobili, trzeba ich ukarać, to jest... Ale z drugiej strony, to nie były prawdziwe odchody. To nie było nic, czego nie można naprawić. Oczywiście to jest bardzo niewygodne i bardzo niemiłe dla kogoś, kto potem musi się tym zająć.
1: Ale influencerki się tym nie zajmują. No, płacą komuś, żeby się tym zajął też.
0: Nie? A chyba... W jakiś sposób ludzie powinni sprzeciwiać się czemuś, co uważają za nie okej. Okay. Oczywiście, gdybym ja się znalazła w tej sytuacji, to na pewno by mi się to nie spodobało. To jest zrozumiałe, ale...
1: Gdyby to była jedyna cena za bycie bogatą?
0: Musi być chyba jakaś przestrzeń dla aktywistów. W sensie nie każdy aktywizm i nie każdy cel będzie nam się podobał, ale nie można też zamykać ludziom ust w ten sposób, jak na przykład powiedziała to ta influencerka, że tutaj w Dubaju to od razu by ich deportowali albo oni by poszli do więzienia na dożywocie.
1: No i tak jest super, no. Tak by było rewelacyjnie.
0: Jak ktoś czymś coś oblewa, to ogólnie na dożywocie do więzienia.
1: Nie, nie ma co wierzyć w ogóle w system penitencjarny. Myślę, że wiesz, kara śmierci.
0: Myślę, że tak, bo po co się zatrzymywać w ogóle? Po co nam tacy ludzie w społeczeństwie? W każdym razie często jest... Często epatuje się takim obrazem i to w kontekście do Polski, że tam jest tak świetnie i czysto i wspaniale, no ale jakby jest bardzo dużo rzeczy, które nie są wypowiedziane na temat tego miejsca, czyli że ludzie tam po prostu znikają, że nie ma wolności słowa i że właśnie za jakiekolwiek słowa nieprzychylne pod kątem rządu można pójść do więzienia albo zniknąć i że ogólnie jest tam też niewolnictwo, że
1: podczas... Kto zbudował Dubaj właśnie, no.
0: Że wielu ludzi zginęło i nawet dokładnych liczb tego ilu nie mamy, nie znamy, ale wiemy, że tak się wydarzyło i to jest udokumentowane, że podczas budowy tych wysokich budynków po prostu zginęło wielu ludzi, że pracodawca na przykład może zatrzymać paszport swojego pracownika i zadecydować o tym, gdzie on dalej będzie pracował bez jego wiedzy, czyli przyjeżdżasz do mnie, sprzątasz na przykład u mnie w domu, a potem ja decyduję, że już nie jestem zainteresowana twoimi usługami i po prostu cię przenoszę do innego domu i ty tak naprawdę nie masz nic do powiedzenia na ten temat. Mhm. I to jest system, który tam funkcjonuje. No więc nie dajmy się do końca zwodzić takim influencerom, ale może to jest w ogóle większy temat tego, że nie dawajmy się zwodzić influencerom.
1: Z zabawniejszych rzeczy na temat Dubaju widziałam ostatnio, że w Dubaju jest jakiś taki park tematyczny, europejski, w sensie jakieś miejsca, które są po prostu wykreowane na europejskie i można się przejść taką francuską albo włoską uliczką, na której nic nie jest prawdziwe. To jest jakaś po prostu popłuczyna po popłuczynie, gdzie udajemy, że są jakieś drzwi, jest jakiś daszek, jakieś kawiarenki, a to nic, wszystko nie istnieje, nie? I jest nawet emitowany jakiś, wiesz, deszczyk, który na ciebie spada. No niesamowite, niesamowite. Disneyland dla bogatych, no.
0: Ja się boję tego trochę, bo tam właśnie jest powiedziane, że wszystko jest takie czyste i piękne i super wygląda, a w Polsce można wyjść w kupę na zewnątrz.
1: Boże, przepraszam, widzę teraz SMS-y, jest Siekierkowski, a nie Sierakowski. Tak, to prawda.
0: I masz rację, a ja jako warszawianka powinnam coś powiedzieć, ale działam w afekcie i miałam takie... Po prostu ride or die. Ty mówisz Sierakowski, więc jest na pewno most Sierakowski.
1: Bo czy mi się pomyliło z jakimś parkiem, prawda?
0: Nie, Siekierki. Dalej chyba nie.
1: Dalej nie. To czemu? Ty może musisz wziąć Sieraków.
0: Może w twoim mieście jest.
1: Może ja chcę do tego parku iść, Sieraków. Tam jest jakiś park dinozaurów. Może to mi chodzi po głowie.
0: A ten papież na znaczku to ten prawdziwy? Czyli z Polakiem? No nie, już nie. Nie, to nie był. To było... Z którym to było papieżem? Chyba z...
1: Ja jestem tak bardzo Polką, że nawet nie wzięłam pod uwagę tego, że to mógłby być inny
0: ale
1: papież.
0: Ale to był inny papież, to był jakiś inny.
1: No to,
0: ale teraz nie pamiętam już, który, ale tego. Chyba to był, nie wiem, czy Ratzinger, czy już ten Latynos. Każdy ma prawo protestować, to jest komentarz od jednego z naszych słuchaczy, ale nie wolno nikomu niszczyć cudzej własności. No właśnie, słuchajcie, trochę to jest taki temat, że tak nam się, wydaje mi się, trochę to chcę skontrować, że to ma sens, ale trochę nie ma sensu, bo w momencie, w którym dzieje się coś bardzo zdrożnego, jakby pomyślcie o czasie wojny, pomyślcie o czasach, w których no trzeba było protestować system, który mówił, takie jest prawo i ono jest okej, okay, albo system apartheidu, i gdyby zdecydowanie się temu nie sprzeciwić, to nic by się nigdy nie zmieniło. I tu jest ten problem, że z jednej strony chcemy porządku, ale z drugiej strony, kiedy trzeba protestować coś, co jest bardzo złe, to najczęściej nie robi się tego poprzez po prostu powiedzenie nieładnie. Trzeba troszeczkę więcej sprzeciwu pokazać i nie wiem, czy ten cel akurat jest tym, który wy uznajecie za słuszny. Natomiast jeżeli protestem ma być oblanie czymś, czegoś, co można zmyć i co tak naprawdę niczego nie dewastuje, to myślę, że jest to jeden z lepszych wyborów. Mniej destrukcyjnych. Ale dajcie znać, co wy o tym uważacie. 886-971-971 to jest nasz numer. Możecie wysyłać SMS-y, możecie pisać na WhatsAppie, może nawet w którymś momencie włączę telefon, ale nie dzwońcie jeszcze, bo to jest wyzwanie. A teraz Tropical Soldiers in Paradise, Panda w Radio Campus.

If I Let You, The Womack Sisters, czyli kolejny skład, który wam proponuję i który chcę, żebyście poznali, dlatego że uważam, że jest tego totalnie warty. Jest to muzyka, która... Fajnie, że powstaje w ten sposób, bo coraz mniej artystów ma odwagę i w ogóle szansę na to, żeby robić to, co chcą robić. W sensie często jest jakiś trend, na przykład country, i wtedy wszyscy zaczynają robić country. Albo są artyści, którzy używają wielu ozdobników i wtedy słyszą, że to jest za dużo ozdobników, bo teraz nikt nie chce słuchać R&B, teraz słuchamy tego. Więc bardzo mi się podoba, że zrobiły to w tym stylu. Jeżeli zobaczycie ich teledyski, to zobaczycie, że są bardzo takie nawiązujące do lat 70. i to jest super. Są też wnuczkami Sama Cooka i córkami The Womack, o czym już wam wspominałam, ale dostałyśmy też jednego SMS-a, znaczy nie jednego. Piszecie do nas dużo, ale tego akurat chcę przeczytać, bo rozmawiałyśmy wcześniej o polskości i o produkcjach. Ty wspomniałaś 1670, o polskich produkcjach, i napisał do

0: nas Jerzyk. W temacie polskości i akurat 1670 mamy taką cudowną polską manierę przedłużać w nieskończoność coś, co powinno zostać zakończone w piku. Taniec z gwiazdami, Twoja twarz brzmi znajomo i inne planety singli czy listy do M. I niestety z całym szacunkiem do aktorów z 1670 właśnie robi to samo. Nie uważam, że to jest polska cecha, bo nie wiem, czy pamiętacie na przykład, jak to się nazywało? To, co moja babcia oglądała. Nie znasz mojej babci, ani nie wiesz, ale na pewno wiesz, o co mi chodzi. Moda na sukces.
1: Klan jakiś?
0: Moda na sukces. Okay. Moda na sukces, klan, na wspólnej, a to jest akurat polskie. Ale chodzi mi o to, że moda na sukces to chyba był, albo w ogóle te telenowele latynoskie, to były pierwsze takie produkcje, które trwały w nieskończoność przez 300 miliardów odcinków, więc my chyba tego jednak nie rozpoczęliśmy.
1: A to amerykańska, też można nazwać to amerykańską cechą. Ostatnio oglądałam serial, który został zakończony właśnie niedawno, The Boys, też bardzo głośny serial na jednej z platform streamingowych i to było hardkorowo przedłużone. To było też ten serial.
0: Ja się skończyłam po prostu... to oglądać po pierwszym sezonie.
1: Okej.
0: Okay, no to... A ile było sezonu?
1: 5. I mnie to tak trzymało, mnie to za twarz, myślę, że gdzieś do trzeciego sezonu albo do drugiego i potem już oglądałam, bo po prostu żyło we mnie wspomnienie tego, jaki to jest wspaniały serial, a już przestał być takim wspaniałym serialem. Także, no ale dużo jest przeróżnych Szybcy i Wściekli. No Szybcy i Wściekli też.
0: Matrix.
1: Yeah.
0: Na przykład pierwsza część jest taka, że sobie myślę o tym, jak odzwierciedla rzeczywistość i w ogóle jest takim nawiązaniem dla mnie często do pewnych rzeczy, a każda następna jest już coraz gorsza. Ale właściwie możemy sobie wymienić trochę inaczej, bo teraz mówimy o tych takich failach, czyli o rzeczach, które były przedłużone. Ale ja na przykład wspomnę o jednej takiej amerykańskiej produkcji Everybody Hates Chris. Uważam, że wszyscy prosili o więcej, że chcieliby więcej. To się skończyło na czwartym sezonie i skończyło się też trochę zgodnie z historią tego głównego bohatera, czyli on tam się wyprowadził, ten tata umarł, a był bardzo taką ważną postacią w tym serialu, no i w życiu też głównego bohatera, na którym oparł się cały komediowy show. To było o Chrisie Rocku. No i ja uważam, że to jest taki serial, który skończył się w odpowiednim momencie. Więc możecie nam napisać 886-971-971. Jakie uważacie, jakie seriale miały idealną długość? Zaczęły się, trzymały was za twarz od początku do końca i skończyły się waszym zdaniem w idealnym momencie.
1: Ja powiem od siebie.
0: Dawaj.
1: Sukcesja. To jest 10 na 10 serial, który ma idealną długość, jest idealny, wyważony, wspaniały, jest puenta, jest zakończenie, jest... Mua.
0: W takim razie czekamy też na wasze opinie.
2: facebook.com/radiocampus Reklama. Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: Reklama.

0: Wybiła godzina 8, wiadomości Basia Barbs-Jankowska z wami i dowiecie się wszystkiego, co powinniście wiedzieć o sporcie.
1: Sportowy Kampus.
2: Pia Skrzyżowska zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Piąte miejsca zajęli odpowiednio w finale rzutu młotem Paweł Fajdek i w finale 100 metrów Dominik Kopeć. Przed nami kolejne starty Polaków. O medale powalczą dzisiaj Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech w rzucie młotem, a Jakub Szymański i Damian Czykier w biegu na 110 metrów przez płotki. W finale na 400 metrów pobiegnie Maksymilian Szwed. Polska sztafeta mieszana 4x100 metrów stylem zmiennym w składzie Ksawery Masiuk, Jan Kałuskowski, Zuzanna Famulok i Barbara Leśniewska zajęła 8 miejsce w pływackich Mistrzostwach Europy w Paryżu. Podczas wtorkowej sesji wieczornej zaprezentowały się jeszcze dwie Polki w półfinałach i obie nie zdołały awansować do decydującego wyścigu. Pływacka część Mistrzostw Europy potrwa do niedzieli. Polska plasuje się na 16. miejscu w stawce 19 startujących po pierwszym dniu jeździeckich Mistrzostw Świata w rywalizacji drużynowej w ujeżdżaniu. Startowało po dwóch jeźdźców z każdej drużyny. Reprezentujący Polskę Roy First na Infinity Y był 27, natomiast Hubert Jankowski na Guerlain 29. W Mistrzostwach Świata wystąpi 23-osobowa reprezentacja biało-czerwonych, a rywalizacja o medale potrwa do 23 sierpnia. A już jutro w Zagrzebiu startują Mistrzostwa Europy w gimnastyce sportowej w konkurencji seniorów i juniorów. Polskę reprezentuje tam 13 zawodników. W pierwszej kolejności zaprezentują się kobiety. Zakończenie gimnastycznego festiwalu nastąpi 23 sierpnia.

0: Large Disclosure, Sam Smith, 8:10. Dajcie znać, że jesteście z nami. Są co prawda wakacje, ale nie dla wszystkich. Większość ludzi dalej jeździ do pracy, ma swoje zadania i wy na pewno jesteście jednymi z tych ludzi. A rozmawialiśmy trochę o filmach. Rozmawialiśmy o filmach i o tym, i o serialach, o tym, jakie produkcje skończyły się za wcześnie, a jakie powinny potrwać jeszcze trochę dłużej. No i wy wysyłacie nam wiadomości i mówicie na przykład...
1: Mad Men. Mówicie. To akurat było pytanie o to, jakie seriale skończyły się w idealnym momencie.
0: Miały skończyły się w idealnym momencie, ale wy też dodaliście od siebie takie, które trwają za długo, więc w sumie rozmawiamy o obu rzeczach. Tutaj jest Dark, Breaking Bad, że to jest i on się, Breaking Bad pojawiło się kilkukrotnie jako serial, który chyba miał idealną długość. Co do seriali, to chyba Breaking Bad, bo w sam raz się skończył, a jeśli chodzi o na maksa przedłużone i nudne, to Gra o Tron. Ja Gry o Tron nigdy nie obejrzałam, w sensie może obejrzałam jakiś jeden odcinek, ale...
1: Nie fantazy w ogóle nie jara, takie wytwarzanie światów totalnie, może to jest kontrowersyjna opinia.
0: Jest. Być. Ja mogę się podzielić serialem, który właśnie trwał za krótko, a właściwie nie został dokończony, bo z tego co mi wiadomo, nie dogadała się norweska telewizja z Netflixem. Mogę być w błędzie. Dzięki.
1: To jest spoko.
0: Którzy byli współtwórcami, a chodziło mianowicie o Norsemen, czyli serial o wikingach, ale pokazanych w krzywym zwierciadle i dla mnie było to genialne. No i wysyłacie nam jeszcze SMS-y, bo to był WhatsApp i piszecie na przykład Jaś Fasola. Tylko ród smoka, napisał Patrycjusz. A Szybcy i Wściekli? Uważam, że Szybcy i Wściekli w ogóle jest w innej kategorii, w sensie... Nie oglądałam ostatnich 14 części, nie wiem ile jest w ogóle części
1: nie oglądałam
0: tego,
1: żadnej.
0: Ale na początku coś tam oglądałam, bo byłam dzieckiem i to się chyba, bo to były takie sytuacje w stylu jedziesz na wycieczkę szkolną i puszczają ci cokolwiek, jakiś film.
1: W autokarze.
0: I jest jeden, nie masz internetu, w telefonie masz 7,5 roku, więc jakby oglądasz to, co ci puszczą i albo na jakichś szkolnych posiedzeniach filmowych i oglądasz właśnie Szybcy i Wściekli.
1: No ale są też dorośli mężczyźni, którzy chodzą na premiery do kina.
0: I kobiety.
1: Tak, przepraszam, totalnie. I osoby też.
0: Gra o Tron i Magicy, czyli jedni ludzie mówią, że trwało za długo, inni mówią, że miało właśnie idealną długość. Grace i Frankie od początku do końca, swoją drogą bardzo mocne polecanko, jak ktoś nie widział. No i tutaj nawet w tym studiu role są podzielone wobec wszystkich, czyli dwóch osób, które tu siedzą. Grace i Frankie lubię. Piąty sezon, bo chyba było 5 tych sezonów.
1: Nie pamiętam.
0: Z jednej strony piąty sezon miałam już takie, że jakby trochę się dla mnie przedłuża i trochę mnie przytłacza, ale z drugiej, że jeszcze trochę bym go zobaczyła, natomiast Susk uważa, że w ogóle nie.
1: No ja skipnęłam ten serial, myślę, że obejrzałam tak z pół sezonu albo jeden sezon parę lat temu i totalnie mnie to nie złapało.
0: The Good Place, co obie się zgodziłyśmy co do tego, że jest to faktycznie sztos. Może nie jakoś szeroko znany, ale przepiękny, mądry i niezwykle chwytający za serce. True. Serial 10/10, pozdrawiam, Steve napisał nam. Co tu jest napisane? Co tu jest napisane? Zaraz mi się złamie mózg. Dobra, nie mogę tego przeczytać.
1: Kompania braci.
0: Kompania braci też idealne, nie znam. Z niedokończonych to jeszcze było coś takiego jak Fala zbrodni, a to jest chyba polskie,
1: o, czy nie? Najlepszy serial kryminalny, jaki nakręcono w Polsce. Ja ostatnio miałam faskę na seriale tego, kryminalne
0: tam
1: polskie.
0: Tam nie było za Kościelnego, to jest to?
1: Nie mam pojęcia, ja też nie znam polskich aktorów, to jest masakra. No, ale polskie seriale kryminalne są fajne, zwłaszcza te starsze. I mega miała na to faskę, więc myślę, że zerknę na to. Nie no, takie fajniejsze, no mówię, wiem, o co chodzi, wiem. Nie?
0: Ale w ogóle sobie myślałam o kinie trochę ze starszych czasów, że ono jest zupełnie inne, ma inne tempo.
1: Ma.
0: I to jest w tym też fajne. Nawet w takich serialach z lat 2000, które no nie są jakieś bardzo głębokie bardzo często i ten plotline jest taki raczej w miarę łopatologiczny, ale z drugiej strony... Trochę mi brakuje tego, żeby niektóre rzeczy nie były przeintelektualizowane, tylko, ale też z jednej strony nie takie mega głupie, w sensie...
1: Może ja ostatnio oglądałam Legalną Blondynkę, wiesz?
0: I ja lubię, i właśnie o to mi chodzi. Gdzie są takie
1: miałam
0: rzeczy?
1: Miałam urodziny, oglądałam Legalną Blondynkę po raz pierwszy, było super.
0: Że to nie musi moralizować i nie musi mieć jakiegoś wielkiego dna, tylko po prostu jest sobie serial, czy tam film i go oglądasz i on jest super. Zakościelny
1: mówił pep na chleb.
0: Jak była Fala zbrodni. Watacha, sztos. No to słuchajcie, dzielicie się z nami swoimi serialami.
1: Ale ktoś napisał Californication i to jest ciekawe, bo słyszałam o tym bardzo dużo
0: co
1: dobrych
0: z
1: rzeczy.
0: Z Davidem Duchownym?
1: Z takim chłopem, no.
0: Z tym z Archiwum X?
1: Jezus, ja nie wiem.
0: Susk.
1: Dziewczyno.
0: Please, help me.
1: Ale ja zaczęłam to oglądać i pomyślałam sobie, byłam wtedy młodsza znacznie niż teraz, zaczęłam to oglądać, patrzę na ten serial i mówię, Boże, przecież to jest jakiś chłop Amerykaniec i nie ma to czego oglądać. W sensie, że to mi się wydało tak nudne, jako ta postać tak sztampowa i jakaś taka, nie wiem, no, totalnie niereprezentatywna dla mnie, że uznałam, dobra, nie będę oglądać Californication.
0: Dobra, no to jest bardzo ciekawy głos z twojej strony, dziękujemy. Nie wiemy, kto tam gra, nie wiemy, o czym to jest, ale to, co wiemy, to, że Susk tego nie obejrzała. 2,5 to kolejny serial, tylko nie wiem, bo nie zostało napisane, a teraz już rozmawiamy na dwa tematy. Czy jest to serial, który wam się właśnie spodobał, czy w sensie, który skończył się za
1: może
0: wcześnie?
1: Nas jest 2,5.
0: Może nas jest 2,5, masz rację. Może tak być. Możecie nam jeszcze pisać, na plus, 2,5, że na plus, że skończyło się wtedy, kiedy miało, ale tam przecież był najpierw moment, że był, że było to z Ashtonem Kutcherem, a wcześniej było z jakimś innym, z Charlie Sheenem.
1: I ty kontynuujesz mówić mi nazwiska aktorów.
0: Tak, będę cię tym męczyć przez cały program dzisiaj.

0: I Love You. George Smith. Za 6 minut wiadomości wy dalej słuchacie samych sztosów, a my dalej rozmawiamy o filmach i serialach. Daliście nam dużo komentarzy, wysłaliście nam trochę wiadomości, no i gadamy dalej o tym, co warto zobaczyć, czego nie warto zobaczyć, co jest za długie, a co jest za krótkie. I piszecie na przykład, napisaliście nam o Davidzie Duchownym, że faktycznie był w Californication. W Californication. To w gruncie rzeczy jest serial smutny, a Hank Moody to jest postać tragiczna. I właśnie na Offie sobie tak trochę przegadałyśmy z Susk, że w ogóle te wszystkie postaci narcystyczne, które są często głównymi bohaterami, chociaż ja nie oglądałam Californication, ale tak jak mi się przewijają te takie...
1: W ogóle, klisze, nie?
0: Klisze. Też był taki serial o jakimś takim demonie, diable, nie wiem jak to się nazywało. Że on był szatanem, ale po prostu mieszkał tutaj na ziemi, między ludźmi. Mhm. No i to też wszystko było takie nacechowane taką osobowością trochę narcystyczną. I oni ogólnie są tacy weseli i w ogóle są fajni, są duszą towarzystwa. Jak lepiej ich nie znasz albo jak nie próbujesz na nich polegać, no to wydaje się, że super mieć takiego kolegę, przyjaciela, osobę w swoim towarzystwie. Świetnie się z nią można bawić, ale w momencie, w którym zaczynasz próbować na niej polegać, czy zaczyna chodzić o jakąś rodzinę.
1: Lucyfer,
0: właśnie o to mi chodziło. Tak, Lucyfer. No to wtedy to gdzieś tam odpada. I nawet BoJack Horseman, który nie był prawdziwą postacią, ale jednak też był takim właśnie narcyzem.
1: Tylko on jest trochę bardziej uniwersalny. I na przykład dla mnie chyba to tak zadziałało, że byłam w stanie jakoś zobaczyć coś z niego, potem zobaczyć wiele innych rzeczy w innych bohaterach, bo myślę, że oni są bardzo symboliczni w BoJacku. A w Californication ten Hank Moody jest... No jednak takim gościem, którego totalnie bym nie chciała lubić, w sensie którego bym nie polubiła w rzeczywistości, to też nie jest tak, że oglądam tylko seriale z postaciami, które lubię, bo totalnie nie o to chodzi.
0: Ale BoJacka Horsemana lubiłaś? W sensie, że uważasz, że jakbyś miała... Nie mówię, czy jest element sympatii do niego, ale czy... No nie jest raczej to pozytywna postać.
1: Nie, totalnie nie. Jest zabawny. Może to jest też kwestia tego, że zaczęłam oglądać BoJacka Horsemana, jak byłam mniejsza i faktycznie nie do końca kumałam, co się dzieje. Tak, jestem trochę straumatyzowana.
0: My oglądaliśmy Happy Tree Friends i w ogóle rozmawialiśmy o tym w ogóle w zeszłym tygodniu, o rzeczach, które oglądaliśmy, a których nie powinniśmy i myśleliśmy, że jest luz. Tak jak jest dużo bajek właśnie, czy seriali, czy nawet Cartoon Network.
1: Ricky Morty, jakby, kurde, moi kuzyni oglądają Ricky Morty, ja mam chyba 14 lat. Nie?
0: Myślałam, że powiesz 4, 14 to już trochę lepiej. Ale tak, dokładnie. No i właśnie, jeżeli chodzi o BoJacka Horsemana, czwarty sezon dla mnie był taki, że pierwszy sezon ciężko mi było w niego wejść, trochę mnie to nie interesowało, ale w ogóle, skoro już poruszyłyśmy ten temat, to chyba jest to serial, który skończył się w odpowiednim momencie. Nie był za długi. Gdyby był jeszcze dłuższy, to by był już chyba za długi.
1: BoJack miał super klamrę. Miał super klamrę i był naprawdę bardzo dobrze zakończonym serialem. Ja kocham postać... Boże, jak ona się nazywała? Nguyen. Diane Nguyen. Bo to jest jedna z niewielu postaci, która w serialach, w ogóle w kinematografii przytyła po antydepresantach i faktycznie jej stan się poprawił i nie jest to jakimś dużym tematem w ogóle, nie? Że ale to się wydarzyło, jest to totalnie naturalne i ja o tym mówię, więc jakby to nie jest normalne, tak? W sensie, że nie jest normalne w serialach, jeśli ja o tym mówię, bo to zauważyłam, ale myślę, że to jest bardzo ważne, że jest taka reprezentacja.
0: Ale też temat Alzheimera, który się pojawił w czwartym sezonie, to jak to zostało pokazane, było bardzo ciekawe i jeszcze tak na koniec wam powiem, że jedna rzecz, która na mnie robi wrażenie w tym serialu, to to, że myślę, że dlatego te postaci są zwierzęce i że... I że są takie abstrakcyjne, bo przez to nie możemy sobie dopisać do tego, że na przykład, to jest czarna społeczność, albo to są Azjaci tak robią, albo coś tam, że nie wchodzimy w te takie podziały etniczno, jakieś kulturowe do końca, bo jeden jest psem, ktoś inny jest Azjatą, ale ktoś jest koniem, więc jakby nie patrzymy chyba do końca na to w ten sposób. Abandoned Grounds teraz, a za chwilę wiadomości.

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Reklama. 8.30, Basia Jankowska, Barbs, znana jako Barbs Wiadomości. I tak, 8.30, let's go.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Uwaga na utrudnienia tramwajów na Brudnie, NFZ o likwidacji oddziałów szpitali, a Ukraina rozmawia z USA o pokoju.
2: Wiadomości.
3: Uważajcie, jeśli jeździcie tramwajem przez Brudno z przyczyn technicznych w rejonie przystanków Staniewicka, występują utrudnienia. Dotyczą one kursowania tramwajów o numerach 1, 3 i 4. Możliwe są opóźnienia kursów. Do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło 36 wniosków dotyczących likwidacji lub przeprofilowania oddziałów szpitalnych. Za wygaszony oddział lecznice mają dostawać 50% ryczałtu przez 2 lata. Większość zgłoszeń dotyczyło wygaszenia oddziałów całodobowych i zmiany ich na działające w trybie zabiegów jednego dnia lub hospitalizacji planowej. Najczęściej wygaszane są położnictwo i ginekologia oraz chirurgia. Możliwość przekształcenia oddziałów szpitalnych to część reformy szpitalnictwa zaprojektowanej przez resort zdrowia. Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, gdy otrzymał raport od ukraińskich negocjatorów w rozmowach z USA. Przekazaliśmy stronie amerykańskiej nasze propozycje. Ameryka może pomóc naszej obronie, przede wszystkim obronie powietrznej, i wywierać presję na Rosję, by zmieniła plany, przygotowywała się do zakończenia wojny i jej nie przeciągała. Na początku sierpnia sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że USA gotowe są w najbliższych tygodniach sprawdzić, czy jest możliwe wznowienie rozmów między Rosją a Ukrainą i wesprzeć ewentualne rozmowy. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało program obchodów tegorocznego Święta Wojska Polskiego. W planach są m.in. apele pamięci, defilada wojskowa w Warszawie i parada morska w Gdyni. Początek obchodów przypada już jutro. Wówczas wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczy medale i wyróżnienia żołnierzom i pracownikom Sił Zbrojnych. Uroczystość będzie w podwarszawskim Ossowie, gdzie powstało Muzeum Bitwy Warszawskiej. Obchody potrwają do niedzieli.
1: No, cześć Basia.
4: Cześć.
1: Super były wiadomości. W sensie świetnie ci poszło jak zwykle, dziękujemy ci bardzo. A teraz?
2: Pogoda.
1: I susk.
5: Halo, halo, przychodzę z pogodą.
1: Tak, bo ona w ogóle się łączy z nami z innego studia.
5: Jestem.
1: Susk, słyszysz nas?
5: Tak, jestem za mną, możecie tego nie widzieć, ale jest wielki telewizor z krajem, głównie z Warszawą. Warszawa jest największa na tej mapie.
1: Na świecie.
5: Najlepsza na świecie.
6: Tylko Warszawa, Warszawa górą.
5: Mniej więcej dziś o godzinie 15, 16, 17, 18 będzie pik temperaturowy, dojdzie do 24 stopni. Trochę się zachmurzy to słoneczko, ale nie jakoś też bardzo, ponieważ będzie ciepło. Aktualnie mamy 16 stopni na zewnątrz, odczuwalna to jednak 19, jakość powietrza jest bardzo, bardzo dobra. I cóż wam mogę jeszcze powiedzieć? No, bawcie się dzisiaj, bo pogoda jest naprawdę, naprawdę fajna, ale nie jest też zabójcza, nie jest to 40 stopni, a tak się zdarzało, mam nadzieję, że te 40 stopni do nas nie wróci.
1: Szczerze to zakładam, że to było bardzo dobre, w ogóle naprawdę jesteście świetne w tym, co robicie. Szczerze zakładam, że osoby, które nie prowadzą poranka ze mną w tej chwili, najprawdopodobniej nie słuchają go, tylko pewnie śpią. Więc mogę ci powiedzieć, że moim zdaniem była to najlepiej zrobiona pogoda w historii pogody.
5: Co ty gadasz? Może powinna być pogodynką?
1: Może.
2: Korki.
1: No i teraz nadeszła wielka chwila. Teraz będą korki. Wiecie już, what it is.
4: Korki.
1: To jeszcze nie było to, ale, ale za chwilę będą
4: koreczki.
1: Korki. Muszę tutaj poklikać. Jesteś gotowa?
5: Urodziłam się gotowa.
1: Okej. <Okay. grym> O, tutaj Jeszcze gra szafa grająca. I już przechodzimy do... Czemu ja tego nie słyszę?
5: Co się dzieje? Wyciszyłaś kompa.
1: Jak ja mogłam coś takiego niby zrobić? A, już wiem.
5: Coś wyciszyłaś. Oh yeah.
1: Działa. Mówicie, że jesteśmy z jakiegoś pokolenia najmłodszych ludzi na świecie. Nie wiem, czy znacie ten numer, ale jeżeli nie, to pewnie mieliście rację.
5: Nie jest taki młody.

0: Za 14 minut godzina 9, a wy dalej słuchacie samych sztosów 97.1 FM. Porozmawiamy trochę o historii polskiego hip-hopu. Rozmawiałyśmy już o Polsce, o tym, że Polka jako po raz pierwszy pojawiła się w Colors, a teraz porozmawiamy trochę o historii. G-Mac się mówi na niego?
1: G-Mac.
0: G-Mac właśnie rusza z finałem historii polskiego hip-hopu. Odbędzie się to na Bemowie i potwierdzeni są kolejni gości, Fenomen Fu, Gramatik oraz Mor WA. I wcześniej byli potwierdzeni na przykład Abrada, B2S, Eldo, Boo, Kosma Król, Wona, Molesta Evenement, OSTR, Oscar 83, Paktofonika, PZ, Soku oraz Wzgórza, Japa 3. Są też nowi goście, jeszcze to nie jest chyba zamknięty line-up tego wydarzenia. Były już dwa i z dużym sukcesem zresztą się odbyły i myślę, że z dużym sentymentem. W ogóle ostatnio sobie myślałam o tym, jak w tej chwili jest kierowana popkultura i że kiedyś była w 100% praktycznie nacelowana na dzieci, bo i rodzice wydawali na dzieci i tych dzieci było więcej niż dorosłych. A teraz chyba jest tak, że jednak ten przyrost naturalny jest coraz mniejszy i dlatego wiele rzeczy kieruje się chyba na taką milenialną nostalgię.
1: Myślę, że tak, no. Ale też zwróciłam uwagę ostatnio na to, że jest bardzo dużo kultury ukraińskiej u nas, w sensie, że dużo jest na przykład artystów popularnych ze wschodnią granicą, bo nawiązując do tego przyrostu naturalnego, mało jest u nas dzieci, ale bardzo dużo jest migrantów, którzy trochę ratują sytuację, nie? Tego małego przyrostu naturalnego. I też jest coraz bardziej widoczna ta kultura ukraińska, że faktycznie jest sens przyjeżdżać do Polski, nawet jeśli w Polsce cię nie znają, Polacy w sensie, bo znają cię osoby, które wyemigrowały do Polski.
0: To prawda, nie? Nawet czasem widać, że niektóre rzeczy są nakierowane na społeczność ukraińską, bo tak, rzeczy są napisane cyrylicą, jakby, że nawet nie ma próby, będąc jednocześnie w Polsce.
1: W kawiarni, w której pracuję, są nawet jakby wrzuty na tagi na drzwiach cyrylicą, nie? I trochę nawet nie mam jak zweryfikować, co to jest napisane,
0: może
1: bo nie
0: znam. Może się disują.
1: Może.
0: Więc faktycznie tak jest, że dużo takiego kontentu jest tworzonego tutaj i niekoniecznie on jest skierowany do Polaków, pomimo, że jest w Polsce i nie mówię tego w kontekście negatywnym, no bo
1: nie, to jest
0: też są
1: okay, nie?
0: Na całym świecie i tam mają swoje sklepy, w których mówi się po polsku.
1: Ludzie
0: są...
1: przyjeżdżają na koncerty grać w Chicago, nie?
0: Tak, w domach jakichś polskich i dla Polonii, więc jakby to się dzieje na całym świecie i w momencie, w którym te diaspory, te mniejszości robią się coraz większe, no to jest to jakaś naturalna konsekwencja.
1: O, ktoś napisał SMS, że wszyscy z Etiudy byli potwierdzeni, też właśnie miałam to powiedzieć, że Etiudy na pianino, sampler, orkiestra i kolegów, to jest właśnie plejada artystów, których G-Mac też zaprosił na ten koncert. Z tego, co czytałaś, no to tutaj bardzo, bardzo się pokrywa ta lista mocno, nie? Ja z tej, nie wiem, jak wam się podobały te etiudy, mi się najbardziej chyba podobał Kosma i Wona, zdecydowanie.
0: I w ogóle możecie nam też powiedzieć, kto uważacie, że jeszcze powinien się znaleźć na tej liście. Oczywiście to jest decyzja G-Maca i
1: ja się powinnam znaleźć na tej liście.
0: Amen. Nie będziemy mu nic narzucać, ale po prostu tak z naszej perspektywy. Myślę, że wielu milenialsów i starszych pokoleń nas tutaj słucha, więc może tak jak nam powiedzieliście o serialach, że ile macie lat, dziewczynki?
2: Siedem.

0: To jeszcze powinien znaleźć się na tej liście. W sumie to powinniśmy puścić teraz jakiegoś polskiego rapera, na przykład TDF-a, Dyskretny Chłód. Bardzo lubię ten numer, czasem się tutaj pojawia.
1: To jest numer typu Icy.
0: Poczekaj, powiedz coś do nich teraz. To im znajdę Dyskretny Chłód. A on był u ciebie w ogóle w teledysku.
1: Tak, Tede wspaniały jest. Wspaniały jest. Był u mnie w teledysku. Było bardzo miło, posiedzieliśmy sobie u niego w studiu. Bardzo wspaniale wspominam ten dzień. Nie wiem, jak wspomina go Tede, chętnie się dowiem.
0: Możemy go zaprosić, żeby nam o tym opowiedział.
1: Zapraszam serdecznie. No, co tam Tede ostatnio też? No, bifował się z Mesem, ale to już nie jest świeża sprawa.
0: Nawet chciałam zaprosić Mesa i Mes chętnie by tu wpadł, ale on się nie budzi o takich godzinach. To nie ma dla niego szans. Kiedyś nawet dogrywałam mu się do jakiegoś numeru i mówię, dobra, to ja mam coś tam, to może wpadnę do ciebie o 11. A on mówi, że jakby to jest środek nocy dla niego. No. I że on dopiero od 18 zaczyna funkcjonować. Więc wyobrażacie sobie, że w ogóle tego dnia miał jakiś teledysk i powiedział, napisał do mnie rano około jakiejś 6:30, że wpadłby, ale właśnie wraca z teledysku i jedzie spać, więc nie da rady. Taka historia, a teraz Dyskretny Chłód i TDF.

DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.

0: Love Radio Campus. What you know about me. A teraz my wracamy do was. Jest godzina 9:00 w składzie Ewa Ekła
1: i Susk.
0: No i tak będziemy jeszcze z wami tylko godzinę. Rozmawiałyśmy wcześniej o historii polskiego hip-hopu i o tym, kogo wy dodalibyście do tego line-upu, kogo jeszcze tam zabrakło. I jedyne tak naprawdę głosy, większość głosów dotyczyła 18L, że 18L powinno się tam znaleźć. Nie byłam na żadnym z koncertów na żywo. Byłaś na jakimś?
1: Jimka?
0: No, na historii polskiego hip-hopu.
1: Nie.
0: Okej, bo nie wiem, czy po prostu w którejkolwiek części wcześniej oni się pojawili 18L.
1: Nie mam pojęcia. Ja mam też pamięć złotej rybki, więc może tak.
0: Tak, i nie znasz żadnych imion i nazwisk, pewnie nie słyszałaś o 18L. Masz rację, kogo ja pytam? Ale zmieniamy trochę temat, teraz przechodzimy do klonów. Kilka miesięcy temu rozmawiałyśmy, znaczy kilka miesięcy, chyba tygodni temu rozmawiałyśmy o Jimie Carreyu, bo pojawił się w mediach w pewnym momencie i miał zupełnie inną twarz. My go nie znamy z tego, żeby był osobą, która zrobi sobie operację plastyczną. Mm-hmm. W sensie wszystkie jego statementy, wszystko co mówił, raczej wskazywałoby, że jest na przeciwnym biegunie i nagle pojawił się na jakimś rozdaniu nagród i wyglądał dziwnie. Ludzie trochę zastanawiali się, czy to jest jego gra metodyczna, że może przygotowuje się do roli, ale odezwał się za niego tylko jego management. Jim Carrey do tej pory przez te wszystkie tygodnie dalej nic nie powiedział. No i ludzie snuli i dalej trochę snują w internecie takie teorie, że właśnie jest klonem. I taka teoria pojawiła się na temat Ashera również. Asher się wypowiedział na ten temat bardzo krótko. Powiedział, jesteście
1: ale
0: za bardzo.
1: Ale Asher czy jego klon?
0: Nie wiemy, ale jego klon albo Asher powiedzieli, jesteście zabawni, klon, nie można mnie sklonować. I potem dodał, jak wy na to wpadliście? AI nie jest aż tak zaawansowany.
1: To nie można jakby mnie sklonować, ale to tylko jego nie można sklonować?
0: No chyba o to mu chodzi. I w ogóle to brzmi tak, jakby to powiedział właśnie, jakby to powiedział AI.
1: Jakby to powiedział klon.
0: Jakby to powiedział klon. Asher, nie ufam ci.
1: Ja dzisiaj widziałam w ogóle, to a propos tego, co powiedziałaś o AI, jak tutaj szłam, to widziałam nowy post Miłosza Wiatrowskiego-Bujacza, komentatora politycznego, znanego na Instagramie jako Miłosz między innymi, że dropnęła nowa dystopia AI, telepatyczne chatboty.
0: What the hell? Co to znaczy?
1: Że jakaś kobita z OpenAI opuściła OpenAI i została założycielską badaczką w startupie AI, który pracuje nad telepatią. Że będzie mogła, wiesz, nawet nie wiemy, jak działa mózg, nie? O tym trochę jest ten post, że nawet nie wiemy, jak działa mózg na tyle, żeby uczyć ludzi.
0: Black Mirror.
1: Tak, totalnie. A badaczka mówi, dobra, no to będziemy czytać w myślach potem to będzie tak mocne, za parę lat w ogóle, bo ona zapowiedziała, że to będzie chyba do dyspozycji w 2027, a potem to w ogóle za kilka lat, w 2030 firma chce wypuścić opcję inwazyjną, czyli zabieg chirurgiczny, który zintegruje AI z umysłami.
0: No jest to grube.
1: I na przykład pomyślisz sobie o tym, że
0: Elon Musk. W sensie te chipy takie, które miały teoretycznie, powodem jest to, żeby pomagać ludziom, którzy są na przykład po jakichś wypadkach i porażeniach i nie mają kontaktu mózg, kończyny i
1: Elon
0: tak
1: Musk
0: dalej.
1: Chce pomagać? To nie, to jest
0: no właśnie
1: nieprawda.
0: To nie jest prawda. Najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę wszystkie jego działania, które mieliśmy okazję obserwować do tej pory, ale chodzi o to, że był ten chip, który właśnie miał podobne działanie i zastanawiam się, czy ona na przykład będzie chciała korzystać z jakiejś takiej technologii.
1: Ona chyba swoją robi. Ona chyba robi swoją dziewczyna. I to ma działać tak, że jak masz właśnie, pomyślisz sobie, że zrobiłabym se mema coś tam, to ten mem ci się wygeneruje po prostu sam.
0: Ktoś jeszcze napisał, tak wracając na chwilę do hip-hopu, że 18L było początkiem upadku lub przemian hip-hopu w kierunku hip-hopolo. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że hip-hop w Polsce zaczął się od Leroya. Hip-hop w Polsce zaczął się od Scyzoryka i to był pierwszy beef tak naprawdę hip-hopowy w historii hip-hopu, więc
1: i on był zabawny, i on był pokraczny, nie?
0: Był totalnie, więc nie można powiedzieć, że 18L zapoczątkowało, bo jakby początek hip-hopu w Polsce był bardzo polskim hip-hopem.
1: Myślę, że Gang Albany to jest trochę kierunek hip-hopolo, nie?
0: Tak.
1: Że to jakoś Kizo. Tam poszło. No, ale ja też, ja kocham Kizo na przykład. No, ja ale totalnie kocham Kizo.
0: Bo tutaj trzeba się zastanowić nad tym, czy hip-hopolo to jest właśnie obraza i obelga.
1: True.
0: Ktoś pisze, że od Pay, czyli kolejny temat tego, od czego zaczął się upadek hip-hopu.
1: Generalnie w Poznaniu się zaczął upadek hip-hopu.
0: No na to by wychodziło, chociaż a skąd jest Paya? Znaczy, nie Paya z Poznania, ale Leroy nie jest z Poznania. Leroy jest z jakiejś
1: skąd
0: innej
1: jest
0: małej miejscowości.
1: Skąd jest Leroy? Od firmy się.
0: Poczekaj, tak. Chyba coś chce nam powiedzieć nasz korespondent z drugiego studia. Z Kielc, właśnie.
1: Okay.
0: On nawet coś nawijał w jednym ze swoich numerów o Kielcach. Coś było takiego, chyba właśnie w tym Scyzoryku.
2: Nie, on bardzo dużo o Kielcach nawijał, zresztą No, nawet jest w jego tym statemencie, utworze jest powiedziane, że ja jestem z Kielc. Pada taki wers nawet. I coś tam, ale brzydkie słowa.
1: Dobrze, dobra, że mamy korespondenta w Kielcach.
0: Tak, naprawdę, to prosto z Kielc Jacob, a o 10 będzie z nami i poprowadzi swój sport. Dziękujemy. Tak, i no ale powracając do klonów, myślę, że Leroy nie jest klonem. Myślę, że jest sobą.
1: Tak, tak, przede wszystkim sobą.
0: A teraz kontrola w Radio Campus, numer zupełnie nie hip-hopowy.

0: premiera w Radio Campus Magic System w remiksie. Godzina 9.13, a w dalej słuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. The Weeknd ostatnio powiedział, że kończy swoją karierę. Znaczy, to nie były ostatnie miesiące, bo w ostatnich miesiącach pojawił się w Polsce. Właściwie w ostatnich kilku dniach. I zagrał dwa koncerty na Stadionie Narodowym. Więc no takie coś się zdecydowanie nie zwiastuje końca kariery. A szczególnie, że te koncerty odbyły się pod jego pseudonimem The Weeknd. Co do którego mówił, że już go chce... że chce, żeby ten pseudonim przeszedł na emeryturę. No i powiedział podczas swoich koncertów i w ogóle teraz się wypowiedział, że zmienił zdanie, że jednak uważa, że to nie był dobry pomysł i że
1: a wiemy, na jaki pseudonim chciał zmienić?
0: Chyba chciał po prostu być Abelem.
1: Okej. Okay.
0: Bo ma tam na imię jakiś Abel jakiś tam.
1: To jest fajne chyba.
0: O. Zobacz, jak
1: albo
0: coś,
1: fire, nie
0: jak
1: wiem.
0: Coś wiesz raz w życiu.
1: No.
0: Bo normalnie imiona i nazwiska z dzisiejszego programu to tak średnio, ale Abel wjechał. Więc chciał zmienić swoje imię i nazwisko i ogłosił, że jednak tego wcale nie zrobi. Znaczy nie chciał zmienić swojego imienia i nazwiska, tylko swój pseudonim. I w ogóle mówił, że prawdopodobnie trochę odsunie się ze świata muzycznego.
1: Może chciał robić seriale, ale nie wyszło, nie?
0: Faktycznie, bo był Hollywood. No, było to grube. Chociaż teraz myślę, że w perspektywie tego... co wiemy o świecie muzycznym, w związku z tymi wszystkimi filami Epsteina, Didim i tak dalej, był taki film z Zoe Kravitz i Channingiem Tatumem o wyspie. On się chyba nazywał The Island albo coś takiego. I w kontekście tego, co wiemy o tej wyspie Epsteina, no to myślę, że warto obejrzeć ten serial, znaczy ten film, bo on się pojawił, zanim w ogóle ta rozmowa jeszcze była aktywna,
1: okay.
0: No, ale przecież był zrobiony i przy udziale ludzi, którzy biorą udział w Hollywood, są w Hollywood, no i producentów i tak dalej. No i była mowa o tych wszystkich rzeczach, które gdzieś tam się dzieją. Ale wracając właśnie do karier, no to kolejną osobą, która co kilka miesięcy obiecuje nam, że zniknie ze świata muzyki i show biznesu jest Kubo na Fide. I potem cały czas się pojawia z nowymi projektami, teraz na przykład sprzedaje lody.
1: W świecie marketingu się pojawia, no? Tak. W świecie biznesu, marketingu, no tak, widziałam, że on się przebrał za takiego dziadka.
0: Tak, czegoś... i rozdawał lody właśnie na tym festiwalu w Łodzi, na którym pojawił się też Timbaland, w ogóle świat o tym mówił i też trochę miał z tego bekę, że pojawił się bez Nelly Furtado. Jeden z fragmentów w tym utworze to jest po prostu, że mówi ej! I wszystko robił przez chyba minutę i faktycznie to robił, więc...
1: Ale ja też bym tak zrobiła na jakimś koncercie dla Beki, wiesz, szczerze.
0: Tak. Tym bardziej, że ludzie, którzy tam byli, mówili, że to był dobry koncert, w sensie Beka Beką, ale że jakby dał się fajny koncert i że dobrze się bawili, no przynajmniej super. Z tych doniesień, które widziałam. Są jeszcze jacyś artyści, którzy nam obiecują za jakiś czas, że znikną ze świata muzycznego albo że zakończą swoją karierę i jednak tego nie robią?
1: No, mi od razu na myśl przychodzi Sentino, nie? Który regularnie mówi, dobra, koniec rapowania po polsku, jeszcze wydam tylko 3 płyty, które już napisałem i się miksują, ale potem już nie będę rapował po polsku, bo Polska nie zasługuje na mnie i jestem za dobrym raperem, żeby tutaj dla was rapować jakieś ochłapy. Ja będę rapował po hiszpańsku i po niemiecku, bo tam jest rynek, tam jest poziom, a tutaj jest
0: ale
1: nic.
0: Ale on umie w ogóle mówić po hiszpańsku i po niemiecku?
1: Tak. On jest
0: dlaczego?
1: Sebastian Enrique Alvarez, on jest w ogóle jakiś mega mocny, on totalnie w języki jest bossem.
0: Ale w sensie, że on po prostu ma jakieś takie podwójne pochodzenie, tak?
1: Że... Wydaje mi się, że tak.
0: Bo Enrique chyba, tak. Że, bo wiesz, bo niektórzy nazywają swoje dzieci Brianek i tak dalej, chyba, że jego nazwali Enrique Alvarez.
1: Wydaje mi się, no...
0: Bo ktoś, mama oglądała te telenowele na przykład. Kiedyś była taka plota o tym, że ludzie nazywają swoje dzieci Izaura, ale ja nie spotkałam nigdy żadnej Izaury. Spotkałaś jakąś?
1: Może jest po prostu Iza potem. Moja mama jest na przykład Izolda.
0: Szysz!
1: No, a zawsze to są Izabele, nie?
0: Skąd to się wzięło?
1: Nie wiem. I może z Tristana
0: Izolda. Nikt jej nie powiedział? Nigdy się nie zapytała?
1: No a de facto jakby Iza to nie jest zrobienie od Izoldy, nie?
0: Ja mam na imię Ewa i ludzie mnie pytają, czy to jest Ewelina?
1: Lol.
0: Właśnie.
1: To jest bardzo dziwne.
0: Jakby rozumiem, że może ktoś nazywać Ewelinę Ewa, ale jakbym była Eweliną, to bym powiedziała, że mam na imię Ewelina.
1: Tak, Aleksandra i Ala. Zupełnie inne imiona.
0: To prawda, chociaż teoretycznie miałoby trochę więcej sensu niż Ola w sumie.
1: Niż Ola, to prawda.
0: Of course.
1: No ale kurde, Aleksander i Sasza? To jest to samo imię.
0: Ale to jest w ukraińskim.
1: Ukraińskie, tak.
0: No to ja nie wiem, bo ja nie znam tego języka. W sensie wiesz, że może to ma jakoś sens tam z jakiegoś powodu.
1: Może.
0: Może jakieś jak te literki się ze sobą poskleja.
1: Jak ktoś wie, prosimy o SMS-a.
0: Tak, bo wy wiecie w ogóle wszystko.
1: To prawda.
0: Jesteście naprawdę Poza tym jesteście trzecim prowadzącym, to wam powtarzam cały czas, więc nie wstydźcie
1: się. Ja tu jestem pierwszy raz, jestem w szoku, że wy tyle wiecie, że macie relacje z Ewą już głębokie zawiązane.
0: Mamy relacje, jesteśmy przyjaciółmi. Nawet jeden z naszych słuchaczy twierdzi, że jest moim mężem. 886-971-971. A teraz Of Course i Jeba w Radio Campus. I'm thick as fucking fine as hell, of course. He wants to play for hair and nails, of course. I hope that he kiss and tells, of course.

0: Happy Music, Super Shy w Radio Campus za 7 minut wiadomości, a my jesteśmy super happy, dlatego że dostałyśmy wiadomość od jednego z naszych słuchaczy. I to nie byle jakiego słuchacza, wszyscy jesteście nie byle jacy, wszyscy jesteście wspaniali, żeby oczywiście było to jasne, ale nie wszyscy jesteście kierowcami autobusu. I nasz kierowca autobusu napisał: jeżeli Darek to Dariusz, to dlaczego Marek to Mariusz? Pozdrawiam.
1: To nie Mariusz.
0: I kierowca Marek, autobusu... Scyzor! Nie wiem, czy słucha nas cały autobus, ale jeżeli tak, to mam nadzieję, że to wesoły autobus, a my was pozdrawiamy.
1: Ja pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy dokładają swoją cegiełkę do prowadzenia komunikacji miejskiej w Warszawie. Jest ona wspaniała.
0: Mua. I pozdrawiamy wszystkich scyzorów z tej okazji. A poza tym rozmawiałyśmy o Sentino wcześniej, więc wpadł nam od razu taki temat, jacy w ogóle artyści w Polsce mają mieszane pochodzenie.
1: Ja już się dowiedziałam, o co chodzi z Sentino i dlaczego on w tylu językach mówi i zapewne
0: myśli.
1: Od naszego
0: korespondenta od wiadomości hip-hopowych, który jest w tej chwili poza studiem, ale zdał nam relację prosto z terenu.
1: To prawda. Sentino ma chilijsko-polskie pochodzenie i wychował się w Niemczech. No i wydał kilka płyt po niemiecku, kilka numerów po hiszpańsku, więc... Stąd to mieszane języki.
0: Dlaczego Aleksander to Olek? Jeszcze cały czas przewija się temat imion.
1: Nie, źle przeczytałaś. Dlaczego Aleksander to Okek?
0: A, to sorry.
1: No.
0: Nie słyszałam nigdy.
1: Aleksandra to Oka.
0: Dobre pytanie.
1: Ale konsekwentnie.
0: Konsekwencja jest tutaj w tym wszystkim. Jest więcej takich artystów. Jest Sarah James, Edyta Górniak.
1: Edyta Górniak
0: ma pochodzenie romskie.
1: Serio?
0: I nawet opowiadała ostatnio o tym. Nie obejrzałam całego jej dokumentu o Edycie Górniak, ale opowiadała o doświadczeniu swojego dzieciństwa, które w gruncie rzeczy było bardzo podobne do tego, z tego fragmentu, który ja widziałam, co ja doświadczałam, więc bardzo to jest fajne, że o tym powiedziała, bo myślę, że to jest taka perspektywa, z którą no, nikt inny nie może się zetrzeć, jeżeli nie ma takiego doświadczenia, szczególnie, wiesz, ona jest jeszcze starsza ode mnie, jeżeli to w ogóle możliwe, ale jest starsza ode mnie i... No więc to były zupełnie inne czasy, bo ja się nie urodziłam na przykład za komuny. Mój starszy brat już tak i nawet tutaj jest przepaść, jeżeli chodzi o doświadczenia. No a wiadomo, ten wygląd teraz może gdzieś tam przechodzi pod radarem, ale jak jesteś dzieckiem, jak jest komuna, jak wszyscy wyglądają dokładnie tak samo, no to albo nawet w latach 90., kiedy ja się wychowywałam, no to jest to bardzo oczywiste i widoczne, że masz domieszkę czegoś innego. No w moim przypadku to w ogóle, ale u Edyty też tak było i ona też właśnie o tym opowiadała. Poza tym jest na pewno...
1: To bardzo w ogóle ważne, bo mniejszość romska jest, no to jest trudna bardzo sytuacja, nie, w Polsce. Myślę, że jedna chyba najtrudniejsza.
0: Myślę, że w ogóle mniejszości, wszystkim mniejszościom jest trudno. Na przykład, jeżeli chodzi o ludzi z Ukrainy, to nie jesteś w stanie najczęściej z wyglądu powiedzieć na ulicy, że są Ukraińcami, ale już na przykład jesteś w stanie powiedzieć po akcencie.
1: To jest bardzo skomplikowane, mi jest tak przykro, jak o tym myślę, to jest mega hardkorowe. No.
0: I jest też Vicky Gabor na przykład, ktoś napisał: Ewa, ona jest około 2 razy starsza od ciebie. No wiem, tak sobie zażartowałam. Zażartowałam, chłopaki. Ja jestem młoda w ogóle, moim zdaniem, w mojej opinii. Co? Ewa, źle przeczytałaś SMS-a. No możliwe, bo się spieszę i przy okazji z wami od razu rozmawiam. Dalej imiona, a Jarek to Jariusz?
1: Jeszcze jest Don Wasyl.
0: Jest Don Wasyl, jest Sarah James, jest Ewa Ekła, jest producent, to jestem ja, jest Mulato, który jest producentem, jest naprawdę kilka osób, ale myślę, że jest nawet więcej, których być może nawet teraz w tej rozmowie, o których nie pamiętamy.
1: Oczywiście.
0: Jeżeli wy jakiś znacie, Edyta to ma dużo lat, ktoś napisał, no ma, nie wiem czy dużo. My mamy mniej niż Gracie Franki na przykład. A one grają w serialach. 5 sezonów zagrały, a są dużo starsze. Więc jeżeli kojarzycie jeszcze takich artystów jak Sentino, jak Sarah James, jak Ewa Ekła, jak Edyta Górniak.
1: A nie jest ta. Ja nie pamiętam nazwisk, więc ja nie... Vicky Gabor. Mówiliśmy o Vicky Gabor?
0: Powiedziałam.
1: Powiedziałaś Vicky Gabor. No, prawda.
0: Możecie nam podsyłać różnego rodzaju artystów, którzy mają właśnie mieszane pochodzenie. Może dowiemy się o kimś, o kim nie wiedzieliśmy. Może wy dowiedzieliście się dzisiaj o Edycie Górniak, a teraz Ring My Bell w Radio Campus.

0: Ring My Bell w Radio Campus, godzina 9.30 właśnie wybiła i teraz będą wiadomości. Basia Jankowska, znana jako Barbs, let's go!
1: Akademicki Radio Campus.
2: Uwaga, wypadek na Placu Konstytucji. UOKiK przypomina o rozważności przy ofertach last minute. Rośnie też liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii.
1: Wiadomości.
2: Uwaga, w rejonie przystanku Plac Konstytucji tramwaj potrącił pieszą. Z powodu zdarzenia występują duże utrudnienia w kursowaniu linii 4, 15, 16, 17, 18, 36 i 76. Możliwe są opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe. Rezerwujesz wyjazd lub nocleg last minute? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje, żeby spokojnie sprawdzać ofertę i upewniać się, że nie doliczono dodatkowych usług.
3: Polecane nie zawsze oznacza najtańsze, najlepiej oceniane czy najlepiej dopasowane. Miejsce obiektu na liście może wynikać również z płatnej promocji lub udziału w programie partnerskim. Sprawdź kryteria prezentowania wyników i samodzielnie porównaj oferty. Zachowaj czujność także po rezerwacji. Wiadomość o problemie z płatnością lub groźbie anulowania pobytu może wyglądać wiarygodnie, a nawet zawiera Twoje dane i numer rezerwacji. Nie korzystaj z przesłanego linku.
2: Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Groźba utraty pobytu ma wywołać presję i skłonić Cię do skorzystania z przesłanego linku. Może on prowadzić do strony przypominającej serwis rezerwacyjny, która służy do przejęcia danych karty lub wykonania płatności na konto oszusta. Do 250 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi, które w poniedziałek nawiedziło zachodnią Kolumbię. Trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. Wiele rdzennych społeczności nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług, co komplikuje akcję ratowniczą. 5 kolumbijskich lotnisk, których praca została sparaliżowana na skutek wstrząsów, wznowiło obsługę lotów komercyjnych. Przez 2 noce drogowcy będą pracowali na skrzyżowaniach Krasińskiego z Teplica, Filarecką, Jaśkiewicza i Popiełuszki. Odtworzą nawierzchnię po wymianie wodociągu. Skrzyżowania będą zamknięte od godziny 22 do 6 rano. Ulice stracą połączenie z Krasińskiego. Na jezdni Krasińskiego w stronę Popiełuszki będzie węziej w 2 miejscach. Na Teplica i Filareckiej staną zakazy parkowania także na wyznaczonych miejscach postojowych. Nieczynne będą przejścia dla pieszych przy Krasińskiego.
0: Dzięki, Basia. Po prostu przeraziłaś mnie trochę tymi informacjami, które teraz mi przekazałaś, dlatego że Żoliborz jest malutki jak główka od szpilki i wszystkie ulice, które są na Żoliborzu, wymieniłaś jako zamknięte, więc nie wiem, jak ja będę tam chodzić. Będę musiała chyba fruwać.
2: No, najwyraźniej tego oczekują.
0: Dziękuję, Basia.
1: Pogoda.
0: Pogoda. Susk. To twoje zadanie.
4: Pogoda. No cóż wam mogę powiedzieć, nic się nie zmieniło od kąd ostatnio mówiłam o pogodzie. Dzisiaj jest bardzo, bardzo słonecznie. Aktualnie mamy 16 stopni, odczuwalna to
0: 17,
4: odczuwalna to 22, więc rośnie, ale będzie rosło aż do 24. Odczuwalna to będzie, nie wiem, wnioskuję, że pewnie 27 czy coś takiego. Jakość powietrza jest bardzo, bardzo dobra, więc bardzo fajnie.
0: I jest 1028 heteropaskali.
4: Hekto.
0: Tak, chyba? Wiem. Ale ja kiedyś
2: nie,
0: się pomyliłam.
2: W środę są heteropaskale.
0: W środę są.
4: Jest taka piosenka, która mi chodzi po głowie, jak słyszę słowo hetero. Jestem hetero. I potem leci taki beat. Znacie tę piosenkę?
0: Nie.
2: Chyba nie kojarzę.
0: Znacie Every Night?
4: Może nie jesteście hetero, nie wiem, no.
0: Korki. No dobrze. Nadeszła ta chwila. Będziemy robić korki. Przygotujcie się. Zapnijcie pasy, jak zwykle. I lecimy z tematem. Coś znowu nie włączyłam, już wiem co.
4: Jejo, mamy to. Okej, jazda, Ewa.

0: wybierz. Nie odzywaj się, ja to boss, a ty jakiś leszcz, nie porównuj się, ej.
1: Na tym samym momencie, żeśmy przestały.
0: Się zacięły, no?

0: To był Pat i Plan w Radio Campus. Właśnie rozmawiałyśmy o artystach, którzy są mieszanego pochodzenia i Pat jest jednym z nich, chociaż tak naprawdę on nie jest mieszanego pochodzenia, tylko wychował się w Anglii, ale rodziców ma oboje Polaków.
1: Tak, no i nawija po brytyjsku mocno.
0: Nawija, no ale właśnie z domieszkami polskiego i moim zdaniem brzmi to super, w sensie fajne jest to połączenie obu języków i też bardzo naturalne, no bo to nie jest tak, że on próbuje coś udawać, że się obudził i powiedział, nie będę robił muzyki dla Polaków, bo oni mnie nie rozumieją, tylko po prostu jest człowiekiem, co zresztą też opowiadał nawet w Radio Campus i kiedyś robiłam z nim wywiad, opowiadał po prostu o tym, o tej swojej podwójnej tożsamości. Zresztą myślę, że ludzie, którzy w ogóle wychowują się, mają na przykład właśnie podwójną tożsamość, ale wychowują się poza jednym miejscem, mają taką tęsknotę do niego. To nawet widać też chyba u polskich poetów w ogóle, że tam, gdzie cię nie ma, to za tym trochę tęsknisz.
1: Tak, tak, tak, tak. Ale fajnie słyszeć, że ktoś tak robi, jak robi Pat. Bo znam dużo artystów, artystek, osób artystycznych, które robią w ten sposób, ale z językami, których nie znam. I ostatnio też bardzo dużo słucham Alewi, która tak robi z arabskim. Nie? No i chciałabym wiedzieć, to jest mega cool, że ona tak robi, że wtrąca te arabskie rzeczy, albo nawija połowę po arabsku, śpiewa po arabsku. I to brzmi po prostu mega, mega cool, więc ciekawe, jak brzmi takie wtrącanie polskiego dla Brytyjczyka.
0: Tak, jeszcze zobaczymy. Ktoś napisał, pozdrówcie proszę Bruna, Amelię i Matyldę. Więc pozdrawiamy Bruna, Amelię i Matyldę.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Jemy śniadanie przy najlepszej audycji. Yeah. Chyba mówią o nas, chyba że oglądam jakiś Dzień Dobry Polsat czy coś takiego. Ale myślę, że mówią jednak o nas, więc pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Uściski, mam nadzieję, że jecie dobre śniadanie. No ale jeszcze wspominaliście chyba o kilku artystach. Jest też twórca cyfrowy Karol Da Costa, jego ojciec pochodzi z Angolii, a mama z Białegostoku i w tym mieście się wychował. Lekko nie ma, wyobrażam sobie, bo Białystok to jest to miasto, w którym otworzono polskiego kebaba. W sensie takiego, żeby ludzie nie musieli chodzić na arabskiego kebaba, więc żeby mogli pójść do swojego polskiego kebaba.
1: A to w Lublinie chyba też był kebab prawdziwego Polaka, nie?
0: A, czyli to jest po prostu taka polska
1: może
0: rzecz.
1: Tak, to może
0: nie
1: to jest wave,
0: w jednym mieście.
1: Ten
0: to
1: jakby
0: jest...
1: na ścianie wschodniej.
0: Może to jest sieciówka.
1: To by tak okazało się takim sukcesem, że już robiłabym wszędzie.
0: Że w całej Polsce, super. Albo nawet może to zrobią też za granicą.
1: O.
0: Już nie mogę się doczekać, na przykład gdzieś w jakichś krajach arabskich kebabu Polaka. Ale paradoksalnie wydaje mi się, że to by się sprawdziło. W sensie, że ludzie mają trochę takiego dystansu i nie mają tego kontekstu, że gdyby ktoś odpożył kebabu Polaka, to pewnie ktoś by był ciekawy
1: ja
0: tego, żeby zobaczyć.
1: Ja ostatnio słyszałam, że w Mediolanie, bo mój przyjaciel, który jest generalnie mega cool osobą i jak jeździ do różnych krajów, to szuka cool miejsc i sprawdza, co cool ludzie robią. I słyszałam, że w Mediolanie ludzie, którzy są cool, nie jedzą włoskiej pizzy, bo to jest mainstreamowe i to jest dla, wiesz, turystów. I w ogóle oni tam jedzą pizzę amerykańską. Taką, wiesz,
0: taką
1: na grubym cieście, tłustą, puchatą. Nie wiem, co by powiedzieli na pizzerinki. Może to by był nowy, jakiś trendy wave.
0: Albo na zapiekanki.
1: Albo na zapiekanki, takie, wiesz, polskie totalnie. Ale, ale no, bardzo mnie to zaciekawiło, bo amerykańska pizza jest dość amską.
0: Ale ja mam trzy rodzaje pizzy, którą lubię. I jakby jedna jest tą włoską pizzą, która jest cienka, chociaż nigdy w życiu nie weszłabym w polemikę na temat tego, czy to jest wystarczająco włoska pizza,
1: nie,
0: bo
1: nie ma
0: niby
1: co.
0: Ta prawdziwa włoska to jest tylko sosem, ale jakby nie chcę w ogóle o tym rozmawiać. W każdym razie na tym cienkim cieście taka, nie wiem, może wszyscy wyobrażamy sobie podobnie włoską pizzę, jeżeli nie jesteśmy specjalistami. Druga to jest taka, na Nowym Świecie jest takie okienko, znaczy okienko, to jest w sumie restauracja, ale sprzedają pizzę na kawałki i to jest amerykańska pizza, ale w stylu takim bardziej chyba New York. I bardzo ją lubię, ona jest trochę taka tłusta, ale wjeżdża. I trzeci rodzaj to jest pizza na grubym cieście. Taka chamska pizza na grubym cieście.
1: A taka drożdżowa?
0: Taka jak w sieciówce bardzo znanej.
1: Okej, okay, okej, okay. Nie, no to pewnie to...
0: I ona ma te brzegi takie, że nie wiem, no coś w nich jest takiego, że to jest fajne.
1: I know.
0: Więc to są trzy rodzaje pizzy, które zależnie od humoru mogłabym konsumować. Może to jest właśnie jakiś temat dla was. Jaka pizza to najlepsza pizza? Co tutaj piszą?
1: Sophie Tucker, może nie jest z Polski, ale też mieszają angielski, na przykład z portugalskim. No właśnie
0: mega
1: tak, mówię, no, dużo jest tych artystów po prostu, nie? Jeszcze Detroit pizza.
0: O Jezu, coś zrobiłam.
1: Co to jest Detroit pizza?
0: To jest chyba to taka, że... to jest Chicago pizza, taka, że ma piętrowa i masz jakby taki dużo sosu.
1: A mówią,
0: sosów,
1: że taki... Amerykanie nie mają kultury, no.
0: No mają, na przykład rasizm.
1: I 10 tysięcy rodzajów pizzy, w zależności od miasta, w którym je spożywasz.
0: Najlepsza darmowa, zawsze dobra.
1: No pewnie, że tak.
0: Coś w tym jest. I jeszcze może coś napisaliście na WhatsApp? Na razie nie, to wiecie co mam puszczę? Unemployed od Tierwack.

0: Punch Drunk, Kanye West w Radio Campus. Jest godzina za 8 minut 10, a z nami będzie i jest LJ Cole.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, już się wypowiedział w jakimś temacie. Co, na temat czego się wypowiadałeś?
1: Kielc.
0: To jest nasz specjalista od Kielc, ale nie tylko specjalista od Kielc, bo jest to też przede wszystkim specjalista od sportu i dzisiaj o tym sporcie będziemy rozmawiali, ale oddam głos w tej chwili Sus, która zada ci jakiekolwiek pytanie na temat sportu.
1: Świetnie, czekam.
2: Czemu cały czas są jakieś mistrzostwa w piłkę? Jak się jedne skończą, to są zaraz drugie. Po co i dlaczego i czy oni się nie męczą?
1: Bo to jest bardzo dobre pytanie. Zacznę od tego ostatniego pytania. Czy się nie męczą? Męczą się straszliwie i męczą się też kibice, bo
2: no właśnie.
1: Tego jest... Znaczy ja osobiście uważam, że tego jest trochę za dużo już teraz. A zawodnik, który jest na światowym poziomie, zagra w takim, powiedzmy, rocznym cyklu o jakieś 70 spotkań, więc jest to absolutnie niesamowite obciążenie sportowe. I ja, prawdę mówiąc, uważam, że jest tego za dużo, tym bardziej, że teraz można włączyć w dowolnym momencie telewizję albo YouTube i się trafi jakiś mecz piłkarski, więc jakby selekcja jest tutaj odpowiedzią na to, żeby się totalnie nie znudzić piłką nożną, a odpowiedź taka ogólna to są pieniądze.
2: A, no to stąd przechodzimy do mojego drugiego pytania. Czemu piłkarze tyle zarabiają i to w ogóle nie jest dla lewicowych ludzi piłka nożna, żeby tyle oni, żeby ich oglądać i żeby im dawać zarabiać?
1: Dla lewicowych ludzi to jest zajęcie, wiesz co? Znam miejsca, gdzie tych lewicowych ludzi jest dużo, faktycznie.
2: Ten klub jest taki w Hamburgu chyba?
1: Na przykład w Hamburgu, San Pauli, na przykład w kilku jeszcze innych miejscach w świecie i w Europie, biorąc bliższe miejsca dla nas. Wiesz co? No, pieniądze po prostu robią pieniądze, no i tak naprawdę to jest taki wyścig, że musisz mieć najlepszego piłkarza, który przyniesie ci największe dochody z dnia meczowego, czyli sprowadzi najwięcej kibiców, ci kibice wydadzą najwięcej pieniędzy na piwo, przekąski, wszystkie możliwe rzeczy, które da się kupić na meczu, plus niesamowite ilości reklam w telewizji, tak jak na przykład teraz na tym Mistrzostwach Świata były...
0: Halftime Show, chyba po to w ogóle zrobili Halftime Show, bo to jest typowo, bo były mistrzostwa w Ameryce, więc to też było połączone z tą kulturą amerykańską, którą chcą przepychać, ale głównie z tym, żeby zrobić tak samo jak te przerwy na wodę. Tak
1: przerwy
0: naprawdę
1: na wodę
0: nie
1: były
0: są
1: najbardziej, tak, najbardziej wyrazistym elementem były te przerwy na wodę, które zresztą tak zupełnie szczerze, to te przerwy na wodę były już wcześniej, tylko nigdy nie były wcześniej wykorzystywane w taki sposób, bo jak się gra w lato, to rzeczywiście nawet w Polsce są takie sytuacje, że te przerwy trwają 3 minuty, no tylko, że wtedy nie puszcza się spotów reklamowych, bo po prostu ich nie ma i tyle, a jak się pokazuje na cały świat piłkę nożną, to się pokazuje też reklamę na cały świat i znowu odpowiedź jest taka bardzo prosta.
0: Że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

0: Tak. Ale w takim razie dziękujemy ci bardzo za te odpowiedzi. Byłeś przygotowany, tak? Chociaż nie mówiłyśmy ci z czego. To są takie dyktanda jakby. Ale powiedz mi, co u ciebie w programie
1: dzisiaj.
0: No i
1: tak się zabawnie składa, że będę trochę mówił o tym, co teraz poruszyliśmy.
0: Bo
1: jest teraz taka gruba afera z prezesem FIFA. O czym zresztą 2 tygodnie temu mówiliśmy tutaj tak delikatnie już na temat tego, że pan Infantino wykonał pewien dziwny manewr, który odbił mu się bardzo, bardzo głęboką czkawką i prawdopodobnie może go kosztować to jego posadę jako prezesa FIFA.
0: No
1: i
0: myślę, że same te wszystkie wycofywania czerwonych kart, te kontrowersje wokół mundialu, to już było coś, co...
1: Ale on miał doskonały moment na to, żeby po prostu pojechać na wakacje, przykryć się ręcznikiem i po prostu odczekać.
0: Aż
1: to wszystko przejdzie. On po prostu poczuł wiatr w żaglach i postanowił zrobić numer, o którym będę za chwileczkę rozmawiał z Konradem Fersztelem ze Sport.pl, bo stało się coś bardzo dziwnego. To znaczy, pierwszy raz to nie pamiętam kiedy, ktoś w światowym futbolu powiedział bardzo wyraźny stop, bardzo wyraźny sprawdzam i bardzo wyraźnie po prostu ktoś przeholował. Mówię to o prezesie FIFA i to będzie pierwszy temat. Drugi temat będzie dużo bardziej przyjemny i sportowy, bo będziemy rozmawiali z Pablo Pawą na temat tego, że trwają Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Birmingham i wiem,
0: no
1: że Paweł
0: właśnie
1: ogląda.
0: Widziałam, ja zawsze omijam ten początek, ale widziałam jakieś takie urywki kobiet, które biegły i właśnie już tego, że... No, widziałaś ich nogę,
1: urywki kobiet,
0: no. Widziałam, miały wszystkie części ciała, bo to były tak.
1: Nie, no wczoraj na przykład był wyścig na 100 metrów przez płotki, tam startowała nasza biegaczka Pia Skrzowska, zdobyła srebrny medal.
0: Ale że już są emocje po prostu, bo one biegły we dwie i wyprzedziła je ta trzecia, która biegła za nimi z tyłu, w sensie, że już to po prostu generuje zaskoczenia.
1: Jakby w lekkiej atletyce mam wrażenie, że ta nagradzająca część dla kibiców jest bardzo szybko. To znaczy, że jakby bardzo szybko przychodzą emocje, bardzo szybko oglądanie na stadionie czy nawet w telewizji zawodów lekkoatletycznych może przynieść fajne wyniki, na przykład niespodziewane wyniki, jakieś niespodzianki, jakieś rozczarowania, więc to też jest fajna rzecz do oglądania i o tym opowie wam, drodzy radiosłuchacze, Paweł Sot, czyli znany wam również jako Pablo Paweł, miłośnik lekkiej atletyki.
0: I to wszystko już po 10, czyli za 2 minuty zostańcie z Jacobem, a my tymczasem żegnamy się z wami, Ewa Ekła.
2: I Susk.
0: Madam.ekrywa na Instagramie, Susk na Instagramie i będziemy się z wami pewnie jeszcze słyszały. A wam życzę miłego dnia, dzięki, że byliście dzisiaj z nami i że byliście naszym dodatkowym prowadzącym.
2: Do usłyszenia za
0: tydzień. Dzięki, że byłaś. Pa, pa.

0: Kłaniam się nisko, Kuba Sadowski, L. Jacob, audycja Sporty, Radio Campus 97.1 FM, radiocampus.fm. Po krótkiej tygodniowej przerwie wracam z sportowymi pogawędkami, bo tak to bym chyba najdokładniej ujął. Przed chwileczką zacząłem od utworu Serce pejzażu. Dzisiaj troszkę rzeczy z Wielkiej Brytanii i troszkę rzeczy z Polski również. No i tak jak już być może część z was słyszała paręnaście minut temu w audycji Sport, dziś będziemy mówili między innymi o tym, co tam nawywijał prezes FIFA, a nawywijał srogo na tyle, żeby pół świata się w sposób otwarty lub no taki powiedzmy pół otwarty odwróciło od niego, jeśli chodzi o poparcie jego autorytetu jako prezesa FIFA. Wydarzyły się naprawdę duże rzeczy przez te dwa tygodnie. Dwa tygodnie temu delikatnie o tym wspomniałem, a przez dwa tygodnie naprawdę zagrzało się fest i o tym Konrad Förster za parę chwil wam opowie. A w drugiej części audycji w słuchawkach usłyszę, a wy w radioodbiornikach i w innych urządzeniach, jak Pablo Pavo opowiada o tym, co dzieje się obecnie na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, które właśnie trwają w Birmingham, a za chwileczkę właśnie zaczniemy od piłki nożnej.
1: Huh?

0: pierwszy dzisiejszy gość, czyli Konrad Ferszter ze Sport.pl jest już z nami. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Powiedz mi, mój drogi gościu, co trzeba nawywijać, będąc prezesem FIFA, żeby w Polsce, a nawet w Warszawie, niektórzy zaczęli mówić, że ta UEFA to jednak jest w porządku.
1: Chyba trzeba stanąć przed sądem jak Sepp Blatter, czyli poprzednik Gianniego Infantino, bo wydaje mi się, że to, co robi obecnie Gianni Infantino, to jeszcze trochę za mało, żeby tak naprawdę go odpalić z tego stanowiska szefa FIFA, chociaż jak wiemy, w ostatnich tygodniach zaczyna się tutaj jakaś poważna rewolucja wokół niego zawiązywać, natomiast no, wybory szefa FIFA dopiero 18 marca, także jeszcze trochę czasu zostało i sporo może się tu w tej kwestii wydarzyć.
0: Powiedz mi w ogóle, albo przede wszystkim inaczej, powiedz naszym radnym słuchaczom, co się takiego wydarzyło, bo ja mam wrażenie, że po tym, co on pokazał przy okazji, nie tylko w trakcie trwania turnieju, ale w ogóle przy okazji Mistrzostw Świata w Stanach, chyba poczuł jakiś taki bardzo mocny wiatr w żaglach, który sprawił, że on poczuł się wszechmocny, że tak naprawdę może zrobić wszystko, co tylko mu przyjdzie do głowy. Również w kwestii wyprzedaży tak naprawdę czegoś, co nie powinno być na sprzedaż, czyli jakby no marki w ogóle całego turnieju. I co takiego mogło się wydarzyć, że rząd stwierdził, ej, to jest dobry pomysł i na pewno przejdzie?
1: No, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jeszcze przed mundialem media informowały, że Gianni Infantino może być pewny kolejnej kadencji w roli szefa FIFA, a to dlatego, że podobno zebrał aż 200 listów poparcia z 210 krajów, które będą głosowały na marcowym kongresie FIFA. Podobno 200 z 210 głosujących krajów było za tym, żeby Gianni Infantino został na kolejną kadencję. Wydaje się, że włącznie z finansowym sukcesem Mistrzostw Świata, bo możemy o turnieju wiele rozmawiać, natomiast jedno jest niepodważalne. Był to finansowy sukces tego turnieju, bo były to największe przychody w historii mundialu. Gianni Infantino poczuł, że rzeczywiście chyba jest nietykalny. Poczuł się na potężnej fali, na której no odpłynął, nawet nie popłynął, tylko solidnie odpłynął. Chciał sprzedać prywatnym inwestorom część praw do Mistrzostw Świata, co spowodowało rewoltę. Najpierw ze strony UEFA, potem też dwóch kolejnych federacji, bo przeciwko Infantino, list przeciwko Infantino podpisały Konfederacja Azjatycka i Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów. Natomiast no, cytując Łonę, w tym momencie to jeszcze nic nie znaczy, to niczym nie świadczy.
0: No właśnie, bo ja patrzyłem, ktoś przygotował mapę, już teraz nie chcę rzucać teraz...
1: BBC,
0: tak, dobrze przypominasz, BBC przygotowało mapę, która właściwie pokazała, że świat jest podzielony praktycznie na pół, z jakimiś tam niewielkimi wyjątkami po obu stronach globu. Właściwie północ jest wściekła, a południe stoi murem za Infantino. Jakbyś miał tak ocenić, to z czego to się bierze właśnie?
1: No przede wszystkim z tego, że Afryka to taki bastion poparcia dla Gianniego Infantino. Trzeba zacząć od tego, że w głosowaniu na szefa FIFA nie liczą się głosy konfederacji, czyli tam afrykańskiej, europejskiej, azjatyckiej, tylko pojedynczych państw. I to jest clue chyba całego problemu FIFA, bo tak naprawdę w cudzysłowie kupując głosy tych mniejszych państw afrykańskich, państw azjatyckich, można zostać szefem FIFA. Tego dokonał Sepp Blatter, tego też dokonał Gianni Infantino. I tak naprawdę z tego wynika ten podział, że tutaj te mniejsze kraje chcą Gianniego Infantino, bo najwięcej naobiecuje. Natomiast co do tej samej mapki BBC, no jest ona bardzo, bardzo umowna i też nie ma się szczególnie co do niej przywiązywać, no bo tam, jak na nią patrzyłem, to dziennikarze wzięli pod uwagę, że większość krajów europejskich na pewno nie zagłosuje za Gianni Infantino, co do końca prawdą nie jest, bo na przykład Czesi czy Łotysze ostatnio bardzo Gianniego Infantino chwalili, a nawet PZPN nie zwrócił się w 100% przeciwko szefowi FIFA, także tutaj no wszystko to jest patykiem po wodzie pisane. Trudno w tym momencie oszacować, kto będzie głosował za, a kto przeciw Gianniemu Infantino. I w kwestii jego potencjalnego odwołania ważne jest jeszcze to, że o ile ten potencjalny wróg Konfederację łączy, o tyle nie ma jakiegoś takiego wspólnego, jednego kontrkandydata dla Gianniego Infantino, który miałby go zastąpić. I tutaj chyba też to jest największa szansa dla Włocha na na reelekcję, no bo o ile nie uda się go odwołać, to trudno, tym bardziej będzie wybrać kogoś, kto mógłby go zastąpić. Nie ma tutaj zgody w tym temacie.
0: Wspomniałeś o kilku federacjach narodowych, krajowych, które zajęły jakieś stanowiska. Były też oczywiście głosy przeciwko, takie jak, nie wiem, Walia, czy kilka jeszcze większych nawet federacji. I wspomniałeś też o Polsce i chciałem cię zapytać, czy słyszysz jakieś zakulisowe, bądź może jakieś przeciekowe informacje, w jaki sposób obecnie PZPN patrzy na tę całą sytuację, czy generalnie dyplomatycznie milczą i nie ma żadnych w ogóle głosów z tamtej strony?
1: No, PZPN jest bardzo dyplomatyczny w tym temacie. Opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że jego głos jest oparty na rozmowach z partnerami z UEFA, czyli tych 50 kilkoma innymi federacjami krajowymi. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić moment obecnie, w którym PZPN sprzeciwia się Gianniemu Infantino. Po pierwsze, za chwilę w Polsce mamy Mundial U20 kobiet, więc trudno sobie wyobrazić, żeby przed takim wydarzeniem Cezary Kulesza czy ktokolwiek inny z PZPN-u wystąpił przeciwko Infantino. No, po drugie, z tego, co wiemy, no to PZPN też stara się o organizację kongresu FIFA w Polsce, także tutaj też uderzanie w Gianniego Infantino byłoby zupełnie, może, no nie byłoby na miejscu ze strony PZPN-u, tak to ujmijmy, dlatego na ten moment trudno wskazać, jaką decyzję PZPN podejmie, i pytanie, czy w ogóle po marcowym głosowaniu my się dowiemy, jaka była decyzja PZPN-u. Sam jestem ciekaw, czy ostatecznie się dowiemy, czy głosowaliśmy za, czy przeciw, a jeżeli za, to za kim.
0: Gianniemu Infantino, z tego co to mówisz, raczej, podkreślmy, się upiecze i raczej zostanie tam, gdzie obecnie jest. Natomiast czy ten cały szum, hałas i głośne wyrazy sprzeciwu sprawią, że ten pomysł sprzedania części, przynajmniej udziałów w marce, jaką jest oczywiście Mundial, ten temat upadnie, czy mimo wszystko Gianni Infantino przeczeka i gdzieś to tam przepchnie kolanem przy okazji czegoś innego?
1: Ja myślę, że to już upadł Gianni Infantino, kiedy zobaczył list z UEFA, ten pierwszy list z UEFA, no to szybko rakiem się wycofał z tego pomysłu, zobaczył, że mimo iż jest na fali, no to nie wszystko jest na sprzedaż, i myślę, że sam nie spodziewał się tak radykalnej reakcji nie tylko UEFA, ale też wielu innych państw. Myślę, że spodziewał się, że skoro aż 200 krajów mnie poparło, to nawet jeżeli kilka odpadnie, to dam radę. No a tutaj według tych wyliczeń, no nawet być może, podkreślam być może, bo to cały czas bazujemy na tym, co liczyło BBC, okazuje się, że ma raptem 80 kilka głosów, a do uzyskania reelekcji, zakładając, że będzie dwóch kandydatów, potrzeba 106 głosów, także no chyba się przeliczył i myślę, że jeśli o to chodzi, to już się wycofał, co nie znaczy, że za chwilę nie wpadnie na kolejne horrendalne pomysły. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to polecam na Netflixie serial dokumentalny o FIFA i tym, jak wybierani byli poprzedni szefowie FIFA, i fakty są takie, że za każdym razem każdy kolejny szef FIFA, który odchodził w niesławie, każdy kolejny, który go zastępował, mówił, że będzie lepiej, a summa summarum okazywał się chyba jeszcze gorszy i na pewno miał coś za uszami. No trudno było sobie wyobrazić, że w historii FIFA ktoś zrobi jeszcze większy skok na kasę, niż zrobił Sepp Blatter, a tymczasem okazuje się, że Gianni Infantino, którego jeszcze parę lat temu postrzegaliśmy jako sympatycznego Stanisława Tyma łysego z UEFA, okazał się naprawdę solidnym cynikiem i kawałem, no już nie będę używał tu mocnych słów.
0: Kawałem cynika. Ja się czuję trochę lepiej z tym, że jednak jakiś opór powstał i nie wszyscy stwierdzili, że dobra, po prostu policzmy sobie, ile nam to wpłynie na konto, tylko jednak coś tam z tego sportu i z tej niezależności wobec biznesu mimo wszystko zostaje, chociaż wiadomo, że biznes jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo mocno zakorzeniony już w piłce nożnej i generalnie w sporcie wyczynowym, ale fajnie, że jeszcze jakieś ostatnie, być może, bariery istnieją. Konrad, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Pierwszym moim dzisiejszym rozmówcą był Konrad Werszter ze serwisu sport.pl.
1: Dziękuję.

0: yeah. All you little DJs in your bedrooms and that, using laptops, this is real music.
1: Pozostając jeszcze przez dosłownie minutę przy boisku piłkarskim, Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe z Koroną Kielce 1-1, co sprawia, że drużyna warszawskiej Legii pozostaje niepokonana i jest, no może nie współliderem, bo tutaj Lech Poznań ma odrobinkę lepszy, korzystniejszy bilans bramkowy, ale jest na drugim miejscu, jest w totalnej czołówce i na pewno kibice Legii mogą się cieszyć z tego startu i z tego, jak Marek Paprzyn drużynę poukładał po bardzo trudnym sezonie ubiegłym. To samo, co ciekawe, dokładnie taką samą sekwencję wyników w tym sezonie zalicza warszawska Polonia i idąc jakby tropem Legii też zremisowała. Tym razem zremisowała u siebie z drużyną Chorzowskiego Ruchu 1-1. Tak jak powiedziałem, wszystkie wyniki dokładnie takie same i podobnie jak Legia Warszawa Polonia jest w czołówce pierwszej ligi z 2 zwycięstwami i 1 remisem. Na mecze obu drużyn w najbliższym czasie na pewno jeszcze w audycji Sporty będę dzisiaj zapraszał, tym bardziej, że Legia gra u siebie, ale to jeszcze do tego postaram się dzisiaj wrócić. A my za parę chwil rozmawiać będziemy z Pablo Sołtysem o trwających w Birmingham mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce.

0: fun. Reklama. DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Reklama. Godzina 10.30, Basia Jankowska.
2: Akademickie Radio Campus.
1: ORP Wicher ochrzczony, woda w okolicach Piaseczna skażona, a ulica odkryta idzie do remontu. Na terenie Stoczni Wojennej w Gdyni ochrzczono i nadano imię pierwszej jednostce programu Miecznik, fregaty wielozadaniowej ORP Wicher. W uroczystości wzięli udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Mówimy z satysfakcją o tej inwestycji, o tym skoku technologicznym, ale to, co bardzo ważne, to, co jest celem, to, co uzasadnia tak wielkie wydatki, tak potężne inwestycje, to bezpieczeństwo Bałtyku. Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. I to w wymiarze zarówno militarnym, niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali.
1: Mówił premier podczas ceremonii. Właściwe wodowanie dopiero jutro. Program Miecznik jest obecnie największym programem modernizacyjnym polskiej marynarki wojennej. Jak poinformował powiatowy sanepid w Piasecznie, woda z wodociągu publicznego Lesznowola-Pole jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi. Woda z kranu może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet. Woda ta nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości liczby bakterii grupy coli w stacji uzdatniania wody Lesznowola-Pole. Trwają prace nad przywróceniem jakości. Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych na skutek ataków Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. 122 drony zostały zniszczone lub unieszkodliwione z pomocą środków walki elektronicznej. Z kolei 2 osoby, w tym dziecko, zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ataków dronów na obiekty cywilne w Rosji. Resort obrony w Moskwie przekazał, że minionej nocy strącono ponad 500 ukraińskich bezzałogowców. Władze Ukrainy nie skomentowały dotychczas środowych nalotów na Rosję. Do piątku ulica Odkryta będzie zamknięta, drogowcy ułożą tam asfalt. Odkryta będzie zamknięta od posesji numer 56 do ulicy Sprawnej. Skrzyżowanie ze Sprawną będzie otwarte, a kierowcy ominą utrudnienia ulicą Światowida. Trasy zmienią autobusy linii 211, 516 i N13. Przystanki na remontowanym fragmencie Odkrytej będą nieczynne.
2: Campus. Same sztosy.

0: Etnobotanika, 3 doby na orbicie, a my już z drugim dzisiejszym gościem, czyli Pawłem Sotysem, którego znacie również jako Pablo Pawo, pisarzem, wokalistą, kompozytorem, ale również miłośnikiem lekkiej atletyki. Akurat przy tej tematyce się dzisiaj zatrzymamy. Cześć, Paweł.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Wiesz co, zacznę od człowieka, o którym oczywiście od wielu, wielu lat w kontekście lekkiej atletyki jest bardzo głośno, ale też niestety dla niego i chyba też dla nas jest głośno w kontekście tego, co mówi poza, że tak powiem, sportowymi wypowiedziami. Mam tu oczywiście na myśli Pawła Fajtka, który rzeczywiście jest wielkim atletą, jest wielkim sportowcem, ale generalnie ma chyba też taką tendencję do tego, żeby mówić dużo rzeczy, które być może nie powinien powiedzieć. Nie inaczej było przy okazji 5. miejsca na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie wiem, czy ty czytałeś albo słyszałeś może, w jakim tonie on się wypowiadał na temat tego, co mu tam zaszkodziło. Jak ty to oceniasz?
1: No tak, trzeba powiedzieć, że Paweł Fajdek jest 3-krotnym mistrzem świata, wielokrotnym medalistą Mistrzostw Europy. No to jednym z najwybitniejszych lekkoatletów w naszej historii. To w ogóle jakby jest początek. Druga rzecz, zdarzały mu się bardzo nieszczęśliwe wypowiedzi, szczególnie myślę takie o innych sportowcach właśnie, że z jakiegoś powodu piłkarze są popularniejsi, jemu się to nie podoba. Ja nawet rozumiem, o co mu chodzi, natomiast to jest niepotrzebne i prawdę mówiąc chyba nie buduje mu sympatii, o tak bym to powiedział. Natomiast on wczoraj opowiadał o tym kole i nawet, wiesz co, zadzwoniłem do kolegi, który trenował rzut młotem. I on mówi, że jest coś takiego, że Paweł zaiste inaczej ustawia nogi niż większość. I on twierdził, że tam w tym miejscu, gdzie ta jego noga, na której się opiera obrót, było bardziej ślisko niż gdzie indziej. Bardzo trudno jest mi to ocenić. Wiesz, no w sensie to jest prawdopodobne, bo było widać, że on się ślizga. To jakby jak sobie odtworzysz te rzuty, to tak. No z drugiej strony ktoś powie, koło było jedne dla wszystkich. No ale tu podobno chodzi o technikę. No trudno jest mi powiedzieć. Trzeba też powiedzieć, że i pan Paweł Fajdek, i nasz mistrz olimpijski, dwukrotny Nowicki, no są bliżej końca kariery niż początku. To też trzeba powiedzieć. To znaczy już nie ma co od nich wymagać, że za każdym razem będą medalistami, czy nawet finalistami. Bo też prawda jest taka, że ta kariera lekkoatletyczna, szczególnie przy takich obciążeniach jak przy młocie, no ona jest ciężka. Tam po drodze bardzo często i obaj ci panowie mają takie historie ciężkich kontuzji, wiesz, powrotu po jakichś zmęczeniowych złamaniach i tak dalej, więc moim zdaniem troszkę niefortunna ta wypowiedź, ale mimo wszystko jakby szacunek dla sportowca, dla Pawła Fajtka ja mam dużo.
0: Do formy wróciła Ewa Swoboda, mówiąc tutaj o zawodniczkach i zawodnikach, którzy też już powiedzmy nie są najmłodszymi w swojej dyscyplinie. Oczywiście jak ktoś pomyśli, że 29-latka to jest osoba nie najmłodsza, to może się złapać za głowę, ale faktycznie w sporcie wyczynowym, w lekkiej atletyce to jest coś, no może być już jakimś tam ciężarem, no ale srebrny medal i chciałbym, żebyś powiedział radiosłuchaczom o tym, o tej drodze na Mistrzostwach Europy Ewy Swobody po srebro.
1: Ja myślę, że to był fantastyczny występ Ewy i prawdę powiedziawszy, tam do złota zabrakło naprawdę, naprawdę niedużo, a trzeba powiedzieć, że poprzedni sezon Ewa miała bardzo ciężki, też właśnie kontuzje. Ona sama przyznała, że zastanawia się nawet, czy nie rzucić biegania jakiś tam psychicznie, że tak powiem, też już po tylu latach startów i sukcesów wielkich, i czasem porażek, jak to było na igrzyskach. Myślę, że wyeksploatowany miała tą głowę, ale znalazła jakąś nową siłę tam, z tego co ona sama opowiada zresztą, znalazła jakby nowy język z trenerką i wiesz co, biega tak naprawdę swoje najlepsze bieganie, czyli to jest bieganie w granicach swojego rekordu życiowego, bardzo blisko rekordu Polski. I myślę, że ja bardzo lubię Ewę. To znaczy, ja wiem, że ona też budzi kontrowersje, bo ma dużo tatuaży, jest prostolinijna, jest taką, powiedziałbym, dziewczyną z bloku, o tak, z sąsiedniego. Natomiast myślę sobie, że zasłużyła na to ciężką, naprawdę ciężką pracą i bardzo się ucieszyłem z tego medalu. Jeszcze będzie pewnie sztafeta, jakie my tam mamy szanse, to się okaże, kto będzie biegł, bo może pobiegnie na przykład Pia Krzyszowska, która teoretycznie biega płotki, ale przecież na płaskiej setce też bywała i mistrzynią Polski i ma wspaniały wynik. Więc może to jeszcze, no może nie powiem medali, ale nie koniec dobrych biegów Ewy Swobody na tych mistrzostwach.
0: Skoro powiedziałeś o niedużych różnicach i skoro wspomniałeś już o Pii z Krzyszowskiej, to chciałem cię zapytać, czy rzucałeś wczoraj jakimiś przedmiotami po ogłoszeniu wyniku na 100 metrów przez płotki, bo emocje były niesamowite. Ja teraz czytam, że to było zaledwie 11 mm różnicy i no i coś, co właściwie...
1: No tak, 1/1000 sekundy, tak. Czyli właściwie coś, co jest ludzkim okiem niezauważalne, a no przecież nawet czekaliśmy na ten wynik parę minut, to się zdarza rzadko, bo to jednak zwykle są inne odległości. No może nie rzucałem, ale na pewno użyłem jakiegoś słowa takiego, którego na antenie radia nie wolno użyć. Zwłaszcza, że no Pia jest w życiowej formie i nie po raz pierwszy w życiu, to znaczy ona już kilka razy była naprawdę tak bardzo dobra, ale było widać nawet po tych biegach półfinałowych, gdzie ona pobiegła prawie 10 setnych szybciej, że właściwie jest gotowa na ten złoty medal. Oczywiście finał dużej imprezy to zawsze są jeszcze inne aspekty, nie tylko to, czy jesteś najlepiej przygotowana, ale też jakby psychika i ten. No ale tu się wszystko zgodziło. Niestety rywalka pobiegła równie dobrze, wyciągnęła rękę tak naprawdę, bo one obie się rzuciły, bo są sprinterkami, umieją to robić. To jest ten tak zwany rzut na taśmę, wiesz, głową do przodu. Ale zdaje się, że liczymy ramiona i to ramię, no o tą 1/1000 sekundy było szybsze rywalki. No ale tak jak mówię, no Pia już była też mistrzynią przez Europy, miała brązowy medal, więc teraz ma srebrny. To może sobie powiesić na ścianie, wiesz, cały komplet.
0: A lat ma w dalszym ciągu niewiele, bo zaledwie 25 jest w sile naprawdę
1: tak,
0: swojego.
1: Tak, ja myślę, że wiesz, że to jest wspaniałe, zwłaszcza, że to jest taka konkurencja, gdzie czarnoskóre zawodniczki nie mają aż takiej przewagi jak na płaskich dystansach, w tych jednak płotkach, które są takim połączeniem sprintu z konkurencją techniczną tak naprawdę. Myślę, że jeszcze będziemy mieli wiele radości, przed nią myślę co najmniej dwa igrzyska olimpijskie, więc to ciągle jest jeszcze bardzo młoda, znaczy bardzo, no młoda zawodniczka.
0: Emocji wczoraj nie brakowało również w oczekiwaniu na ten bieg przez płotki, bo całe trzy wyścigi musiał czekać Maksymilian Szwed na to, żeby dowiedzieć się, czy wystąpi w finale biegu na 400 metrów i oczywiście trzeba mierzyć możliwie najwyżej, ale to chyba już sam awans do tego finału jest czymś, co należy nazwać sukcesem Maksymiliana.
1: Tak, no Maksymilian to w ogóle jest taka trochę dziwna kariera, bo to jest bardzo młody chłopak akurat, ale od bardzo dawna mówiło się, że on ma talent, tylko nawet na tych juniorskich imprezach to raczej gdzieś był brązowy medal, mistrzostwo uniwersjady, czyli takie jednak troszkę mniej ważnej imprezy z całym szacunkiem. Natomiast było widać, że może być to pierwszy Polak od dawna, który będzie biegał poniżej 45. No wszyscy pamiętamy tych wspaniałych naszych medalistów olimpijskich w sztafecie, czyli tam Maćkowiaka, Czubaka i tak dalej. No i właściwie od tych czasów nikt poniżej 45 nie biegał. On to złamał w tym roku. Prawdę mówiąc, te jego mistrzostwa tutaj są trochę pechowe, bo on dwa razy biegł z tego najbardziej wysuniętego toru, kiedy właściwie przez pół dystansu, no bo to jest wyrównanie dopiero, wiesz, w połowie, nie widzisz, kto jak biegnie, kto cię wyprzedza i trochę się biegnie na pamięć tak naprawdę. To znaczy, oczywiście są zawodowi sportowcy, oni znają swoje organizmy, ale myślę, że to było bardzo trudne. Udało mu się awansować, zrobił drugi wynik w karierze, czyli 45-10, troszeczkę powyżej 45. Biegał przecież też sztafetę tą mieszaną 4x400. No, bardzo mu kibicuję, bo 400 to jest jeden z takich moich ulubionych dystansów, w sensie, że on jest piekielnie trudny i tam trzeba mieć wszystko. I wytrzymałość, i prędkość, i taktykę. Więc bardzo fajnie, że on w tym finale będzie. Myślę, że jego celem, bo tu o medalach trudno mówić, tam biegają niektórzy 44-20 na przykład, no to jest jeszcze nieosiągalne, ale myślę, że gdyby pobiegł w finale w granicach swojego rekordu życiowego, czyli znowu Proszańka szedł poniżej 45, to będą wspaniałe mistrzostwa dla niego.
0: Przed nami bardzo ciekawy dzień na Mistrzostwach Europy, bo całe grono polskich sportowców i sportowczyń będzie dzisiaj ścigać się, rzucać młotem, skakać, etc., etc. Także właściwie od sesji porannej, która startuje za niecałą godzinę, aż do właściwie późnych godzin wieczornych można śledzić zmagania najlepszych sportowców w Europie, w których oczywiście nie brakuje Polaków i Polek. I za to będziemy, znaczy na to będziemy na pewno dzisiaj zwracać uwagę przez cały dzień. Paweł, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Drugim dzisiejszym moim gościem był Pablo. Paweł, dzięki.
1: Dzięki.

powolutku będziemy się żegnali z anteną. Znaczy ja się będę żegnał z anteną kampusową 12 sierpnia. Audycja Sporty powoli dobiega końca. No bo na początku samym obiecałem, że tylko przypomnę o tym, co u piłkarskich drużyn warszawskich słychać. I w najbliższy piątek, 14 marca, Legia Warszawa zagra u siebie z Radomiakiem Radom, czyli mecz przyjaźni, więc na pewno emocji nie zabraknie, również pozaboiskowych, więc na pewno można się spodziewać tutaj bardzo ciekawego widowiska, jeśli chodzi o warszawską Polonię. Warszawska Polonia jedzie do Siedlec, tego na pewno nie można nazwać meczem przyjaźni. Pogoń Siedlce, Polonia Warszawa, 15 sierpnia o 15:30.

w pierwszej lidze piłki nożnej. Ja jeszcze tylko dodam, że poza Mistrzostwami Europy w lekkiej atletyce trwają również Mistrzostwa Europy w pływaniu. Mistrzostwa Europy w pływaniu odbywają się obecnie w Paryżu. Dzisiaj dzień trzeci, jeśli chcecie popatrzeć na najlepszych pływaków, najlepsze pływaczki w Europie, to w TVP Sport można sobie obejrzeć zarówno w telewizji naziemnej, nazwijmy to, jak i w internecie, więc jest możliwość śledzenia tychże zmagań. Dziękuję bardzo dzisiejszym gościom, Konradowi i Pawłowi. Dziękuję Tomkowi za realizację i co, i słyszymy się w przyszłym tygodniu o tej samej porze, 10:00.

0: Prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Problem pyta, czy ty to widzisz? Wy tego nie widzicie, w sensie coś pewnie widzicie, ale nie widzicie mnie. Mnie za to słyszycie, Bartosz Perguł. I po 11 zaczynamy audycję Campus Główny.

0: Kampus Główny.
1: Już dzisiaj z Polski widziane częściowe zaćmienie słońca. Jeżeli pojechaliście do Hiszpanii, to nie muszę wam nic mówić, bo pewnie doskonale wiecie, czemu tam pojechaliście obserwować pierwsze od 1999 roku widziane z kontynentalnej Europy całkowite zaćmienie słońca. Ale w Polsce to zaćmienie częściowe, więc jeżeli po prostu jesteście teraz w pracy, albo w domu, albo dokądś jedziecie w ramach Polski, no to uwaga, bo w Polsce również będzie co dzisiaj wieczorem oglądać. Chwilę po 19:10 tarcza księżyca zacznie nachodzić na tarczę słoneczną, a całe zjawisko zakończy się mniej więcej godzinę później. Tutaj oczywiście są minutowe różnice między różnymi częściami Polski. Natomiast największe zakrycie będzie między 19:55 a 20:10. To taka uśredniona pora dla Polski i nigdzie również w Polsce nie zobaczymy końca tego zjawiska, ponieważ jak możecie wydedukować z tych godzin, to jest również słońca zachód. A więc takie właśnie częściowo zaćmione przez księżyc słońce schowa nam się z polskiej perspektywy za horyzontem. Warto to zaćmienie obserwować, przy czym przypominam, mówiłem też wczoraj, że wyrzućcie do śmieci wszystkie opowieści o ludowych metodach patrzenia na częściowo zaćmione słońce, ani płyta CD, ani klisza fotograficzna. No, wszystkie takie rzeczy was nie ochronią przed zniszczeniem siatkówki, a patrzenie się prosto w słońce może spowodować naprawdę poważne uszkodzenia wzroku. I to takie, które nie bolą na początku, więc cóż, łatwo samego siebie oszukać, że wszystko jest okej. Okay. Potrzebne są specjalne okulary z normą ISO, uwaga, 123/12-2, cokolwiek to znaczy. Ja takich okularów nie mam, a więc też w tarczę słoneczną gapić się dzisiaj nie będę. Jeżeli jednak chcecie, no to pamiętajcie, żeby zadbać o miejsce patrzenia, bo ta godzina zachodu słońca oznacza też, że z łatwością może wam zjawisko atmosferyczne, astrologiczne zasłonić, no nie wiem, najzwyczajniejszy blok, czy inny wysoki budynek. Warto być, jeżeli macie odpowiedni sprzęt i chcecie na zaćmienie patrzeć, w miejscu, w którym ten widok na zachód będzie czysty. Pogoda na razie dopisuje, mam nadzieję, że taka również zostanie do wieczora, to znaczy, że będziemy mogli zaćmienie obserwować i tutaj pogoda nam nie przeszkodzi. No tylko właśnie, patrzcie, gdzie jesteście, bo bardzo, bardzo nisko nad horyzontem zaćmione słońce z polskiej perspektywy będzie wisieć, co również ma dostarczyć wyjątkowej perspektywy na zaćmienie. A jeżeli no to wszystko jesteście nie gotowi, to spokojnie, bo już za rok w sierpniu kolejne widziane z Polski zaćmienie i to zaćmienie nazywane już teraz zaćmieniem stulecia.

0: Kampus Główny.
1: Mamy nowe wiadomości o pewnej słynnej i być może groźnej Zosi, bo tak nazwano kobietę, którą kilka lat temu znaleziono w miejscowości Pień w województwie kujawsko-pomorskim. Zosię pochowano w wieku 17, natomiast pochówek od samego początku budził emocje archeologów, a to dlatego, że kobieta w momencie śmierci 16-17-letnia została pochowana z kłódką na dużym palcu, śladami czegoś miedzianego w ustach, czegoś większego niż moneta, natomiast jeszcze nie wiemy czego, i sierpem na szyi, czy sierpem nad szyją, ostrzem skierowanym właśnie w szyi stronę. Pochówek tak zwany antywampiryczny to jeden z kilkuset, które znaleziono w Europie Środkowej i jednocześnie jeden z kilku takich atypowych pochówków właśnie w Pniu. To największa nekropolia, którą znamy w Polsce z XVII wieku, w której realizowano tak zwane właśnie pochówki antywampiryczne w czasie między późnym średniowieczem, a czasami nowożytnymi. Wiemy o Zosi, tak nazwali ją archeologowie, coraz więcej. Po pierwsze, zrekonstruowano już jej twarz, więc jeżeli wejdziecie na stronę naukawpolsce.pl, to w dzisiejszym artykule na tamtej stronie tę rekonstrukcję cyfrową zobaczycie. Po drugie, archeolodzy spekulują również, że pochodziła ona z warstw wyższych, a na to wskazują fragmenty ozdobnej taśmy, którą znaleziono wokół jej żuchwy, która była prawdopodobnie już nie takim właśnie elementem pochówku, tylko po prostu jej ubraniem, a w tej taśmie główną osnowę wykonano z jedwabiu, do tego wykorzystano nici z czystego srebra i złota. Nie wykorzystano za to miedzi, która często w niciach dekoracyjnych w tamtym czasie występowała, a to znaczy, że no faktycznie było to coś luksusowego do kobiety należącego. Co więcej, ten antywampiryczny pochówek, który w ogóle stosowano, żeby przy zmarłych, których uważano za z jakiegoś powodu groźnych, miały takie pochówki zabezpieczać przed powrotem zmarłej, jakoś te, albo walczyć z epidemią, to również jest wariant. Tutaj Zosia była uznana za osobę wyjątkowo groźną, a to dlatego, że archeologowie dzielą ten pochówek na dwie części. To znaczy najpierw kobieta została pochowana z tą kłódką na palcu oraz z czymś większym niż moneta zrobionym z miedzi w ustach. Oba te elementy są nienaturalne, takie właśnie atypowe, a później otworzono grób i jeszcze dołożono do grobu sierp. Ten miał odciąć głowę lub podciąć gardło wstającemu z grobu wampirowi. No więc tutaj specjalnie otworzono grób już po pochówku, w krótkim okresie, ponieważ ciało na pewno nie było wtedy jeszcze do końca rozłożone, żeby ten dodatkowy element chroniący przed demonami, czarami, złymi duchami dołożyć. Bardzo ciekawa historia, cały czas tajemnicza, cały czas niektórych elementów z niej nie znamy, no i też nie ma żadnych dokumentów, które by jakoś dawały nam kontekst tego pochówku, czy tłumaczyły w takim pozaarcheologicznym kontekście, kim ta Zosia mogła być i czemu została potraktowana w ten sposób. Nie znamy też jeszcze, archeologowie nie znają powodu jej śmierci. Liczą na to, że uda się go z samych szczątków zrekonstruować. Na razie dowiedzieli się, że chorowała na nowotwór, który manifestował się takim dużym guzem na klatce piersiowej, natomiast wykluczają, że był to powód jej tak wczesnej przecież śmierci. Mógł on powodować ból, no i rozmaite inne dolegliwości, ale to nie przez nowotwór Zosia zmarła. Dlaczego? Cóż, zespół z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierowany przez profesora Dariusza Polińskiego, dalej będzie się Zosi przyglądał. To odkrycie jest z 2022 roku, ale cały czas nowe artykuły i nowe analizy powstają w ramach tego zespołu. Cóż, no niecodziennie znajduje się pochówek w Pniu tak interesujący.

0: kogo chura. To mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura. Ty załataj albo palić się burak.
1: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.
4: Campus.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną profesor Dobrochna Kałwa z Wydziału Historii UW. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chciałem o tę historię zapytać, skupiając się na historii kobiet tym razem. Jak to jest, że w całej masie historii, tym ogromie zdarzeń, badanie grup mniejszościowych, no ale też tej grupy połowy ludzkości, którą są kobiety, jest w jakiś sposób szczególne? Czemu właśnie wydzielenie tej dyscypliny, zajęcie się badaniem historii kobiet jako takich, może mieć pożytki dla historyczki?
2: No bo badanie przeszłości jest zawsze pożyteczne, a przy okazji, kiedy czerpiemy inspiracje i pytania badawcze z rzeczywistości otaczającej, to trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby o kobiety w przeszłości nie pytać. Tyle tylko, że ta historia, której uczymy się w szkole, ta klasyczna historia opiera się na badaniu historii politycznej, bitew, wodzów, przestrzeni, w których kobiet było bardzo, bardzo niewiele, więc trudno, żeby tam tę kobiecą twarz przeszłości znaleźć. No i trzeba po prostu w tym momencie sięgnąć w inne miejsca i zadać trochę inne pytania.
1: I co to są za miejsca?
2: Przede wszystkim sfera prywatna, chociaż używam tutaj z wahaniem, ponieważ pojęcie prywatności jest bardzo nowoczesnym pojęciem. No ale jeżeli chcemy wiedzieć, jak żyje rodzina, jak organizuje się egzystencję w ramach rodziny, nie tylko kobiet, ale dzieci, mężczyzn, to tam znajdziemy kobiety. Jak pytamy się o to, skąd, kto pracuje na polu, zbiera zbiory, tak, to tam też będą kobiety, bo trudno o nich nie pamiętać. Także generalnie, jak spojrzymy wokół siebie, to wszędzie mamy i mężczyzn, i kobiety i warto w tym momencie ten brakujący element dopisać, bo to też jest paradoks. Kobiet jest generalnie więcej, ale w historii mamy zaledwie pojedyncze postaci.
1: Wyobrażam sobie, że to też może być problem źródeł, no bo pewnie łatwo dzisiaj badać bitwy. Wyobrażam sobie, że takie wydarzenia są dobrze udokumentowane, a historia, no, tychże zbiorów już niekoniecznie. Co robi historyczka, która chce się cofnąć, powiedzmy, dalej niż do XIX wieku i pytać właśnie o historię kobiet?
2: Musi się uzbroić w cierpliwość i zacząć korzystać ze swojej wiedzy od archiwów i miejsc, w których mogą być jakiekolwiek informacje i liczyć też na łódź szczęścia, że w końcu trafi na interesujące i ciekawe pod względem poznawczym materiały, gdzie coś znajdzie. W polskim wypadku to było bardzo często też taka praktyka, doświadczeni historycy, którzy robili różne rzeczy, byli proszeni przez profesor Żarnowską, inicjatorkę i taką osobę, która odpowiadała za rozwój współczesnej historii kobiet, żeby coś znaleźli w swoich materiałach źródłowych na temat kobiet i w ten sposób te pierwsze tomy, pierwsze artykuły powstawały.
1: To też coś mówi, nie? W tym ogromie pracy coś, żeby znaleźli o historii kobiet.
2: Tak, na szczęście też wcześniej były takie badaczki, które po prostu miały talent do znajdowania informacji źródłowych. Wawrzykowska-Wierciechowa napisała książkę pod znakomitym tytułem Od przątki do astronautki. I książka jest taka sobie, ale ma tam bardzo dużo informacji bibliograficznych, do których wszystkie sięgamy. Teraz już może mniej, bo informacji przybywa i wiemy, gdzie szukać.
1: Jakie jest w takim razie dzisiaj takie pozostające największe wyzwanie przed twórczyniami, badaczkami historii kobiet?
2: Największym to byłoby nie tyle badanie, co działanie na rzecz wprowadzenia elementów historii kobiet i perspektywy kobiecej do tego kanonu wiedzy o historii Polski, historii świata.
1: Żebyśmy w czwartej klasie podstawówki uczyli się nie tylko o Mieszku, ale jeszcze o...
2: Ale też chodzi o to, żeby to nie było na zasadzie odrębnego rozdziału na końcu książki, a teraz wam opowiem o kobietach w średniowieczu, tylko żeby one pojawiały się tam, gdzie się pisze o na przykład handlu w miastach średniowiecznych albo o pielgrzymkach, które też są częścią historii Europy w czasach wieków średnich, czy chociażby o markietankach, kiedy się mówi o armii napoleońskiej i tym, jak szły na cara Rosji. Tak.
1: Mam pytanie o historię, o to, czym takie badanie różni się od badania pamięci zbiorowej?
2: Na poziomie edukacji szkolnej w zasadzie żadnej, ponieważ historia szkolna uczy miłości do ojczyzny i tego, że nas wszystko łączy z Bolesławem Chrobrym i my wszystkie, jak to Jadwiga, żona Jagiełły. Natomiast to jest podejście pozwalające na budowanie tożsamości zbiorowej. Znaczy tożsamość zbiorowa potrzebuje pamięci i temu służy historia od XIX wieku. I w zasadzie w Polsce widzimy, jak rozwój ruchów kobiecych, feministycznych ruchów kobiecych, pojawiają się kolejnych fal już nie pojedynczych badaczy, które zajmują się feminizmem, gender i czymkolwiek więcej, ale młodych kobiet, czy także starszych, które chcą po prostu poznać swoją przeszłość i zbudować taką ciekawą tożsamość, znaczy wspólnotę, która potrzebuje nie tylko haseł politycznych, ale zakorzenienia w przeszłości. No i temu służy Herstoria, czyli opowieść heroiczno-martyrologiczna o naszych babkach, prababkach i ich babkach i tak dalej, która mówi o tym, że wszystkie cierpimy, wszystkie walczymy o to, żeby naszym córkom i wnuczkom było lepiej.
1: Herstoria pochodzi z tego porządku pamięci w takim razie.
2: Moim zdaniem to jest moja osobista teoria, że Herstoria to nie jest historia kobiet.
1: No to jak ona w takim razie działa? No bo wydaje się, że to właśnie Herstoria jest ostatnio bardzo popularna. Głośna książka chłopki, ale moglibyśmy szukać innych przykładów tego, jak do głównego nurtu debaty Herstoria właśnie wchodzi. Co to jest za zjawisko, jak ono działa? Czemu ono jest tak popularne?
2: Bo wszyscy potrzebujemy jakiejś dobrej opowieści o przeszłości, która by nas zakorzeniła i która by wyjaśniła, dlaczego takie, a nie inne problemy nas poruszają. W związku z tym używamy przeszłości jako argumentu i też spoiwa, prawda? Znaczy, tak sobie wyobrażam, że jak w XIX wieku Sienkiewicz nas wszystkich spajał w jeden naród, który walczy o Polskę, tak teraz bardzo wiele młodych dziewczyn szuka w książkach, czy Anki Kowalczyk, brakująca połowa dziejów, czy teraz w chłopkach, czy w książkach Urbanik Kopeć, jakieś opowieści, z którą się będą utożsamiać. Tyle tylko, że te książki oferują opowieść o tych samych uczuciach, tych samych emocjach, że nasze przodkinie żyły i myślały tak samo jak my. Tam nie ma miejsca, co jest najważniejsze w badaniach historycznych, czyli zrozumienie i wyjaśnienie, dlaczego było inaczej. Bo przeszłość jest innym światem i działa według innych reguł.
1: To była profesorka Dobrochna Kałwa. Ja za rozmowę bardzo dziękuję. Back to fuck.

0: co nasz język może zdradzić o naszym wewnętrznym świecie? O tym posłuchacie w najnowszym odcinku podcastu Campus Nauka.
1: Porozmawiamy o tym dzisiaj, jak język, którego używamy, zdradza nasze samopoczucie i czy można to wykorzystać w praktyce. A takim punktem wyjścia są badania nad sprawczym językiem, przeprowadzane przez panią między innymi, ale też przez innych naukowców, nie tylko z Polski. I zacznę może od tego, co to właściwie znaczy, że język może zdradzać w jakimś stopniu nasz nastrój.
2: Ja często używam faktycznie tego słowa, że zdradza, no w takim metaforycznym sensie. Czasem jak mówimy, że on coś zdradza, to można sobie pomyśleć, że to się dzieje jakoś wbrew intencji nadawcy, a nie zawsze tak jest, bo my czasem używamy języka, bo chcemy właśnie przekazać, jaki jest nasz nastrój. I to jest nasza główna intencja jako użytkowników języka. Ale faktycznie jest tak, że w tym języku używamy pewnych specyficznych konstrukcji, mówimy w taki typowy jakiś dla nas sposób albo dla danej sytuacji sposób i wtedy czasem sami możemy nie być świadomi, jak dużo w tym języku jest zawarte informacji o naszym nastroju. W tym sensie on coś tam zdradza, tak jak możemy powiedzieć, że temperatura zdradza infekcję, która jest w naszym ciele. Tak. Czyli jest takim wyznacznikiem, markerem, śladem tego, co się z nami dzieje, że mamy gorączkę albo że jesteśmy w jakimś nastroju.
1: Mm-hmm. Tutaj pojawia się ten termin sprawczość cały czas w kontekście tych badań. Czym tak właściwie jest sprawczość, ale w języku?
2: No może zacznę, czym sprawczość jest ogólnie, chociaż myślę, że intuicyjnie jakoś to rozumiemy i że to słowo, no mimo że ono jest naukowe, weszło trochę już do takiego rozumienia też codziennego. Sprawczość to jest ukierunkowanie na działanie. I czasem rozbijamy je na takie cztery komponenty. Najpierw wyznaczanie celu do działania, potem planowanie działania, realizacja i ocena, jakie są skutki tego działania. Czy odnieśliśmy sukces, czy nie, jak nam z tym działaniem poszło. No i teraz jak to wygląda w języku? Sprawdźmy

0: czy one są dzisiaj w lepszym czy w gorszym nastroju, nawet jeżeli nie użyją w swojej wypowiedzi słowa nasu i nie powiedzą nam cześć, dzisiaj jestem w kiepskim nastroju, albo cześć, do dzisiaj jestem podminowany, podminowana, kiepsko się czuję, mam kiepski dzień. Bo w samym sposobie mówienia, w doborze słów można ten nastrój, emocje przeżywane przez daną osobę rozpoznać. No i w naszych badaniach koncentrowaliśmy się właśnie na tym, żeby prześledzić te sygnały językowe nastroju. Też badaliśmy tutaj taki szczególny kontekst dla nastroju, jakim jest stale obniżony nastrój w depresji. I to, co wybadaliśmy, ale też to, co potwierdziły wcześniejsze badania, których jest w tym momencie już bardzo, bardzo dużo na temat właśnie języka obniżonego nastroju i języka depresji. To po pierwsze, że te osoby najczęściej używają takich słów, które nazywają emocje negatywne, czyli wprost tak z intencją komunikują, że odczuwają na przykład smutek, na przykład lęk i inne słowa związane z tymi negatywnymi emocjami, na przykład takie zachowanie jak płacz.
1: No tak.
0: Ale też mniej oczywiste rzeczy wychodzą z tych badań, na przykład takie, że osoby w negatywnym nastroju, czy też z diagnozą depresji, to w zależności od badania, na czym badania się skupiały, używają więcej zaimków związanych z pierwszą osobą linii pojedynczej, czyli ja. Więc mówią ja, moje, mój, mojego. A to jest tłumaczone tym, że właśnie w depresyjnym nastroju mamy tendencję do takiej trochę izolacji poznawczej, do tego gdzieś, że te nasze myśli bardzo się kręcą wokół tego, co my zrobiliśmy, czy może jesteśmy czemuś winni, a mniej jest gdzieś takiego poczucia wspólnoty i skupienia bardziej na tej perspektywie my niż ja. I teraz trzeci kawałek wiedzy o języku depresji i niskiego nastroju, nad którym specyficznie ja pracowałam i mój zespół w naszych ostatnich badaniach, to jest właśnie sprawczość językowa. My wykryliśmy, że ten poziom sprawczości językowej jest kolejnym ważnym, dodatkowym markerem nastroju i depresji. No i specyficznie wykazaliśmy, że osoby w obniżonym nastroju, depresyjnym nastroju mniej swoim językiem wyrażają tej perspektywy sprawczej, orientacji na działanie.
1: Ale mówią o działaniu jako tako, ale odbierają sobie sprawstwo, jeśli dobrze rozumiem.
0: Tutaj wchodzi pani tak, już w szczegóły tego, co pokazały nasze wyniki. Sprawczość językową bada się na dwóch poziomach. Pierwszy to jest ten poziom znaczenia, semantyki, czyli taki dobór słów, który jest związany z działaniem. Czyli na przykład jak osoba używa słów takich jak cel, dążyć, nazywa siebie, swoje działanie, że to sukces, mówi o zwycięstwie. To jest ta sprawczość znaczeniowa. Ale też sprawczość śledzimy patrząc na gramatykę i faktycznie dotychczasowe badania pokazywały, że to czasowniki są tym gramatycznym markerem sprawczości, dlatego że czasowniki są o działaniu i o jego elementach. I wcześniejsze badania pokazywały, że te dwa poziomy są zbieżne. I ogólnie ludzie oceniają czasowniki jako mówiące więcej o sprawstwie, jako mające więcej takiego znaczenia związanego z orientacją na działanie. Inne badania pokazywały, że zarówno kiedy używamy tego sprawczego znaczenia, jak i kiedy używamy więcej czasowników, to jeden i drugi marker prowadzi na przykład do tego, że jesteśmy bardziej przekonujący. Czyli tak jakby to one ze sobą współgrały, ta semantyka i gramatyka, te dwa wymiary działały w tym samym kierunku, tylko były inaczej kodowane, inną warstwą językową. A nasze badania pokazały, że w kontekście tych grup o depresyjnym nastroju jest inaczej. W naszych badaniach ta sprawczość gramatyczna, używanie czasowników nie różniło się między osobami w wyższym i niższym nastroju, depresyjnymi i niedepresyjnymi. Mówili, używali w swoich wypowiedziach tyle samo czasowników, czyli tak jak pani powiedziała, tak samo mówili jakby o czynnościach. Używali tej formy gramatycznej, która opisuje czynności przede wszystkim. Ale jednak w grupie depresyjnej albo w grupie z obniżonym nastrojem te wypowiedzi miały dużo mniej sprawczego znaczenia.
2: To był fragment najnowszego odcinka podcastu Campus Nauka. Całość rozmowy Marty Boroń z doktorą Martą Witkowską z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi na Uniwersytecie SWPS znajdziecie na naszej stronie albo na streamingach.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Radio Campus.
2: Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: Są takie tematy, które wydawałoby się, już mogłyby się zakończyć, ale jak na policji działa Archiwum X odgrzebujące stare sprawy, tak w Ministerstwie Kultury działa Wydział do Spraw Restytucji Dóbr Kultury. Elżbieta Przyłuska z niego jest ze mną. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: To miejsce w ministerstwie, które cały czas zajmuje się odnajdywaniem tych zaginionych polskich skarbów. Jak to jest, że ciągle działacie? Jak to jest, że ciągle coś jest jeszcze do znalezienia, odzyskania?
2: A ja właśnie mam poczucie, że ty troszeczkę odwróciłabym to pytanie i powiedziała, że właściwie nie ciągle, tylko właśnie teraz jest ten moment, kiedy coraz więcej rzeczy można odnaleźć i w konsekwencji odzyskać w efekcie. Dlatego, że od zakończenia II wojny światowej minęło ponad 80 lat. Wiele rodzin, wiele osób, czy kolekcjonerów, ale też instytucji, które mają swoje kolekcje, wcześniej nie badało tak dokładnie, jeśli chodzi o swoje obiekty, proweniencji tych obiektów. Teraz
1: Dziadek miał,
2: jest jakaś legenda, dostaliśmy w spadku, tak? Więc jakby nikt nie wnikał. Teraz już od kilkunastu lat jest coraz większy nacisk na to, żeby instytucje, ale też kolekcjonerzy coraz większą wagę przykładali do badań proweniencyjnych, czyli do pochodzenia obiektu. I jeśli obiekt ma jakieś białe plamy, to w tym momencie właśnie osoby zajmujące się takimi badaniami starają się te białe plamy jakoś wypełnić. I to jest właśnie paradoksk, że na przykład, tak jak tutaj wspomniałeś, jest jakiś wnuczek, który dostał coś w spadku po dziadku, wystawia to na aukcję, nie mając świadomości, skąd to pochodzi. I naszą rolą jest, żeby taki obiekt wychwycić, jeśli on jest oczywiście tym, który był przed wojną w polskiej kolekcji.
1: O jakiej skali mówimy? Ile obiektów, może nie liczbowo, procentowo, cały czas brakuje, w takim sensie, że wiecie, że kiedyś były w polskich kolekcjach, a dzisiaj są zaginione? To jest jedna skala. Druga skala, no jak często coś takiego się pojawia, że faktycznie wkraczacie i coś jest do biała luka do wypełnienia, okazuje się, że właśnie ma związek na przykład z II wojną światową.
2: Odpowiadając na tą pierwszą część pytania, skala strat jest nieznana, tak naprawdę. Oczywiście, my posługujemy się jakimiś szacunkowymi danymi. Mówimy na przykład o tym, że ruchomych dóbr kultury w czasie wojny zostało zagrabionych, zaginęło lub też w ogóle zostało zniszczonych. To jest około 5,5 miliona. Mówi się dokładnie 516 tysięcy ruchomych dóbr kultury. To są dane powojenne i szacunkowe. Dlaczego szacunkowe? Dlatego, że po pierwsze, wiele kolekcji, czy to prywatnych, czy też publicznych, przed II wojną światową nie było w ogóle inwentaryzowanych. Tym bardziej nie były inwentaryzowane na przykład kolekcje, czy też zbiory należące do związków wyznaniowych, do kościołów.
1: Ja wyobrażam sobie, że nawet jak były inwentaryzowane, to skoro zaginęły dobra kultury,
2: zaginęły też inwentarze.
1: Też mogły zaginąć,
2: są tak. Przypadki, że się zachowały, ale to oczywiście jest sporadyczne. Drugą rzeczą jest też to, że te dane właśnie powojenne odnoszą się do tak zwanej Polski centralnej. To znaczy, w momencie, kiedy nastąpiła cesja terytorialna, czyli część ziem utraciliśmy, a część nam przyłączono, tak zwane ziemie północne i zachodnie, to akurat te 516 tysięcy nie obejmuje strat wojennych z ziem zachodnich i północnych, które w tym momencie też odzyskujemy, bo one, zgodnie z porządkiem prawnym, przynależą do jakby do tego, czym się zajmujemy. Czyli mamy prawo odzyskiwać na przykład straty wojenne wrocławskie, tak, czy szczecińskie. Natomiast w tej skali strat, te straty nie są ujmowane, jeśli chodzi o te powojenne szacunkowe dane. Więc tak naprawdę to jest wszystko jakiś stan wiedzy, który my cały czas zgłębiamy. I druga część pytania, jak często i co w ogóle wiemy teraz jeszcze o tej liczbie strat? Ministerstwo Kultury prowadzi bazę strat wojennych. W tej bazie na ten moment zarejestrowanych jest około 70 tysięcy rekordów. Rekord, czyli można powiedzieć, że to jest taka karta obiektu, chociaż pod jednym rekordem czasami zdarza się, że jest kilka, jest na przykład zespół obiektów,
1: a
2: nie jeden.
1: I to są poszukiwane, czy już odnalezione?
2: To są poszukiwane, czyli baza strat wojennych to są te obiekty, których poszukujemy ciągle. I to jest właśnie stan naszej wiedzy o stratach, bo proszę zauważ, że mówiliśmy o szacunkowych danych 500 000, ale to też są tylko szacunkowe dane, a my w tym momencie udokumentowanych strat mamy około 70 tysięcy.
1: Czy 70 tysięcy to już są konkretne dzieła,
2: tak.
1: Wiemy gdzie były, wiemy co to jest, nie musiało się zachować jakby tak, niekoniecznie wiadomo jak to wygląda, rozumiem, ale wiadomo, że gdzieś powinno być. No, oczywiście mogło to zrobić straty bezpowrotne, tak? Czy coś mogło spłonąć.
2: Tak, to jest właśnie cały czas stan naszej wiedzy. Mhm. On się cały czas pogłębia, ponieważ ciągle trwają badania proweniencyjne i my, baza jest takim katalogiem otwartym, gdzie wciąż możemy ją dopełniać, aktualizować, zakładać nowe karty. Natomiast też trzeba powiedzieć, że ten stan wiedzy jest bardzo różny. To znaczy o niektórych obiektach wiemy naprawdę dużo. Zachowały się na przykład jakieś przekazy ikonograficzne, czyli wiemy jak wyglądał jakiś obraz albo jakaś rzeźba. Ale są też takie karty, gdzie wiemy, że coś zaginęło, ale nie wiemy dokładnie, jak wyglądało, albo na przykład nie mamy żadnego zdjęcia, żadnej reprodukcji.
1: Czyli że w jakimś kościele wisił obraz, no nie wiem, Chrystusa i...
2: I tyle.
1: I tyle, tak?
2: Tak, i teraz szukaj wiatru w polu.
1: Tak.
2: Chociaż staramy się szukać także takich obiektów.
1: Elżbieta Przyłuska jest ze mną o tym, jak szuka Wydział do Spraw Restytucji Dóbr Kultury Strat Wojennych. Ministerstwa Kultury jest ze mną, o tym opowiem za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Elżbieta Przyłuska cały czas ze mną z Ministerstwa Kultury, z Wydziału do Spraw Restytucji Strat Wojennych. Mówiliśmy o 70 tysiącach rekordów tych zaginionych dzieł sztuki, przy tym to 70 tysięcy to zaginęło więcej. Tutaj możemy tylko szacować. Te 70 tysięcy już tak z cudzysłów, z imienia i nazwiska znamy, w sensie takim, że wiemy, czego można szukać. Jak ta praca wygląda tak codziennie? Jak to szukanie przebiega? Jaka to jest emocja, kiedy udaje się faktycznie coś na jakiejś aukcji czy gdzieś odnaleźć, a potem jeszcze rzeczywiście do Polski sprowadzić?
2: Praca jest bardzo żmudna. Drobiazgowa i taka właściwie powiedziałabym rutynowa, codzienna praca. Też urzędnicza, bo my jesteśmy urzędnikami, ale faktycznie tak jak zapowiadałeś tutaj ten wywiad ze mną, możemy też czasami się poczuć, jakbyśmy pracowali w jakimś archiwum X, albo też jak jacyś tacy, nie wiem, agenci 007. Chociaż oczywiście jest to bardzo upraszczanie naszej pracy. Na czym ta praca rzeczywiście polega? A więc wydział w naszym zespole jest około 18 osób i zajmujemy się bardzo różnymi rzeczami. To znaczy generalizując, dokumentujemy straty wojenne, ale nie tylko straty wojenne, bo tylko może na marginesie dodam, że my też prowadzimy drugą bazę danych, a to jest baza zabytków skradzionych już współcześnie, już po II wojnie światowej, skradzionych i wywiezionych nielegalnie, na przykład z terenu Polski. I to w tej bazie jest około 12 tysięcy takich obiektów zarejestrowanych, które zostały skradzione na przykład z muzeum.
1: Też dużo.
2: Też dużo, tak. Więc my właściwie oscylujemy wokół tych dwóch baz. I nasza praca gdzieś wokół tych dwóch baz jest, gdzieś się generuje, tak? To znaczy dokumentujemy straty wojenne i te obiekty skradzione współcześnie, poszukujemy dokumentacji dotyczącej tych obiektów, współpracujemy z muzealnikami, ze służbami, z pasjonatami, naprawdę z wieloma różnymi osobami, które nam pomagają w odnalezieniu na przykład jakiejś straty wojennej. Czyli to jest drugi zakres naszych prac, poszukiwanie zaginionych, utraconych, tak ogólnie rzecz ujmując, obiektów. No i trzecia część, taka najważniejsza można powiedzieć, chociaż w sumie każda z tych części jest ważna, to jest już taka typowa restytucja, czyli w momencie, kiedy coś odnajdziemy, zaczynamy ten proces restytucji, a więc zaczynamy od rozmów, od próby negocjowania, aby ktoś, kto jest obecnie w posiadaniu utraconego dzieła, to dzieło zwrócił. Oczywiście, zanim dojdzie do tego etapu chociażby negocjacji, rozmów, musimy najpierw udowodnić, że to jest faktycznie ten obiekt, który został utracony z polskiej kolekcji.
1: No jeżeli wiadomo o czymś, że tylko było tak, jak mówiliśmy, obrazem Chrystusa w kościele, no to udowodnienie może być trudne. Jeżeli dane były szersze, albo uda się przypisać to do czy twórcy, czy jakiegoś zbioru, to pewnie jest łatwiej. Jak, nie chcę pytać, pewnie przebiega bardzo różnie, ale dajmy na to taki przykład, że jest jakaś aukcja w Polsce, niekoniecznie przecież w Polsce, pojawia się jakieś dzieło, no i macie w wydziale albo pewność, albo to przeczucie, że to musi pochodzić ze strat wojennych. Co się wtedy dzieje?
2: Opowiem na przykładzie, bo to chyba najlepiej wtedy wybrzmi. Sytuacje są faktycznie bardzo różne. Są na przykład domy aukcyjne, które bardzo przykładają dużą wagę właśnie do takiego swojego prestiżu i zależy im na współpracy, na tym, żeby wyjaśnić daną sytuację. Więc jeśli coś zatrzymujemy na aukcji, bo mamy jakieś podejrzenie, to znaczy, jak to się dzieje? Każdy z nas, każdy z naszego zespołu ma wyznaczony dyżur, codziennie ktoś przeszukuje aukcję. Oczywiście kiedyś przeszukiwanie aukcji było dużo bardziej złożone i skomplikowane niż teraz i mieliśmy też możliwości przeszukania ograniczonej liczby aukcji.
1: Jeżeli aukcja odbyła się w Japonii, to prawdopodobnie papierowy katalog do Warszawy nie trafi.
2: Nie trafi, tak, ale teraz technologia nam sprzyja. Tak. Teraz technologia nam sprzyja, więc jest łatwiej, mamy większe zasięgi i faktycznie możemy też trafić do Japonii w swoich poszukiwaniach, o czym może za chwilkę opowiem, bo tak się stało. I jeśli coś wzbudza nasze zainteresowanie, to znaczy mamy wyszukiwarki, dzięki którym i porównywarki graficzne, dzięki którym możemy w tym pierwszym rzucie przeszukiwania aukcji porównywać zdjęcia z naszych baz z tymi zdjęciami, które pojawiają się na aukcjach. Oczywiście to nie jest też doskonała metoda poszukiwania, ponieważ w samej bazie strat wojennych mamy 70 tysięcy rekordów, a zdjęć około 16 tysięcy. Więc nie wszystkie obiekty mają swoje zdjęcia, więc nie możemy porównywać wizerunków obiektów, ale to jest taki punkt wyjścia.
1: Gdzieś trzeba zacząć w takim ogromie.
2: Tak, w tym ogromie trzeba od czegoś zacząć. I tak się właśnie zdarzyło w 1922 roku, że kolega, który miał już dosyć przeszukiwania, po prostu był już zmęczony przeszukiwaniem europejskich aukcji.
1: 4 lata temu, nie 104 lata temu.
2: W 2022 roku. Poprawka. On już po prostu stwierdził, że skoczę sobie gdzieś do jakiegoś egzotycznego kraju i przeszukam tam jakąś aukcję. I skoczył właśnie do Tokio. Jak się okazało, skoczył skutecznie, ponieważ odnalazł obraz, który bardzo przypominał ten, który był w naszej bazie strat wojennych. To był jeszcze COVID, sytuacja dosyć trudna, nie mogliśmy się spotkać, zrobić takiej szybkiej burzy mózgu tak bezpośrednio, więc pamiętam jak dziś, że spotkaliśmy się online i zastanawialiśmy się, co z tym zrobić, ponieważ no tak, Tokio, czy to jest prawdopodobne, żeby tam się odnalazła jakaś strata wojenna? Uznaliśmy, że właściwie nieważne gdzie, zawsze musimy bardzo dokładnie sprawdzić, jeśli coś wzbudza nasze wątpliwości i podejrzenia. I rzeczywiście pochyliliśmy się nad tym obrazem. W bazie mieliśmy tylko zdjęcie i kilka podstawowych danych. Dzięki kwerendzie, którą bardzo szybko przeprowadziliśmy, udało nam się uzyskać więcej informacji. Mieliśmy bardzo krótki czas na zablokowanie tej aukcji, ponieważ ten kolega odnalazł ten obraz bodajże na tydzień przed aukcją. Biorąc pod uwagę różnicę czasu, biorąc pod uwagę te nasze wszystkie ustalenia, trzeba było zrobić szybką, wstępną diagnozę co do tożsamości, to znaczy wstępnie porównać zachowane archiwalne zdjęcie z tym aukcyjnym i zdecydować, czy faktycznie blokujemy tę aukcję, no bo jednak Japonia, nigdy jeszcze tam nie byliśmy, jeśli chodzi o nasze poszukiwania.
1: Jak ten obraz do Tokio trafił? Bo okazało się, że to faktycznie
2: był
1: zaginiony polski obraz.
2: To był. Trafił przez Nowy Jork. Nie znamy szczegółów jego wędrówki powojennej, niestety, to jest nadal biała plama. Udało nam się zrekonstruować historię tego obrazu, cofnęliśmy się w przeszłość do właściwie XVIII wieku. W czasie wojny wiemy, że był właśnie w muzeum w Przeworsku, wtedy pałacu w Przeworsku, pałacu Lubomirskich w Przeworsku. I w czasie wojny po prostu wiemy, że w Przeworsku stacjonowały tam też żołnierze niemieccy i prawdopodobnie wtedy został wywieziony jako jeden, to jest ciekawe, dlaczego go odnaleźliśmy, bo zachowała się odbitka, zachowało się zdjęcie, reprodukcja tego obrazu wykonana przez samych Niemców. Niemcy w 1940 roku wydali taki mało znany, a bardzo ważny, jeśli chodzi o sam dowód grabieży, katalog Sichergestellte Kunstwerke im Generalgouvernement, czyli obiekty, tak zwane obiekty zabezpieczone. W tym katalogu, który wydali, znalazło się 521 najciekawszych wedle ich uznania obiektów z polskich kolekcji. Tam była m.in. Dama z łasiczką, pejzaż z miłosiernym Samarytaninem.
1: Też ten obraz, który trafił potem do Tokio.
2: Tak, był też Rafael, którego ciągle poszukujemy. I właśnie ten obraz, który trafił do Tokio. I dzięki temu zachowanemu zdjęciu udało nam się po prostu porównać ten obraz na aukcji w Tokio z tym właśnie zdjęciem archiwalnym i wyszukać, bo to jest właściwie kluczowe w naszej pracy, jeśli chodzi o identyfikację obiektu, wyszukać takie elementy, takie detale obrazu, które są absolutnie nie do podrobienia, które są niepowtarzalne, które nazywamy liniami papilarnymi, takim odciskiem palca. I tutaj jakby pojechaliśmy na oględziny do Japonii i dzięki temu, że zgromadziliśmy materiał zdjęciowy, mogliśmy go potem dokładnie przeanalizować i rzeczywiście ten pierwszy nasz, to pierwsze podejrzenie zostało po prostu potwierdzone poprzez tą dokładną analizę. Udało nam się wyszukać na przykład taką charakterystyczne zmarszczenie płótna, które zachowało się, było w sposób bardzo charakterystyczny, widocznie na czarno-białym zdjęciu i co ciekawe, w tym samym miejscu było zachowało się też na obrazie.
1: Praca naprawdę detektywistyczna i praca ciągła, bo tych wszystkich straconych podczas wojny dóbr kultury ciągle trzeba poszukiwać. Robią to pracownicy Ministerstwa Kultury z konkretnego wydziału, a Elżbieta Przyłuska jest jedną z tych właśnie osób. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: No i powodzenia.
2: Nie, dziękuję.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Kampus Główny.
1: Na chwilkę jeszcze wracam z tematem restytucji dóbr kultury, a to dlatego, że jeżeli temat Was zaciekawił, to już w tym tygodniu otwiera się w stacji Muzeum, czyli w Warszawie, w muzeum tam na dawnym dworcu głównym, wystawa poświęcona dawnym dokumentom, projektom kolejowym, które pokazują o tym, jak myślano o rozwoju kolei w Polsce w XIX i XX wieku. Wystawa, która była pokazywana w Berlinie w Muzeum Techniki, a teraz przenosi się właśnie do stacji Muzeum. Więc jeżeli interesuje Was to, co zaginęło w trakcie wojny, ale pracą Ministerstwa Kultury i innych ludzi udało się odzyskać, albo jeżeli interesuje Was kolej, to na stacji Muzeum gratka właśnie z tych dwóch obszarów już od tego tygodnia.

0: Kampus główny.
1: Powiedziałem już sporo o zaćmieniu, ale w dziale nauki wyborczej dzisiaj artykuł, który mówi o zaćmieniu w zupełnie inny sposób. Mianowicie z punktu widzenia produkcji energii elektrycznej w Europie. W trakcie dzisiejszego zaćmienia energetycy, zwłaszcza z Hiszpanii, przewidują, że produkcja energii z elektrowni słonecznych może spaść na kontynencie nawet o 10 gigawatów. Niecałe 10 gigawatów. To z jednej strony bardzo ciekawy test europejskiego systemu energetycznego. Z drugiej strony sytuacja bardzo przewidywalna, bo już teraz wiemy, także to zaćmienie będzie i ile dokładnie będzie trwało, a więc sytuacja, na którą łatwo się przygotować. 10 gigawatów to naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o takie nagłe uderzenie z jednej, dlatego, że na przykład projektowana w Polsce elektrownia atomowa miałaby produkować, czy miałaby mieć łączną moc 17 gigawatów, no tutaj w ciągu tej godziny aż dyszka z sieci ucieknie, chociaż tak jak mówię, rezerwy i sieci są na to w Hiszpanii przygotowane. Mimo to jest to okazja, żeby je sprawdzić, zwłaszcza, że Hiszpanie i Portugalczycy doskonale pamiętają zeszły rok i kwiecień, kiedy oba te kraje przeżyły największy od ponad dwóch dekad blackout w Europie. Fotowoltaika nie była wtedy przyczyną tej sytuacji, chociaż jednym z elementów kaskady zdarzeń, które do tego blackoutu doprowadził. Teraz zasobność magazynów i sprawność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych można przećwiczyć w sytuacji, tak jak powiedziałem, bardzo przewidywalnej i kontrolowanej. Na szczęście też zaćmienie jest wieczorem, a więc zdecydowanie nie w szczycie, nie tyle szczycie zużycia, co nie w szczycie wydajności elektrowni słonecznych, a więc to nie jest moment, w którym operatorzy hiszpańscy by się spodziewali, że jakoś bardzo dużo sieci z tego słońca ma być, a nagle nie byłoby to możliwe. No bo przypomnijmy, że w Hiszpanii zaćmienie całkowite sprawi, że przez chwilę będzie po prostu ciemno. W Polsce ta sytuacja wygląda inaczej. Jeżeli ten temat was ciekawi, no to detali energetycznych związanych z zaćmieniem słońca szukajcie na stronie wyborczej.pl. Tam w dziale Nauka Piotr Cieśliński pisze o tych przewidywaniach energetyków.

0: reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
0: Reklama.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Radio Campus.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

jakoś ciężko tutaj żyć. Znowu nosa utarł los. Niby nigdy kadru nic, ale zawsze kadru coś. Wymagasz bodźca, twoje teraz świeci pustką. Chciałbyś więcej niż wczoraj, a na pewno

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Kampus.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Minęła 15, więc zaczynamy normalnie o tej porze. Tu Ula Ożerowska i co dzisiaj? Dzisiaj zapowiedzi kulturalne, czyli propozycje najnowszych wydarzeń kulturalnych, które będą miały miejsce w Warszawie, zapowiedzi filmowe, w tym szczególnie zapowiedź jednego naprawdę wyjątkowego cyklu, który już w najbliższy weekend czeka nas w kinie Kultura, ale więcej o nim zdradzi nasz gość już o 16:30. No to co, zaczynamy.
1: Yeah, yeah, so how's it feel?

0: Kultura w mieście.
1: Zaczniemy może od zapowiedzi filmowych. Mam dla Was propozycję dwóch filmów, nowych i takich nie do końca nowych, które można zobaczyć w warszawskich kinach. Pierwszy film to jest film Nolana, ale nie jest to Odyseja, bo to już pewnie wszyscy widzieli. Ale co ciekawe, z właśnie tej okazji do kin wszedł też pierwszy, zupełnie pierwszy film Christophera Nolana, czyli Following. To jest film z 98 roku, jego pierwszy film, który był robiony z minimalnym zupełnie budżetem $6000. No w języku filmowym to jest naprawdę bardzo mało. To jest niezależne kino i ten film jest trochę taką zagadką. Czegokolwiek się w nim dowiemy, za chwilę okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Dla wszystkich, którym do końca Odyseja się może nie podobała, którzy mieli jakieś mniejsze lub większe wąty do tego filmu, to Following myślę, że naprawdę przywróci wam wiarę w Nolana. I niektórzy mówią też, że pokazuje taki zarys jego późniejszej twórczości, takie jego pierwsze motywacje czy motywy, które potem w jego filmach były widoczne. Ja tego może aż tak nie zauważyłam, ale naprawdę Following mnie niesamowicie wciągnęło i możecie je zobaczyć na przykład jutro w kinie Muranów o 16:45. A drugi film to już jest nowy film Pedro Almodovara, czyli Gorzkie Święta. Film o więziach rodzinnych, o sekretach z przeszłości, taki jak klasyczne filmy Almodovara, zaczynający się jak telenowela, ale potem trochę uciekający od tego i żyjący własnym życiem. Ten film jest na pewno też takim szczerym portretem reżysera, bo sam siebie w tym filmie krytykuje, co myślę, że nie będzie dużym spoilerem, jeżeli to powiem. Ale trochę mi przez to w tym zabrakło, bo skoro wie, że coś może być lepiej dopracowane, to dlaczego tego nie robi, tylko mówi o tym, że to jest właśnie błąd, który popełnia. W tym filmie dla mnie wszystkiego było za mało. Za mało kolorów, jakichś pięknych kadrów, które w tych filmach Almodovara zawsze dostajemy, za mało emocji, zwrotów akcji, czy właśnie muzyki, która by grała z obrazem, bo muzyka piękna oczywiście w tym filmie jest i na pewno dla niej warto na ten film pójść, ale dla mnie jest jej za mało. To jest chyba mój kolejny zawód tymi nowymi filmami Almodovara zaraz po tym poprzednim, czyli W pokoju obok. No ale oczywiście wiadomo, że wszystko najlepiej sprawdzić samemu i nie kierować się tylko ocenami i opiniami, ale sprawdzić też na własnej skórze, jak na was ten film zadziała, bo mimo, że premiera jest dopiero 28 sierpnia, to już można oglądać go przedpremierowo w niektórych warszawskich kinach, na przykład w kinie Muranów, Wisła czy Atlantik, a w innych kinach, na przykład w Kino Muzeum czy w kinie Muranów, są też przeglądy Almodovara, przeglądy jego starszych filmów dla wszystkich, którzy zawiedli się tymi nowymi i mogą do starych wrócić, więc to też wam polecam.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
1: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
0: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl. Reklama.
2: Mówić? A w serwisie. Jest decyzja w głośnej sprawie sądowej dotyczącej obecnego prezydenta Karola Nawrockiego, nowe eksponaty w Warszawskim Muzeum oraz kolejny mecz Legii Warszawa w Ekstraklasie.
0: Wiadomości.
2: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez ówczesnego dyrektora placówki, a obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Chodziło o rzekome dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Sprawa była wykorzystywana przez przeciwników politycznych w kampanii wyborczej. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało jednak, że organizowane w muzeum wydarzenia wymagały zapewnienia noclegów zaproszonym gościom. Nie ustalono też ponad wszelką wątpliwość, aby faktycznie Karol Nawrocki mieszkał w apartamencie. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest na razie prawomocne.
0: Sportowy kampus.
2: Zrabowane podczas II wojny światowej eksponaty z kolekcji przedwojennego Muzeum Komunikacji wróciły po 80 latach do stacji Muzeum w Warszawie. Mowa o części eksponatów, które udało się ukryć w Warszawie, ale większość i tak została rozgrabiona i wywieziona do Niemiec w czasie wojny. W 2024 roku pracownicy Departamentu Dziedzictwa Kulturowego odnaleźli je na jednej z niemieckich stron, dzięki czemu w stacji muzeum można je znowu oglądać. Stacja muzeum jest jedną z 30 instytucji kultury, które aktywnie wspiera samorząd województwa Mazowieckiego. Rosyjski przywódca Władimir Putin zagroził dzisiaj przechwytywaniem zachodnich statków w związku z nowymi sankcjami Unii Europejskiej, zezwalającymi na konfiskatę i sprzedaż towaru z jednostek należących do tzw. floty cieni. Putin nazwał działania Unii Europejskiej piractwem i zapowiedział zdecydowane kroki. Podkreślił, że za odwet za działania krajów europejskich nie będzie ograniczony do akwenów i nastąpi, tu cytat, wszędzie tam, gdzie uznamy to za potrzebne i właściwe.
0: Sportowy kampus.
2: Już w najbliższy piątek Legia Warszawa zmierzy się na własnym boisku z Radomiakiem Radą. Będzie to mecz czwartej kolejki Ekstraklasy.
3: Chcemy grać wielowymiarowo, wielowariantowo i pracujemy nad tym, żeby też wchodzić środkiem. Kilka akcji w tych trzech spotkaniach było takich, które też siały zagrożenie i tworzyły, kreowały jakieś szanse.
2: Mówił Marek Papszun, trener Legii Warszawa. Wojskowi obecnie prowadzą w tabeli Ekstraklasy ex aequo z Lechem Poznań. Radomiacy zajmują zaś 12. pozycję z 3 punktami na koncie.
0: Korki.
4: Korki na Wisłostradzie, na odcinku od Mostu Poniatowskiego do Mostu Gdańskiego, a także na Alejach Jerozolimskich, na odcinku od Łopuszczańskiej do ulicy Bitwy Warszawskiej w obu kierunkach.
0: Pogoda.
4: 22 stopnie na termometrach i słonecznie, odczuwalne 24 i lekki wiatr.

0: Normalnie o tej porze.
1: Agnieszka Matan z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Co oznacza, że będzie o Big Festiwalowskim. Ten festiwal już najbliższy weekend, piątek, sobota, niedziela w Płocku. Wiele słów już padło dookoła, bo my niezmiennie od tych 5 lat polecamy, zapraszamy, żeby poczuć to, co się dzieje, albo odczuć, albo, nie wiem, przeżyć tak dużo rzeczy w tym Płocku. Mhm.
2: I jesteście z nami też zawsze, tak, więc nie rzucacie słów na wiatr.
1: Tak, aż się prawie tutaj zakręciłam, bo pomyślałam sobie, że naprawdę dużo rzeczy się wydarzyło, a ta edycja to jeszcze tak dużo rzeczy, które między innymi ty wymyślałaś i o tej części twojej chcę pogadać, ale zanim przejdziemy do tych specyficznych twoich rzeczy, powiedz mi, czy na Big Festiwalowskim przez te 5 lat jest coś, albo było coś, o czym sobie tak myślisz, no wow, to wyszło, a mogło nie wyjść.
2: Jest parę takich wyjątkowych momentów i one oczywiście, gdybym teraz zaczęła je opowiadać, no to myślę, że one są wyjątkowe ze względu na różne meandry, nazwijmy to tak ładnie, meandry organizacji bądź rzeczy, które miały pójść lepiej, a poszły gorzej i w ostatniej chwili próbowaliśmy to poskładać, więc oczywiście takich przygód jest bardzo dużo, ale też faktycznie Big Festiwalowski z jednej strony jest takim festiwalem, na którym wszyscy są równi, bo na przestrzeni rynku płockiego czy kina Przedwiośnie, to nieważne, czy przyjechałaś jako gość, czy przyjechałaś jako główna gwiazda, która dostanie od nas dywan za całokształt twórczości i wkładu w komedię, spotykamy się w tych samych miejscach, nie ma żadnej strefy VIP, a z drugiej strony, no mamy jako organizatorzy taką przyjemność, że skoro wybieramy jedną osobę, która dostaje od nas ten dywanik, to są jakieś takie wyjątkowe postacie dla komedii. W zeszłym roku Katarzyna Figura. Pierwszy raz mogłam poznać panią Katarzynę tak na żywo i jest wspaniała postać. W tym roku Olaf Lubaszenko. Bardzo się ekscytujemy. Więc jest też taki prezent dla organizatorów, że możemy pobyć z ludźmi, którzy tworzyli komedię, którą my bardzo lubiliśmy. Nie tylko z ludźmi, którzy teraz na bieżąco działają i też są bardzo wartościowi i ważni, tylko trochę tak dotknąć przeszłości. I to jest bardzo miłe. To o tym często myślę.
1: Myślę sobie, że mamy wiele, my jako kampus i Big Festiwalowski, punktów wspólnych, bo ja często myślę sobie o muzyce albo gościach muzycznych, których zapraszam, że to w sumie dla siebie to robię, a jak ktoś posłucha, to spoko. I wy chyba też tak macie trochę, że dla siebie po części robicie Big Festiwalowskiego.
2: Tak, absolutnie. Myślę, że każdy z nas odpowiedzialny za konkretną sekcję i rzeczywiście moja sekcja i w tym roku w ogóle wiele się wydarzyło, bo już nie jestem samotną organizatorką sekcji live comedy, tylko robię to z moją koleżanką, komiczką Martą Górniak, więc jesteśmy we dwie, ta organizacja się rozrasta i możemy dwie dzielić różne wyzwania ze sobą, to każdy odpowiedzialny za własną sekcję wybiera artystów i artystki oraz wydarzenia, które sam chciałby oglądać i za które bierzemy pełną odpowiedzialność, że według mojej opinii i mojego serca i wrażliwości to, co Państwo zobaczycie w sekcji live komedii, ale też oczywiście na całym Big Festiwalowskim, to są wydarzenia komediowe, które na pewno Was wzbogacą, pokażą Wam różne strony współczesnej komedii i mam nadzieję, że Was rozśmieszą. Jak nie, to proszę zgłaszać skargi do mnie i do Marty Górniak.
1: Macie formularz taki?
2: Jeszcze nie, ale może stworzymy.
1: Powiedzmy konkretnie o tym, co będzie się działo. Big Festiwalowski to 14, 15, 16 sierpnia w Płocku. Oczywiście program wisi czy w social mediach, czy na stronie, ale powiedz proszę, jak to wymyślałyście? Czego możemy się spodziewać, oprócz tego, że wiemy, że to są rzeczy związane z komedią i na żywo, i live?
2: Taką najważniejszą kategorią jest kategoria, powiem w języku angielskim, takiego show, czyli jakie są formy komediowe, kiedy ta komedia dzieje się na żywo i możesz przyjść do jakiegoś miejsca i to wszystko akurat będzie taka esencja tego w Płocku. No bo oczywiście będzie gala stand-upowa w szkole muzycznej, a tam Aleksandra Radomska, Kuba Rafalski, Jasiek Borkowski, Bartek Walos, Adam Van Bendler i teraz oczywiście się zakręciłam i Paulina Potocka oczywiście. I taka forma stand-upu jest Państwu wszystkim i nam wszystkim znana. Jednocześnie na scenie są bardzo różne charaktery i przedstawiciele i różnych stron Polski i różnych rodzajów komedii, więc macie taki wieczór, że jest taka esencja ze stand-upu, co teraz na bieżąco się dzieje. Oprócz tego są spektakle improwizowane, to też już jest taki stały element, bo improwizacja jest ważną sztuką dla takiej żywej komedii. I tu akurat jest, będzie mój zespół, czyli kolektyw Śmiesznie, będziemy robić przegląd płockich awantur, ale również, tak jak na przykład w warszawskim klubie komediowym, bardzo często, niecodziennie powstaje nowy sketch show, ale jest to jedyne miejsce, które tak czynnie i aktywnie proponuje widzom przynajmniej co kwartał albo raz na pół roku nowy sketch show, na żywo grane skecze napisane przez komików i komiczki, i będzie jeden ze sketch showów właśnie z klubu komediowego Przesuń w prawo albo gin. I będzie również spektakl teatralny, po raz pierwszy taki teatr prawdziwy, że są tam aktorzy profesjonalni, zajmujący się także komedią. Jest to Klub Anonimowych Aktorów z Wrocławia. Tak się nazywa ten zespół i tak się nazywa ten spektakl. Jest to taki autotematyczny spektakl o losach młodych aktorów, jak sobie radzą na współczesnym rynku. Kaczko, nikiemu li, nie mówi, takie tachy cyki.

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: Reklama.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: Agnieszka Matan z nami o Big Festiwalowskim. Ten festiwal już najbliższy weekend, piątek, sobota, niedziela w Płocku. Dużo rzeczy się będzie działo. Warto sobie do programu zerknąć i zaplanować te kilka dni w Płocku. A powiedz mi, bo ja kojarzę ciebie też mocno z Muzeum Memów. To jest też super inicjatywa, która no od 5 lat, nie? Od samego początku się rozgrywa w podziemiach kina Przedwiośnia?
1: W podziemiach kina w ogóle jestem pod wrażeniem, jakim wspaniałym miejscem jest kino Przedwiośnie oraz jak ma wiele zakamarków, które nam pozwala wykorzystać. Jak z jednego miejsca, które przede wszystkim ma sale kinowe, może być tam i klub festiwalowy, i dyskoteka, a w podziemiach miejsce na spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi i Muzeum Memów. I jak Alek Pietrzak 5 lat temu, wymyślając Biga, powiedział też, że będzie chciał zrobić Muzeum Memów, to muszę przyznać, że my nie byliśmy bardzo entuzjastyczni, bo wydawało nam się, że to jest niemożliwe.
0: No bo muzeum i mem, no come on, nie?
1: I że to wszystko jest niemożliwe do zrealizowania. Jak ludziom tłumaczyć komedię, jak ludziom opisywać memy, tłumaczyć obrazki. Było to w naszej wyobraźni związane z jakąś absolutną cringe'ową, ale okazało się w ogóle, że Alek miał super pomysł i że kiedy podeszliśmy do sztuki memicznej naukowo i tak powiedziałabym wręcz etnograficznie, to sami nauczyliśmy się bardzo dużo. W każdym roku ten nasz zespół kuratorski nieco się zmienia. Ja w nim jestem od 3 lat i tak, żeby odpowiedzialnie opisać mem, albo dlaczego akurat takie ułożenie postaci, albo skąd się wziął ten dziwny ludzik, powiedzmy tak to nazywając, to jest ogrom pracy merytorycznej i na szczęście też już różni ludzie i badacze i badaczki zajęli się tym, więc możemy nieco skorzystać z ich wiedzy. A w tym roku mamy taki temat związany z sentymentem, bo coś się wydarzyło, że Polacy i Polki i w ogóle ludzie na całym świecie są trochę bardziej sentymentalni niż dotychczas. Na przykład to wyzwanie, że wszyscy udawaliśmy przez jakiś tydzień w internecie, że jest znowu 2016. I bez względu na to, ile ktoś ma lat, czy 40, czy 20, ci ludzie, co mają 20, pokazywali, jacy byli malutcy i co tam robili, w co się ubierali, a milenialsi tak zwani, no to przeżyli swoją ekstazę. No bo to jest te 10 lat wstecz, to jest jakiś taki czas nieograniczonej szczęśliwości, taki beztroski, bez COVID-u, wojen i niepokojów i pełen nadziei na lepsze jutro oraz no jednak wszyscy byliśmy młodsi oraz bardzo dziwnie ubrani, więc ten 2016 opanował internet i o nim opowiadamy też w muzeum i wszystko w tym roku, oprócz stałej wystawy, bo część stała pozostaje niezmienna. Niektóre takie stare artefakty, albo już powiedziałabym nieaktualne analizy zostały usunięte na rzecz nowej części, która dotyczy tego sentymentu i takiej naszej historii przeglądania. I przyjeżdża do nas Agnieszka Wróbel, która prowadzi profil Sentymenty na Instagramie Sentymenty oficjalnie. Ekspertka od sentymentów.
0: A też e-booka napisała.
1: Tak, więc badaczka, pisarka, powiedziałabym sentymentalistka i osoba o ogromnym poczuciu humoru. Mam nadzieję, że nam wytłumaczy, dlaczego teraz tak nurkujemy w stronę, w kierunku tego sentymentu. I będzie Andrzej Rysuje, Andrzej Milewski, co nas

0: bardzo cieszy, bo jest jednak bardzo znanym rysownikiem i człowiekiem, który niezmiennie od tylu lat prawie codziennie musi wymyślić żart na temat codzienności, rzeczywistości polityczno-społecznej. I Ole Krajewski, i Matylda Damięcka, jej prace będą pokazywane w tym roku w muzeum. Więc jeżeli ktoś myśli, jak słyszy Muzeum Memów i tak się podśmiewuje, tak się mówi po polsku.
1: Tak.
0: Chciałam powiedzieć brzydko, pod nosem robi takie, haha, ciekawe, co ja tam mogę zobaczyć. To mogę państwu powiedzieć, że bardzo wiele, tam jest kilkanaście sal i bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo humoru różnorodnego.
1: Ja od razu ponownie dorzucam, że warto sobie program sprawdzić, bo niektóre rzeczy to trzeba z wyprzedzeniem. Pamiętam, że gala stand-upu zawsze się jakoś tak wyprzedawała szybciutko, ale niektóre rzeczy są ogólnodostępne i można sobie od Big Lebowskiego przez różne inne atrakcje bez bileciku pochodzić.
0: Można. Oczywiście pewnie marketing naszego festiwalu będzie mnie bił, ale to, co jest rzeczywiście bardzo ważne, to fakt, że nasz festiwal jest dostępny. Relatywnie porównując w ogóle koszt karnetu festiwalowego na Big Festival, do wielu festiwali, jest on o wiele tańszy, ale też są rzeczywiście, tak jak mówisz, wydarzenia, na które nie trzeba mieć biletu i zazwyczaj są to wydarzenia, które są na rynku, a na rynku w tym roku jest bardzo dużo spotkań z ludźmi znanymi, z Olafem Lubaszenką, z, nie chcę oszukiwać, wydaje mi się, że Adam Woronowicz, na pewno Dobromir Dymecki, tutaj fajni 1670 powinni być bardzo zadowoleni, bo będzie zadowoleni, będzie Dobromir Dymecki i będzie Kirył Pietruczuk, oni będą brali udział w różnych panelach, więc wszystkie panele, wszystkie rozmowy są na rynku i one są dostępne. Są koncerty na rynku. Będzie Warszawska Orkiestra Sentymentalna, będzie Bowska w sobotę, więc to wszystko jest dla państwa. Ale też jest podcast Samiec Beta razem z Zosią Sokołowicz. Będą w kinie rozmawiali o tym, czy tęsknimy za jednym z bohaterów znanego filmu Olafa Lubaszenki, czyli za bohaterem z filmu Chłopaki nie płaczą. Tytuł brzmi, czy tęsknimy za psikutasem? Tak się nazywał ten bohater. Jeżeli państwo nie mieliście okazji obejrzeć tego starego hitu.
1: Bez S.
0: Bez S. Bo za psikutasem bez S, bo porozmawiają tutaj nasi komicy i analitycy rzeczywistości o tym, czy jednak za czymś z takiej dawnej męskości z lat 90. troszkę tęsknimy.
1: Bardzo dużo będzie się działo w ramach Big Festiwalowskiego. Ja dorzucę, że Radio Campus na żywo audycję będzie nadawało w sobotę z rynku 18:30-20. Na pewno Aga też tam będzie. Powiedz proszę, najgorsze pytanie pewnie ever. Czy jest coś, albo czy masz kolejność wydarzeń z tego rocznego Big Festiwalowskiego, że tak sobie myślisz, no waliłoby się i paliło, ale muszę iść zobaczyć?
0: Ja myślałam o tym dzisiaj, ale ze względu na to, że młodzi członkowie mojej rodziny, czyli moja bratanica i mój bratanek, którzy mają lat kilkanaście, zapytali, co jest dla nich i co bym im poleciła. I więc myślałam o tym z takiej perspektywy młodego widza, no bo dla takiego malutkiego widza jest w tym roku Kicia Kocia, jest Za duży na bajki to jest 3, to już jest trzecia część. Polecam wszystkim, to jest wspaniały film familijny, doskonały. Ale i chciałam tak to moje towarzystwo wysłać na film też po prostu, żeby na Kicie Kocie są już troszkę za duzi. To LARP koniecznie, bo też to, co jest istotne i pewnie o tym opowiadał Alek, jak był u was, to to, że można nadrobić współczesne komedie i współczesne komedie polskie. Nie tylko zaglądamy do przeszłości, czyli do wspaniałego uniwersum Olafa Lubaszenki, ale też do filmów, które są teraz były w kinach albo będą w kinach. I LARP, to myślę, że to jest film, który powinien obejrzeć każdy człowiek mówiący w języku polskim, będący na festiwalu. Albo nawet nie mówię, nie wiem, dlaczego powiedziałam, przecież może być w innym języku też. Nieważne, po prostu każdy człowiek powinien to obejrzeć. I będą też z filmów Kandydaci Śmierci. Brzmi to jak mroczny film, ale jest to najkochańszy, najwspanialszy dokument o ojcostwie i o rodzinie, jaki powstał na ziemi, według mnie. Więc warto nie porzucić filmów na rzecz wydarzeń na żywo, ale też po prostu przygotować się na to, że nie będziecie Państwo mieli dużo wolnego, nie będzie jakiegoś nadmiernego leżenia w ciągu dnia, tylko trochę trzeba będzie pobiegać między jednym a drugim, ale wszystko jest na tak niewielkiej przestrzeni kina i rynku, który jest 5 minut od kina, że jak coś się skończy, wy wyjdziecie, nagle traficie już na inne spotkanie, te spotkania same i te wydarzenia będą same do was przychodzić, zobaczycie.
1: To wszystko w ramach PIK Festiwalowskiego. Piątek, sobota, niedziela, ten najbliższy weekend w Płocku, wszystko będzie się rozgrywało. Aga Matan była z nami, dziękuję pięknie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Normalnie o tej porze.
3: Z organizatorką Big Festiwalowskiego rozmawiała Kasia Rodek, a my mamy dla was karnety na Big Festiwalowskie. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to piszcie pod numer 886 971 971, podając swój adres mailowy.

0: Normalnie o tej porze.
1: Ciekawa wystawa w Królikarni, bo w sumie mało kto odwiedza tą część Muzeum Narodowego. Zwykle przychodzimy do tego głównego gmachu, a częścią Muzeum Narodowego jest też muzeum w Królikarni i tam wystawa rzeźba na meblościankę. To wystawa dosłownie o takich kameralnych rzeźbach, które zdobiły właśnie domy i tytułowe meblościanki w PRL-u. To były takie modele tworzone na masową produkcję, żeby po prostu każdy mógł zaznajomić się z najnowszymi trendami sztuki czy designu. No i też, żeby takie dzieła sztuki można było wpleść w zupełnie niewielkie mieszkanie. Ciekawy bardzo pomysł. Mało kto, myślę, dzisiaj się zastanawia nad tym, żeby w swoich mikrokawalerkach jeszcze upchać dzieła sztuki. A te rzeźby można właśnie oglądać w Królikarni. To są naprawdę bardzo różne rzeźby, od zwierzątek po też bardziej takie ludzkie postacie. Jak sami organizatorzy mówią, to są ceramiczne pingwiny, małpy, siła i seksbomby, które zdobiły meblościanki właśnie w polskich mieszkaniach. Naprawdę ciekawa wystawa, można się wybrać właśnie na nią w Królikarni. Jest otwarta od środy do niedzieli, jeszcze do października.

0: To był Grup Sony Husky Heart, a ja wracam do zapowiedzi ciekawych wydarzeń kulturalnych w Warszawie, bo nie byłoby letniej audycji bez zapowiedzi kina letniego. Mam parę propozycji. Na dzisiaj na przykład o 20:30, jeżeli będziecie może w okolicach Pragi, to możecie wpadać do Pałacyku Konopackiego na film Bird. To jest film o nastolatce, która nie do końca otrzymuje od swojego ojca tyle miłości, ile by potrzebowała, i znajduje sobie przyjaciela, czyli tytułowego właśnie Birda, który pomaga jej rozwinąć skrzydła i znaleźć swoją wartość i znaleźć też po prostu uczucia, których potrzebuje. Dzisiaj też film w Lorku, czyli na polach mokotowskich. To będzie film drama, czyli już dość znany, myślę, film o małżeństwie, a tak naprawdę jeszcze o narzeczeństwie, które ma dopiero brać ślub i wszystkie rzeczy po drodze się komplikują, a ich ślub zmienia się bardziej w tragiczne wydarzenie. Więcej nie będę mówić, jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście. On będzie właśnie w Lolku o 21:00 dzisiaj. A jeżeli nie dzisiaj i w jakichś późniejszych dniach chcielibyście się na kino letnie wybrać, to bardzo wiele cykli jest też poświęconych filmom Wajdy, ze względu na rok Wajdy, który mamy właśnie teraz. Na przykład jutro pod Teatrem Komedia, niedaleko kina Tęcza, czyli Halo Kino Tęcza. To jest kino letnie, które właśnie w czwartki jest poświęcone filmom Wajdy i już w najbliższy czwartek będzie to film Człowiek z marmuru. A w sobotę w Cytadeli Warszawskiej również sierpień tam należy do Andrzeja Wajdy i będzie to film Brzezina, czyli bardzo piękny film, różne piękne kadry można w nim znaleźć, chociaż jest to raczej film smutny. No ale takie klasyki warto sobie na pewno odświeżać, a do rozmowy o filmie wrócimy za chwilę. Będziemy rozmawiać z moim gościem o nowym cyklu w kinie Kultura.
1: Normalnie o tej porze.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: 16.30, Łukasz Górski.
3: Akademickie Radio Campus.
4: W serwisie nowy okręt dla polskiej marynarki wojennej, odwołane loty na południu Włoch oraz kolejne wieści z Bliskiego Wschodu.
3: Wiadomości.
4: W porcie w Gdyni ochrzczono nową fregatę ORP Wicher.
5: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, drodzy Państwo, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Jest czymś więcej niż tylko fregatą wielozadaniową, bo jest właściwie dowództwem bojowym we wszystkich trzech domenach.
4: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Na uroczystości obecny był także premier Donald Tusk.
6: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
4: Nowa jednostka powstała dzięki programowi Miecznik, którego celem jest zbudowanie trzech nowoczesnych fregat wielozadaniowych, zastępujących przestarzałe zagraniczne okręty typu Oliver Hazard Perry. Do jutra do godziny 16 przedłużono blokadę odlotów i przylotów na lotnisku Catania na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego. Od początku obecnej fazy aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, odwołanych zostało 700 lotów na tym lotnisku. 250 z nich przeniesiono zaś do innych portów lotniczych w Comiso, Palermo i Trapani. Dyrekcja lotniska w Catanii zaapelowała po raz kolejny do pasażerów, by kontaktowali się z liniami lotniczymi, w których kupili bilety. Pakistańskie służby bezpieczeństwa poinformowały, że zawieszenie broni uzgodnione między USA a Iranem w połowie czerwca ma zostać przedłużone. Rozejm mógłby zostać wydłużony o 60, a nawet 90 dni. Tymczasem prezydent USA Donald Trump tak mówił ostatnio o sytuacji w cieśninie Ormus. Iran ma się dobrze. Kontrolujemy całkowicie cieśninę Ormus. Tylko my. Wszystko dzięki naszej świetnej marynarce wojennej. Źródła irańskie na razie nie potwierdzają tych doniesień. Cena ropy również cały czas pozostaje wysoka ze względu na sytuację w cieśninie Ormus. Baryłka tego surowca kosztuje obecnie $88, więc na promocję na stacjach benzynowych nie ma co liczyć. Warszawa wzbogaciła się o kolejny zabytek. Mowa o kamienicy przy ulicy Targowej 61 na Pradze Północ. Budynek został wzniesiony około roku 1900 na zlecenie kupca Samuela Bergsona. Na przestrzeni lat działały tu farbiarnia, pralnia chemiczna, pracownia szyldów, a także czytelnia Polskiego Czerwonego Krzyża. Obiekt słynie z dobrze zachowanych detali architektonicznych nawiązujących do renesansu i baroku.
3: Korki.
2: Korki na trasach wjazdowych do Warszawy od strony Łomianek, Pruszkowa, Nadarzyna oraz Otwocka, a także na trasach wyjazdowych w kierunku Piaseczna, Nadarzyna, Łomianek i Marek. Dalej jest zakorkowana także Wisłostrada na odcinku od mostu Poniatowskiego do mostu Gdańskiego, a także Aleje Jerozolimskie w obu kierunkach od Łopuszczańskiej do ulicy Bitwy Warszawskiej.
3: Pogoda.
2: Słonecznie, 22 stopnie, choć odczuwalne 24 i lekki wiatr. Jutro ma być podobnie, około 24 stopnie i mogą pojawić się zachmurzenia.

0: aktualnie o tej porze.
1: No już w studiu Piotr Czerkawski, dziennikarz, krytyk filmowy i kurator w kinie Kultura. Jest tutaj ze mną, bo będziemy rozmawiać o cyklu, który się zaczyna, o przeglądzie właściwie w kinie Kultura w najnowszych dniach, czyli przeglądzie filmów Radu Żudę. Na początku w sumie cześć i witaj tutaj.
2: Cześć wszystkim, albo dzień dobry państwu, jak kto woli. Ja wolę tę pierwszą wersję, ale różnie bywa.
1: Zaczniemy może w ogóle, jakie filmy nas czekają w przeglądzie i w sumie dlaczego właśnie te, bo ty chyba stałeś za wyborem tych filmów, prawda?
2: Stałem za wyborem tych filmów, na pewno się pod nim podpisuję, chociaż też pewne czynniki zewnętrzne grały jakąś rolę. W ogóle jestem wielkim fanem Radu Żudy. Uważam, że on jest jednym z najbarwniejszych reżyserów, twórców współczesnego kina. To jest taki kontynuator Godarda w jakimś sensie, z podobną błazeńską, anarchistyczną energią podchodzący do swojej misji jako reżysera. Robi na mnie od dawna ogromne wrażenie, więc w pewnym sensie, czego byśmy nie pokazali, to już byłoby wydarzenie. On właściwie ma filmografię bez pudła, bez jakichś większych potknięć, trzyma wysoki poziom. Natomiast zależało nam na tym, żeby pokazać filmy mało obecne w Polsce do tej pory, też zrealizowane przez niego niedawno. Więc największą gratką będzie oczywiście przedpremierowy pokaz Dziennika Panny Służącej, który był prezentowany na festiwalu w Cannes w tym roku. Później miał tylko pokazy na Nowych Horyzontach i chyba jakiś pojedynczy w Łodzi. W Warszawie to będzie duże wydarzenie, tym bardziej, że Radu nas zaszczyci swoją obecnością. Z tego jestem bardzo dumny, że udało nam się go sprowadzić, bo mam doświadczenie już w prowadzeniu kilku spotkań z Radu Żudy i to zawsze są tak barwne doświadczenia, jak same seanse jego filmów. To jest świetne uzupełnienie, to jest ze sobą jakoś nierozerwalnie związany. On jest taki jak te filmy, czyli jest bardzo błyskotliwy, bardzo chętny do inteligentnych dygresji, wypada świetnie na scenie, chętnie odpowiada na rozmaite pytania, więc to będzie integralna część całego wieczoru, spotkanie z reżyserem.
1: Właśnie, jakbyśmy mogli też więcej powiedzieć o samym reżyserze, bo też znalazłam w jednej z recenzji jego filmów, że ktoś określił go, że jest to może trochę błazen, a na pewno wizjoner. Nie wiem, czy by się zgadził z takim
2: porównaniem. Mógłbym sam napisać takie zdanie. Myślę, że ono dobrze podsumowuje jego twórczość i to, co w niej specyficzne, bo on sprawia, że wraca do łask takie pojęcie inteligentnej błazenady czy figury błazna. Używa często prowokacyjnego poczucia humoru, łączy nawet pewną wulgarność czy bezczelność z wielką erudycją, bo on ze znawstwem cytuje ważnych współczesnych filozofów, by za chwilę przełamać to jakimś sztubackim dowcipem czy wygłupem. I myślę, że ta nieprzewidywalność jego kina też świadczy o jego klasie czy o jego specyfice. To u niego bardzo lubię. To jest na pewno też reżyser bardzo przenikliwy i krytyczny wobec współczesności, inteligentnie krytyczny. Jego filmy mówią dużo o nierównościach, o stereotypach, o takim napięciu między światem wschodu i zachodu. I pod tym względem myślę, że są szalenie aktualne, ale nigdy nie osuwają się w jakąś prostą publicystykę. Myślę, że są też bardzo uniwersalne, że często się mówi, że w Polsce brakuje nam tak odważnego filmowca jak Radu Żudy i trochę staramy się jak Jesse'ego Eisenberga go przygarnąć. Wiele razy mówiło się, że to jest reżyser właśnie, jakiego nam brakuje. Zresztą Radu też odpowiada na te próby uwodzenia dużą otwartością, bo znajduje się w Polsce, teraz już można o tym oficjalnie mówić, ze względu na projekt z TR-em Warszawa, taki trochę teatralny, a trochę filmowy, na przecięciu tych sztuk, gdzieś umiejscowiony. Ma też na koncie wiele aluzji w swoich filmach do polskiej kultury. Nawet jego film Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, ten barwny, błyskotliwy tytuł wziął się z aforyzmu Stanisława Jerzego Leca, więc Radu ma wielką wiedzę o polskiej kulturze i wielki szacunek. Jest nam bardzo bliski pod wieloma względami.
1: Mówimy o przeglądzie, który będzie miał miejsce w kinie Kultura, przeglądzie filmów Radu Giudè. Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: I wracamy do rozmowy. Ze mną w studiu jest Piotr Czerkawski dalej i rozmawiamy o przeglądzie w Kinie Kultura, przeglądzie filmów Radu Dżudę. Powiedzieliśmy przed przerwą trochę o tym, że reżyser się czasami odnosi też do Polski w swoich filmach. A co takiego o Rumunii moglibyśmy się dowiedzieć z jego filmów?
1: To jest obraz na pewno, który jakimś turbopatriotom rumuńskim nie przypadnie do gustu, bo Radu jest mądrze krytyczny wobec tamtej rzeczywistości, wobec jej absurdów, dziwactw. Natomiast to, co z naszej perspektywy może się wydać ciekawe, to punkty wspólne związane z tym, że no, oba kraje musiały mierzyć się z transformacją ustrojową, borykają się z dziedzictwem komunizmu i możemy się przeglądać jak w lustrze albo jak w krzywym zwierciadle, to może nawet będzie bardziej precyzyjne. Widać to chociażby w filmie, który na pierwszy rzut oka z tych trzech może się wydać najbardziej eksperymentalny, czyli W ośmiu pocztówkach z utopii. To jest taki właściwie esej filmowy, dokument złożony z archiwaliów, który przygląda się rumuńskim reklamom z lat 90. właśnie z okresu transformacji i oczywiście w taki typowy dla Radu zabawny, sarkastyczny sposób komentuje ówczesne wyobrażenia sukcesu czy spełnienia. Takie wizje, jakie zawsze reklamy roztaczają, jakieś szczęśliwości czy idealnej rzeczywistości, wartości, jakie promowały. I spojrzenie na to z perspektywy dystansu 20 czy 30 lat bywa zaskakujące, bo obserwujemy, jak bardzo naiwni wtedy byliśmy jako konsumenci, jak wiele kiczu akceptowaliśmy, ale z drugiej strony myślę, że jeżeli jakiś kolejny Radu zrobi taki film o nas za 30 lat, to te wnioski mogą być podobne, więc dobrze jest mieć taką świadomość, bo filmy Radu oprócz tego, że bawią, uczą chyba tak wyostrzonego, krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Myślę, że to jest ich wielka zaleta i uczą pewnej czujności wobec ideologii, jaką nam się na różne sposoby podprogowo promuje. I pod

0: polska publiczność, zwłaszcza taka bardziej wyrobiona czy otwarta na filmy będące pewnym wyzwaniem, filmy erudycyjne, artystyczne, uwielbia Radu, nosi go na rękach i trudno, żeby było inaczej, bo on jest też świetną taką osobowością sceniczną, naprawdę czuć też, że dialogi w jego filmach, takie najzabawniejsze, najbardziej efektowne, powstają często w wyniku improwizacji. On ma bardzo spójny wizerunek z tym, jakie kino robi. To jest kolejny dowód jego uczciwości, więc te spotkania z nim też są rodzajem show, ale nigdy nie pustego, tylko zawsze jest dużo jakichś myśli czy bonmotów, jakie zostają ze spotkań, z każdego zetknięcia się z tym reżyserem. Zresztą co ciekawe i co my też postanowiliśmy wykorzystać, dodaliśmy taki suplement do tego przeglądu, czyli film Ktoś we mnie, film francuski, w którym Radu Żudę spróbował sił jako aktor. No i nie będzie niespodzianką, że znowu gra wariacje na temat samego siebie. Gra tam ojca nastoletniej dziewczyny, który buduje z nią bardzo uroczą relację, taką opartą na delikatnej ironii, też na wspaniałym poczuciu humoru, ale jednocześnie pokazuje tam emocje. Myślę, że chciałbym mieć takiego ojca jak Radu Żudę w tym filmie, więc myślę, że on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i jeszcze w wielu odsłonach nam się pokaże, no ale oczywiście ta działalność reżyserska jest jego koronną działalnością i taką, w której spełnia się najbardziej. Myślę, że ten dziennik Panny Służącej zadowoli wszystkich jego wielbicieli. Ciekawy będzie odbiór Drakuli dla mnie, bo to jest taki film, nawet jak na wyśrubowane standardy Radu Żudę, to jest pewna szarża i eksperyment, bo film trwa prawie 3 godziny, jest niesamowicie rozerotyzowany, mocno wulgarny, ale jednocześnie jakoś to rezonuje z tym, co popkultura zrobiła z mitem Drakuli i co sama Rumunia robi też z tym mitem, traktując go jako taką płytką atrakcję turystyczną. Myślę, że ta metoda Radu jest jakimś meta-komentarzem też do przemiału kapitalistycznego, jakiemu poddajemy nasze symbole czy wizerunki naszych państw czy społeczeństw, więc tutaj naprawdę jest się do czego dokopać, kiedy chce się te filmy analizować. 8 pocztówek z Utopii nie bez powodu zostało zrealizowane przez Radu razem z jego przyjacielem filozofem. To jest film podpisany przez nich dwóch i krytyka konsumpcji, jaka no zwłaszcza w 8 pocztówkach jest poczyniona, ma naprawdę głębokie fundamenty filozoficzne, oprócz tego, że jest oczywiście bardzo efektowna.
1: Przegląd w Kinie Kultura od piątku przez cały weekend, a my mamy dla was jeszcze jedną podwójną wejściówkę, jedną naprawdę z ostatnich biletów tak na film 8 pocztówek z Utopii, który w sobotę, prawda? Tak. W sobotę w Kinie Kultura, więc jeżeli jesteście chętni, to piszcie pod 886-971-971 i przesyłajcie swój adres mailowy, a ze mną był Piotr Szczerkawski. Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dzięki wielkie, do zobaczenia w Kinie Kultura.
1: A ja się też już z wami żegnam, kończymy normalnie o tej porze, mówiła Ula Ożarowska i do usłyszenia.
2: Normalnie o tej porze.

0: szanowni. Dzień dobry,
1: Maniana, na mieście rebiata, rajd po restaurana, tampinia, kolana.
0: To Alternator, zaczynamy od razu parą z takim wskazaniem na jubilata dzisiejszego. Jedyneczka.
1: Wstrząśnięte uczucia zmieszane, bikini caliente, ja jak w oceanie.
0: Alternator to jest ten program, w którym to wy, drogi drodzy, głosując, wybieracie ten utwór słowno-muzyczny, który w całości na antenie kampusa poleci. To są tylko kawałki kawałków. To jest jedyneczka, Raw Performance i Jak Makłowicz.
1: Bulldogi, żrągą per, a pancio go pali. Bulgogi, rajskeki i baniak, sriraczy.
2: Alternator.
3: I mam. Dorzuca się mieloną wieprzowinę. Dorzuca się mieloną wołowiny. Dusi się wszystko razem z winem, razem z winem. Coś spadło.
0: To jest propozycja numer dwa.
3: Moją głowę cała woda wyciekła. Gotowe.
0: Czy już macie pomysł, o którego jubilata chodzi dzisiaj, 12 dnia sierpnia?
3: Genialne. Proste i genialne.
0: To jest propozycja numer dwa. Iwo, być jak Robert Makłowicz.
3: Kochani, rozumiem dlaczego. Drodzy Państwo, w przewiedniu.

0: Fasz. Drogi drodzy, czy wy już zauważyliście? Pierwszą parę ułożyłam tak, żeby celebrować ten dzień. To nie są moje urodziny. Przypuszczam, że też nie wasze, chociaż może się zdarzy też ktoś, kto urodził się 12 dnia sierpnia. Ale jak słyszeliście, pewnie jesteście mega inteligentni. Wywnioskowaliście to już z tej pierwszej pary. Jedynka to jak Makłowicz, dwójeczka to być jak Robert Makłowicz. Kto ma dzisiaj urodziny? Robert Makłowicz. Wszystkie najlepszego składamy niniejszym i tak właśnie dzisiejszy alternator otwieramy. Kasia Rodek, jeszcze raz dzień dobry. Jeżeli ktoś pierwszy raz słucha tego programu i nie wie, co się dzieje, to trochę wyjaśniam, bo oczywiście wpadłam w ostatniej chwili. Tu jeszcze suwaczki sobie muszę pogarniać. Ale ten program budujecie wy, drogie drodzy. Ja puszczam propozycję numer 1, potem propozycję numer 2. Wy dzwonicie i mówicie na antenie, albo piszecie. Można to robić SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971, a dzwonić można pod numerem 22-827-7205. Halo.
1: Halo, cześć.
0: Cześć Pawle, co dobrego u ciebie?
1: Cześć. Fajnie, że macie gdzieś tam mój numer. Więc tak, stoimy w korku w Zegrzu. Zmierzamy od Warszawy, się oddalamy.
0: Żeby już odpoczywać? Czy już zaczynacie długi weekend?
1: Nie, aż tak dobrze nie ma.
0: Ej Pawle, było skłamać, było powiedzieć tak. Kto cię sprawdzi? A ile ludzi by zazdrościło, no?
1: Trochę rodzice mnie zrozumieją, założę właśnie córkę do dziadków, więc trochę jakby długi weekend, w sumie dla wszystkich, więc fajnie, tak.
0: Rozumiem.
1: No i cieszę się, że urodziny wielkiego Polaka się tak celebruje w kampusie.
0: No prawda, no najlepszości kierujemy do pana Roberta. Tyle rzeczy, co ja z nim zwiedziłam, oglądając. Nawet audiobooka pamiętam, tyle kilometrów przyjechaliśmy razem.
1: Też słuchałem.
0: To powiedz Pawle, trudny wybór. Jedyneczka to Raw Performance jak Makłowicz, dwójeczka Iwo, być jak Robert Makłowicz. Co dla ciebie?
1: Dopóki nie poleciała dwójka, to byłem pewny, że jedynka. Ale my tutaj zastosujemy z Karol, z córką rozwiązanie najlepsze. To znaczy, ja głosuję na jedynkę, przepraszam, na dwójkę. A Karola?
0: Ekstra, no dobrze. Wspaniale.
1: Mamy jeden głos na jedynkę, jeden na dwójkę i jest sprawiedliwie.
0: Jest taki remis, który dużo nie wniósł, ale super.
1: Fajnie było pogadać.
0: Nie no, ekstra, każdy głos się liczy, wiadomo. Dzięki, miłego pobytu, dla Karolci też miłego wypoczynku dziadków.
1: Dzięki, pozdrawiamy.
0: Pa. 228-27-7205. Można dzwonić, przepraszam, ktoś tutaj o mnie coś pomyślał i sobie już gardło zdarłam, znaczy nie do końca. SMS-owo, witam się ze wszystkimi. Jest Jotka, Norek, Jarek O, ale pięknie się ułożyło, bo przyszły właśnie pozdrowienia dla Pawła i Karoli od szanownej małżonki. Więc słuchajcie, cała rodzina. I ona rodzinnie przeważyła, to znaczy zagłosowała. Jak jest ich trójka, no to musiało być 2-1, nie? Dzwonić można 228-27-7205. Halo.
2: Halo, dzień dobry, Jacek Grzybek z Venlo pozdrawia, Holandia. Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Cześć. Co tam w Holandii, jak pogoda?
2: No, od 6 tygodni lampa, nie? Także powtarzam to za każdym razem, jak się dodzwaniam, a dodzwaniam się dosyć często. Co ostatnio powiedziałam wczoraj, że mój kierunkowy to po prostu przepustka i otwiera wszystkie linie telefoniczne.
0: Tak,
2: radiowe.
0: Tak, słuchałam wczoraj, jak Kamil mówił i Marta nie była w stanie uwierzyć, że on pamięta wszystkie kierunkowe świata, ale mówił, że tak, twój to pamięta.
2: No bo często dzwonię, bardzo fajnie. Trenuję razem z alternatorem, gram w lotki z alternatorem, to jest taka właśnie moja pora, gdzie zajmuję się sobą, nie? I właśnie alternator leci, także zawsze do was dzwonię.
0: Ekstra, fajnie.
2: Tak, a wracając do, no dzisiaj 31 stopni, nie? Także...
0: No, u nas 20. U nas 20 jakoś było dzisiaj, chociaż się szybko gdzieś w budynku zaszyłam.
2: Okej. My czekamy na trochę życiodajnego deszczu. Niby to się zapowiada, że 17 ma padać, ale zobaczymy, jak to będzie, no bo naprawdę trawa wygląda jak na sawannie. Naprawdę, bo zielonej trawy już dawno nie widziałem.
0: No tak,
2: gdzieś tam
0: tak.
2: W cieniu drzew, nie? Bo to wygląda po prostu, jest mega wypalone. Zresztą ostatnio, kurczę, u nas na górkach, ja byłem w pracy, a u nas na górkach się jakieś tam chaszcze zaczęły palić. Także no niebezpiecznie się dzieje, nie? No bo już to wszystko tak wysuszone jest kompletnie, że...
0: No tak, trzeba wody na pustyni.
2: No dokładnie. Zresztą, kurczę, tak jak wczoraj mówiłem, też jakieś tam śluzy i drogi śródlądowe dla barek i dla turystów pozamykali, bo nie ma odpowiedniej ilości wody. Także...
0: No
2: także,
0: tak, żeby popływać. No tak.
2: Powiem wam otwarcie, że jeszcze tak sucho w Holandii nie było, a jest to kraj, gdzie 300 dni w roku pada, nie? Także...
0: No to się tak poukładało. Trzymamy kciuki, żeby lunęło w przyszłym tygodniu. Powiedz, na jedynkę czy na dwójkę głosujesz? Czy jak
2: ja
0: Makłowicz?
2: Tak, na dwójeczkę. Ja na dwójeczkę, na niebo, na dwójeczkę.
0: Dobra, to tak zapisuję. To co? Deszczu życzę serdecznie.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam was serdecznie. Rozświetlajcie ciemność, to jest moje hasło. Rozświetlajcie ciemność, kochani.
0: Będziemy.
2: Na razie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pa, pa, pa.
2: Cześć.
0: Odbieram jeszcze jeden telefon. Halo, halo. No słucham cię, musisz mnie słuchać w telefonie i mówić. Bo w radiu jestem trochę później. Halo, halo, cześć, cześć.
3: Właśnie wyłączyliśmy już. Tutaj Kalina i Łukasz. Jedziemy właśnie z końmi na Mazury. Jeszcze wyjeżdżamy właśnie z Warszawy i kierujemy się w stronę Mazur.
0: Czyli to będzie długi weekend.
3: Tak, która tam zostaje z końmi, ja tylko dowożę, więc jestem jako...
0: Zawód jako rodzica, szofer. Tak, ja też to, tak, też tak żyję, szofer, nie? Fajnie mieć dzieci i nimi zarządzać, to znaczy wozić ich wszędzie.
3: No, taki los. No, mam nadzieję, że kiedyś też mnie będą wozić.
0: Tak, w to inwestujemy.
3: Dokładnie tak.
0: Na co głosujecie? Czy jedyneczka jak Makłowicz, Raw Performance, czy dwójeczka Iwo, być jak Robert Makłowicz?
3: Kalina, to na ty?
4: Ja na dwójeczkę.
0: Dobrze, a Łukasz?
3: Kurde, a ja chyba też na jedyneczkę, tak jak poprzednik, więc wyzerujemy. Nie? A przepraszam, to u nas dwa głosy na jedynkę.
0: Dobra.
3: Dwa na Raw.
0: Dobrze. To tak zapisuję. To co, szerokości, miłego wypoczynku.
3: Dzięki i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pa pa. Przepraszam, obcięłam Łukasza, mówił hej, hej jeszcze. Hej, hej. Na WhatsAppie też odzywać się można. Zaraz będę wszystko ogarniała, bo tu muszę sobie takie okienko zrobić, żeby wszystko mieć na podglądzie. 886-971-971 SMS-owo, WhatsAppowo. I w tym momencie, drogie drodzy, głosować można, celebrując to, że żyjemy w tych samych czasach, w których żyje pan Robert Makłowicz, ubarwiając nam naszą codzienność opowieściami kulinarnymi i nie tylko, historycznymi też mocno. Więc składając życzenia, serdeczności przesyłając, polecam, jak ktoś nie smakował tych opowieści, to w internecie jest bardzo dużo treści od pana Roberta Makłowicza. I co? Można głosować. To jest jedyneczka Raw Performance, dwójeczka Iwo. I ja puszczam wam coś, co ja chcę. Bo oczywiście cały alternator polega na tym, że to wy, drogie drodzy, głosujecie, ale jest taki momencik, że jeszcze nie wiemy, który z panów Makłowiczów w całości poleci. To ja wykorzystam ten numer i puszczę coś tradycyjnie środowego w alternator. Coś, co kocham od lat wielu. Bardzo wielu. Bardzo, bardzo wielu. Wielu, bardzo wielu. Wielu. Underworld, Born Sleepy.

0: kolejne starcie w alternatorze przed nami. Świetna para, sama układałam.
1: Bo znalazłem mu tabletki, to powiedział, to lekarstwo. Często coś nadaje w
0: to oczywiście coverowo-samplowa wersja Problemu Tata Dilera. To jest propozycja numer jeden. Tekst oczywiście unowocześniony, bo mam nadzieję, że pamiętacie oryginał.
1: I brzydcy, stany lękowe, hajsy na modę, media społecznościowe.
0: Dopowiem, Kazik, Kult, to są hasła, które trzeba mieć w głowie, myślę, że w każdym wieku. Problem Tata Dilera to jest propozycja numer jeden.
2: Alternator.
3: Może to coś zmieni.
4: Wszyscy jesteśmy uzależnieni.
0: A to jest propozycja numer dwa, też na samplu. To Taco Hemingway.
5: Trzy razy czerwień dała ruleta. Teraz czarnula to pewnik twierdzi. No dzisiaj miał pecha, natomiast jak już dopracuje system.
0: Jeżeli chcecie posłuchać tego numeru w całości, Taco Hemingway, może to coś zmieni. To jest propozycja numer dwa.
6: Stawia na każdy mecz o Championship, po Champions League.
0: O jakim samplu mówię? Czy słyszeliście? Wyłapaliście to?
7: Czy ten remis na Anfield?
8: To może to coś zmieni. Jesteś...
0: Damski głos, może to coś zmieni. To Edyta Bartosiewicz z numeru Jenny. Może to coś zmieni. Pamiętacie? Taco Hemingway, może to coś zmieni. Propozycja numer dwa. A my, drogie drodzy, musimy przejść od razu do zwycięzcy. Pana Roberta Makłowicza oczywiście też. I Raw Performance, jak Makłowicz. To pierwszy dzisiaj zwycięzca. Trochę w pośpiechu, bo zaraz serwis, ale po serwisie będziemy sobie znowu mogli gadać, składać życzenia panu Robertowi i w ogóle, i w szczególe, i tak dalej. Raw Performance.

0: drodzy państwo.
1: 17.30 przy mikrofonie Łukasz Górski.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Pościg organów ścigania za byłym wiceministrem Marcinem Romanowskim, afera śmieciowa w Ministerstwie Finansów oraz niezwykłe zjawiska astronomiczne nad Polską.
2: Wiadomości.
1: Były wiceminister w rządzie PiS Marcin Romanowski najprawdopodobniej znajduje się w Naddniestrzu, części Mołdawii, która jednostronnie ogłosiła niepodległość. Dowodem na to ma być pismo z prośbą o wydanie listu żelaznego nadane ze stolicy Naddniestrza Tyraspola. Za Marcinem Romanowskim wydano europejski nakaz aresztowania.
3: Oczekujemy demokratycznego państwa prawnego, którego model mamy wpisany w konstytucję, i pan minister Marcin Romanowski, który jest ścigany za te wozy strażackie, który jest ścigany za ten sprzęt medyczny, nie ma mniejszych praw.
1: Mówił poseł Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. W polskiej polityce wybuchła kolejna afera. Tym razem chodzi o dotacje dla firmy Elemental Holding zajmującej się odpadami. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przyszli w tej sprawie z kontrolą do Ministerstwa Finansów.
4: Chcemy zweryfikować doniesienia medialne o tym, że minister finansów miał zdecydować o dotacji w wysokości 1 miliarda złotych dla spółki z grupy Elemental. Spółki, o której kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że robiła ogromne przekręty na tak zwanych elektrośmieciach.
1: Mówił Radosław Fogiel. Afera zaczęła się po głośnym materiale dziennikarzy TVN-u, którzy ujawnili rzekomy mechanizm fabrykowania dokumentacji dotyczącej transportu oraz recyklingu elektrośmieci. Dzisiaj stolica Ukrainy, Kijów, została zaatakowana przez rosyjskie drony, które nadleciały całymi grupami z kierunku północnego i wschodniego. Naloty zaczęły się około godziny 13.15. Alarmy powietrzne zawyły dzisiaj w Kijowie ponad 3 razy. Związane były z niebezpieczeństwem użycia przez Rosję pocisków balistycznych. Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie wojska od stycznia do sierpnia przeprowadziły operację ofensywną na styku obwodów Dniepropetrowskiego, Donieckiego i Zaporowskiego, dzięki której wyzwolono 745 km kwadratowych terytorium oraz 26 wsi. Dzisiaj po raz pierwszy od 1999 roku w kontynentalnej Europie będzie można zobaczyć całkowite zaćmienie słońca. Zjawisko będzie najlepiej widoczne na Islandii i w północnej Hiszpanii. Częściowe zaćmienie nastąpi jednak w większej części Europy, w tym w Polsce. Najkorzystniejsze warunki będą w północnej i zachodniej części kraju. W Warszawie zaćmienie będzie można obserwować od godziny 19.15 do godziny 20.00. To nie jest jedyna astronomiczna atrakcja przewidziana na dzisiaj, ponieważ 2 godziny po zakończeniu zaćmienia dojdzie do deszczu meteorów, znanych jako Perseidy. Co roku Perseidy są aktywne w okresie letnim, a w 2026 maksimum ich roju przewidziane jest na dzisiejszą noc.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Alternator.
1: Electric Root Boys przed chwilą i trochę w klimatach podobnych zostajemy. Dzisiaj ogromną frajdę sprawia mi układanie tych par, więc mam nadzieję, że wam też. Jedneczka, Ronnie Size. Who told you? To jest propozycja numer jeden.

Dizzy Rascal, пропозиція номер два. Just a Rascal, to jest propozycja numer 2 od Dizziego Rascala właśnie. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości, na dwójeczkę można głosować.

0: Nie mam serca zagadywać. DC Rascal, Just a Rascal, to jest propozycja numer 2. Jeżeli chcecie posłuchać tego numeru bez mojego zagadywania, to na dwójeczkę można głosować. Można też głosować na propozycję numer 1. To Ronnie Size. Coś tam, tak? Możecie to mieć w oryginale. 228 27 72 05. Halo.
1: Hej, dzień dobry!
0: Dzień dobry, Bogusiu, dawno się nie słyszeliśmy, jak tam zdrówko?
1: O Jezu, kooperatka cię, co tam, żyjesz?
0: No żyję, jakoś tam hasło pchamy ten syf, nie?
1: Dobrze, pchaj tę łajbę, bo powiem ci, rolki oglądam, zachwycam się, także pani Kasia.
0: Boguś, dziękuję, słuchaj. Czyli to ty, bardzo się cieszę.
1: A jak? To aż musi podbijać to jedno wyświetlenie.
0: No właśnie, tak. No, jestem wdzięczna.
1: Kasiu, ja przez chwilkę usłyszałem coś dobrego na dwójeczce tam siedzi.
0: Dizzy Rascal.
1: No właśnie.
0: Dobrze, czyli rozumiem, że głosujesz na Dizziego.
1: Oczywiście, że tak.
0: Dobrze. A jak tam twoje zdrówko?
1: Jestem przed drugą operacją. Lóżka siadła. Ale... Słuchaj, jak oni na mnie patrzą, mówię, a on co? Robocop?
0: No się chciałam powiedzieć, że chociaż druga została.
1: Jakby... Wiesz, jak to mówi, ja to śmieję się, że to jestem, wiesz, robochłop. No. Generalnie się muszę też pochwalić, pierwszy raz w życiu byłem na Woodstocku, Boże, polecam naprawdę, Jezu, jaki tam jest klimat, o matko.
0: Kiedyś ja chciałam uciec z domu na Woodstock, ale mnie złapali i nie dotarłam tam. Ale wiem, że tam jest fajnie zazwyczaj.
1: No kurczę, ale powiem ci naprawdę, Kasia, to oddaję, to... No to tam musisz być, moja droga, co tu nie ma, to tamto. Bierz starego dzieci i wyjeżdżaj, bo tam naprawdę jest dużo atrakcji dla dzieci.
0: Słuchaj, moje dzieci już są takie, że... Chyba
1: jakie
0: by trzeba...
1: Jakie takie? Ledwo 18 plus na karku, a ja mówię, że takie i takie. Takie i jakie?
0: Takie malutkie w ogóle, bąbelki. O głowę większe.
1: A gdzie tam niziutkie?
0: No właśnie.
1: Dobrze, Kasiu, nie zawracam więcej czasu. Halo. W końcu mam radio.
0: Ekstra. Cieszę się. Zapisuję głos.
1: Również.
0: I odzywaj się, Bogusiu, jakby co.
1: Oczywiście będę się odzywać. Wszystkiego dobrego dla ciebie i dla całej załogi.
0: Najlepszego. Buziaczki, pa, pa, pa. 228 27 72 05. Można dzwonić SMS-owo, WhatsAppowo 886 971 971. Tutaj sobie poklikaliśmy różne rzeczy. Tak, bo staram się odpowiadać. Jak tylko daję radę, to odpowiadam. Staram się więcej niż jeden znak, ale nieraz wychodzi jeden. To znaczy okejka. Halo.
2: Halo, dzień dobry pani Katarzyno.
0: Witam Wiaczesława. Też się dawno nie słyszeliśmy, ale to może jest moja wina, bo nie było mnie w lipcu trochę.
2: No właśnie, tak chciałem od razu zasugerować na wstępie, ustawić tutaj jakby pozycję.
0: Tak, moja mea culpa.
2: Bardzo, bardzo błyskotliwie z twojej strony.
0: Tak, od razu pokornie, uczona życiem, zawsze wszystko biorę na siebie.
2: Tak musi być, tak Bóg chciał. Podbijając Bogusia sprzed chwili, w dwóch tematach Woodstocku też chciałem uciec na Woodstock, ale wtedy nie miałem pieniędzy.
0: Ja nie miałam kluczy.
2: A widzisz, jak już później miałem pieniądze, to nie miałem czasu. Tak to w tym życiu naszym jest skonstruowane, białego człowieka. Natomiast druga kwestia, nogi. Mam kolegę, który ma tam 2 centymetry jedną nogę krótszą, więc słuchaj, sprawiedliwość na tym świecie jest, bo masz jedną nogę krótszą, a to drugą masz dłuższą, bo już że wiesz, spokojnie,
0: głowa do góry, bilans wychodzi na zero.
2: Absolutnie. A jeszcze a propos chwalenia się, on się chwalił, bo już na Woodstocku była, ja się pochwalę, bo dzisiejsze koła dałem się przejechać, wymusiłem na niej, żeby dałem się przejechać swoim Cayennem elektrycznym. Powiem ci, że naprawdę, jak tam nie jestem wielkim takim jakby freakiem motoryzacyjnym, nie wiadomo, że fajne samochody, czy fajne motorki, motocykle, przepraszam, bo za chwilę zhejtują mnie.
0: Też się nauczyłam w życiu, no.
2: To fajna rzecz, ale powiem ci, że jak się wciśnie pedał w trybie multi, ekstra sport, czy super sport, no to naprawdę, kurczę, jak na rollercoasterze. Normalnie jak na rollercoasterze. Gniata cię tak w fotel, że wow.
0: Czyli jest ta odwaga w tobie. Ja mam w aucie jakąś taką opcję sport czy coś. Nigdy przez 2 lata jej nie użyłam, bo się boję. Mam też opcję, że sam parkuję i też się boję.
2: A co, a podgrzewanego fotela w zimę też się boisz włączyć?
0: Wiesz co, podgrzewane fotele są dla mnie priorytetem. Ja potrafię w lecie też mieć podgrzewane siedzenia, więc
2: o nie, jakby... To nie, teraz... To nie, to masakra. U mnie raz się ktoś tam z tyłu, jak się okazało, są podgrzewane fotele, samochodzie, w którym obecnie się przemieszczam, i ktoś przez przypadek sobie włączył i jakby to moja żona chyba. I się tak przestraszyła, że jakieś, wiesz, czy już z domu na pauzę, czy coś, że taki atak jakiś agresywnie wielki, że już zasłabła niemalże, wiesz, że taki się z gorącą mega.
0: Ale dobrze, tak, że nie pomyślałaś, że to silnik wybucha i że trzeba zatrzymać auto nagle.
2: Dokładnie, także wiesz, także tak, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Także
0: czy mam nadzieję, że Dizzy Rascal czy Ronnie Size?
2: Wakacje dobre.
0: Dobre wakacje, wiesz, jeszcze super.
2: Wakacje dobre, tak? No to się cieszę. Ja jeszcze tydzień też mnie czeka na koniec sierpnia. Mamy w planach, ale jeszcze nie wiadomo do końca gdzie i co. Może samochodem o awarii z rowerami, nie wiem. Coś trzeba...
0: Na spontanie.
2: Jakiś trip wymyśleć. No, słuchaj, czyli ja zagłosuję na 2. Mhm. Pozdrawiam tradycyjnie panią Krysię, mam nadzieję, że jeszcze żyje i nas słucha. Oraz Ireczka, Endiego, Maxa, Wojtka, Andrzeja i resztę stałych bywalców. I co, zwalniam linię, żebyśmy mogli posłuchać jeszcze kogoś innego ciekawego. Teraz Andiego wywołuję. Andy, kończ swojego, nie wiem... łososia smażonego na czymś z frytyczkami. Opowiedz nam, jak to smakowało i co się dzieje w świecie tenisa.
0: Dobrze, Wieczesław, dzięki bardzo. Buziaczki, popatki.
2: Trzymajcie się.
0: Pa, pa, pa. I nam pięknie wleciał zwycięzca. To Teco Hemingway razem z Edytą Bartosiewicz, bo tam jest ona w samplu, może to coś zmieni. Może to coś zmieni, wyśpiewuje Edyta Bartosiewicz, Teco Hemingway przede wszystkim.

Ba. Hangover to Boreka Shawn Systema, ekipa z Portugalii na naszej playliście od wielu, wielu, wielu lat. Jedyneczka Freestylers Wizard Killa Sound. Co zrobić z tymi informacjami? Można głosować. 228277205 to jest sposób telefoniczny, to znaczy zadzwonić i pogadać ze mną na antenie. Można też SMS-owo i WhatsAppowo. 886-971-971. To są te drogi kontaktu z nami i oczywiście podbijam temat z samego początku alternatora, bo dzisiaj, drogi drodzy, 12 dnia sierpnia 2026 roku świętujemy. To jest bardzo ważny dzień w historii całego naszego kraju. No bo dzisiaj urodziny obchodzi pan Robert Makłowicz. Już na początku alternatora go uświetniliśmy. Dużo głosów się pojawiło, bo było do wyboru jak Makłowicz albo być jak Robert Makłowicz. No i słuchajcie, że ja sobie tu jestem sterem, okrętem, coś tam żaglem, nie? Tak? To powiedzenie? To właśnie padło to powiedzenie? To puszczę, chociaż przegrał ten numer Iwo. To on zaraz sobie też wybrzmi, więc proszę się nie martwić, bo były takie głosy, że panu Robertowi to co pół godziny powinniśmy grać. Pół godziny, to co pół godziny się nie uda, ale co godzinę? Dlaczego nie? Dlaczegoż by nie? Możemy to zrobić. Możemy i zrobimy. Drogi drodzy, można głosować, bo to jest ten moment. Widzę, że SMS-owo i WhatsAppowo głosy spływają, więc ja zaraz będę je zliczała. Do tego też tradycyjne jakieś pozdrowienia z trasy, co niektórzy śmiało chwalą się tym, że właśnie zaczynają zasłużony urlop. Co niektórzy trochę pracując, tutaj jeden słuchacz, czy żebym nie skłamała, coś tam chyba skrobał z rdzy. Ktoś jeszcze właśnie przewozi ludzi, ktoś jeszcze proponował, żeby jedzeniowo w ogóle cały alternator wybrzmiał. Słuchajcie, jaja w kuchni w poniedziałki, taka audycja kulinarna, więc jakby co odsyłam, my oczywiście wątki kulinarne możemy zaznaczać w programie jak najbardziej. Drogi drodzy, Freestylers i Wizard, Killa Sound, jedneczka, dwójeczka, Boreka Shawn Systema, Hangover, ba. A zwycięzca poprzedniego starcia już się tutaj pcha, Ronnie Size, Who Told You?

Elastyczne flaki i dorzucamy biały ser ricotta, makaron, listki szałwii i jedwabny szalik i skuter z dużą dozą renesansowych kobiet i goździki. I to wszystko trzeba wrzucić na bardzo średnio rozgrzewkę.

drodzy Państwo, w przewiernym miejscu rozpuszczam na patelni ten gatunek dyni i wieprzowy żołądek. Do podduszonych jarzyn dodaję teraz dość sporo mortadeli. Następnie farsz. Na patelnię już można wrzucać, broń Boże, nierafinowany, brązowy, szwajcarski kawałek schabu, kilogram świeżo starego parmezanu, pomidory bez skórek w zalewie, seler, smalec i na samym końcu strój zawodnika palio i ewentualnie trochę śmietanki.

0: Takie wrzucam.
1: Spory kawałek śrubu w sztecie.
0: Dodaję radykalne szparagi podobne kształtem do pietruszki. I teraz najważniejszy składnik, najprawdziwsze, prawdziwki. No i

0: ożywiony sportowym sukcesem.
1: Dolewam białe wino.
2: Dodaję sztuka po sztuce.
0: Szachy, tarty, ser.
2: I jeden
0: wyrazisty w smaku.
2: Kręgiel.
1: Dobra, już nie tylko. To był ostatni raz.
3: Alternator.
4: Przed chwilą być jak Robert Makłowicz i Iwo, bo dzisiaj świętujemy urodziny pana Roberta. Teraz kolejne starcie. To Roik Sop, What Else Is There?

0: Jeżeli chcecie tego numeru posłuchać w całości w alternatorze na antenie Radia Campus, na jedynkę można głosować. To Roigzop, What Else Is There?
1: Alternator.
0: Ladyton to dwójeczka. To znaczy Destroy Everything You Touch, to jest propozycja numer 2, a artystka nazywa się Ladytron.

0: Oba numery wydaje mi się, że z 15 lat mają. Tak mi się wydaje. Ale nie chodzi o matrykę. 228-27-7205 można dzwonić i głosować. Jedynka to Royksop, dwójeczka to Lady Tron. 228-27-7205. Halo, halo.
1: O, cześć, udało się.
0: Udało się za pierwszym razem chyba. To znaczy ja od razu widziałam i odebrałam.
1: Super. No, znaczy, tak mi się wydaje, bo tak to słyszałem. Usłyszałem Royksop, więc muszę zadzwonić koniecznie i zagłosować, bo to jest pierwsza piosenka, którą ich poznałem i potem zacząłem ich słuchać, więc muszę jej oddać hołd.
0: Dobrze, zapisane. A powiedz mi, tak się zastanawiałam przed chwilą, ale to z 15 lat temu ten numer wyszedł, nie? Tak sobie myślę jakoś.
1: To było bardzo dawno temu. Ja ją pierwszy raz usłyszałem, jak byłem na początku studiów, czyli jakoś 10 lat temu, to i tak sporo po tym, jak to wyszło. Ale gdzieś po prostu podczas słuchania jakiegoś różnego rodzaju muzyki, czy to na YouTubie, czy gdzieś tam nagle mi podpowiedziało, algorytm, wiadomo. No i posłuchałem tej jednej, bo to stwierdziłem, kurczę, fajna, może jeszcze kolejna też będzie fajna, i kolejna też była fajna, i kolejna, i to tak trwa do dziś.
0: No dobrze, czyli taki mocny głos na jedynkę.
1: Tak, bardzo mocny.
0: No dobra, dzięki bardzo, trzymaj się ciepło, miłego, pa, pa.
1: Miłego, pa.
0: 228-27-7205, halo, halo.
2: Dzień dobry, pani Kasiu, Bartłomiej z tej strony.
0: Dzień dobry, Bartłomieju, co dobrego u ciebie?
2: No wszystko źle.
0: Jak to?
2: No tak.
0: Musi być
2: no
0: coś
2: tak
0: dobrego.
2: Wyszło, no nie, znaczy dobrze, że się zadzwoniłem tak szybko.
0: To jest coś dobrego, no.
2: Tak, to jest tak. Chociaż nie, to jest dużo, to jest dobra rzecz. Słuchaj, ten numer ma 20 lat, na pewno.
0: Teraz troszkę mnie zamurowało. Myślałam, że z 15, ale jak mówisz 20,
2: nie,
0: to...
2: Wiem, że cię zamurowało, ale ci mówię dlaczego. Bo ja ten numer poznałem jako jeden z wielu przekozackich numerów wplecionych w taki mix Miles McInnes a.k.a. Milo dla Radio BBC One. I to było w 2006 roku. I między innymi było What Else Is There tam zmiksowane i tam było też Destroy Rock and Roll i dzisiaj też było Drop the Pressure i to też ma 20 lat.
0: Mój Boże, także masz rację, 21 listopada 2005 rok wydanie.
2: Także dla wszystkich, którzy myśleli, że to było 5, 10, 15 lat temu, smutną wiadomość, jesteście starzy. Jesteście boomerami, jesteście zgredami, moglibyście być dziadkami, jeżeli nie jesteście jeszcze, to jest tylko fart.
0: Kolonoskopię trzeba robić, cytologię, trzeba pamiętać o tych badaniach.
2: Nie wiem, rury sobie wkładać w dziury i ten, i do przodu, no. Nie jest dobrze, naprawdę, Kasiu. Serio, i nie, że złapałem Google, wiesz, tu AI, niech mi wyczaruje. Nie, ja po prostu jak usłyszałem, i to już 15 lat, kolega mówi dużo lat, no niestety to ma 21 lat, ocko.
0: No ale brzmi cały czas świeżo, tak się umówmy, że całkiem spoko brzmi.
2: Tak, no bo jest, no dobra muzyka się nie starzeje chyba.
0: Tak, tak.
2: Po prostu. Tak zawsze mówią ci, co słuchają Dżemu, ale no dobra.
0: I Lady Punk.
2: Także ten. No dobra, ale my rozmawiamy to o Royksopie i o Milo i o innych rzeczach, ale wiesz co, ale ta Lady Tron, tak?
0: Tak.
2: Kurde, to też jest... To w ogóle, to też tak skandynawsko podjeżdża, że ja przez moment ja myślałem, że to jest The Knife. Ale to, no to dobre rzeczy. Takie
0: tak się
2: stare,
0: staramy, no. Stare, ale dobre.
2: Narkomańskie melodie. Dobrze, no to ja... Nie głosuję, bo obydwa są kozackie, za to było bardzo miło cię usłyszeć. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki.
2: Trzymajcie się.
0: Dzięki, trzymaj się, papatki. Pa, pa, pa, pa. No, tak sobie pogadać można amerycko, nie? Dobra, słuchajcie. Nieważne jest, ile lat ma dany kawałek, ale jak brzmi, tak? Nie wiem, tak jakieś powiedziałam dziwną rzecz, znaczy taką oczywistą oczywistość. Kasia Coelho, tak się nazywam ja i teraz puszczam zwycięzców poprzedniego starcia, mówiąc, że można głosować na jedynkę. Royksop, What Else Is There, dwójeczkę to Lady Tron, Destroy Everything You Touch, a my gramy Buraka Home Systema, Hangover. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
3: bo się właśnie tirce w górę. Śpiewam.

Ouais.

0: Czy chcę znać na pamięć każdą twoją dziarę, wiedzieć zawsze gdzie i kiedy mam położyć palec i jak reagujesz na mnie pod kolanem, a ja na ciebie. Czy chcę wiedzieć, że już tylko z tobą zawsze? Pamiętać, żeby ci przypomnieć.
1: Nie wiem. To Plawgo, jako propozycja numer jeden.
0: Potem wściekać, że już je zaplanowałaś.
1: I muzykę Plawgo zawsze polecam, bardzo lubię. Ostatni album bardzo sympatyczny, bardzo miły, bardzo mądry tekstowo.

0: jeżeli chcecie posłuchać o Wiśle. Staś.ikonor to jest propozycja numer 2. Można na ten numer Wisła głosować.
1: Moje zimne oczy, nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie, nie chowam żalu, jestem wdzięczny. Nie chcę jeszcze nigdzie cię...
0: Staś.ikonor, Wisła to propozycja numer 2. Jedynką w tym starciu jest Plawgo i nie wiem. Dzwonić można 228277205. Halo, halo.
2: Halo, halo, cześć, Rafał z Houstonu.
0: Cześć, Rafale, co dobrego?
2: Bardzo dobrze. Wracam do domku, jeszcze później na rowerek wyskoczę, także jest plan.
0: Super.
2: Na rowerek jeszcze zobaczę.
0: Ekstra.
2: Zaćmienie widać.
0: A, no właśnie, zaćmienie. Tak. Mówiliśmy w poprzednim serwisie i w programach różnych. Cały czas o tym myślałam, czy będę miała jak oglądać jadąc autem. Muszę sobie chyba gdzieś na górce stanąć.
2: Tak, na górce Szczęśliwickiej to podjadę.
0: Bo to 19 z minutami, nie? Ja po 19, no... Jak nie, to sobie w internecie zobaczę.
2: No, pewnie lepiej będzie widać w internecie, bo wiesz, w internecie zawsze lepiej widać.
0: Albo po prostu na żywo, tylko później.
2: Tak. Live w internecie 24 godziny później. No,
0: tak, to zrobię. Tak, to będzie. Jakoś to będzie, myślę, że...
2: No i jest klar.
0: Myślę, że to odbędzie się wszystko beze mnie też.
2: Tak, to na pewno, to możemy być pewni. To my akurat jesteśmy najmniejszymi krytykami w tej całej historii.
0: No tak.
2: Słuchaj, dzwonię, żeby zagłosować. To bardzo
0: fajnie
2: się
0: składa,
2: para.
0: Bo to taki program jest, tak? Wiesz, że można głosować, tak.
2: Wiesz, to któregoś dnia słyszałem takie rozkminy, czy to jest program po to, żeby zagłosować, czy po to, żeby zbudować więź ze słuchaczami. I powiem ci, że miałem dylemat.
0: Każda odpowiedź jest dobra.
2: Tak, dokładnie.
0: Nie, no, głosować można, oczywiście to są bardzo ważne rzeczy, ale to, że dzwonią ludzie, że dzwonisz ty, Rafale, to jest super, nie do przecenienia.
2: No szczególnie, że lubię dzwonić, to jest jeszcze podwójna radość i popatrz, i wy macie radość, i my, to, słuchacze, to oby tak dalej.
0: To jest tak zwana sytuacja win-win. Można, tak.
2: Tak?
0: Tak, to ten moment, Rafale.
2: Jest to jedynkę.
0: Jedynkę.
2: I namawiam wszystkich na jedynkę.
0: I ja polecam, nie wiem, czy miałeś okazję ostatniego albumu Plawgo słuchać. Nazywa się Rzeczy, które robimy zamiast. I jest naprawdę bardzo spoko.
2: O, kawałek znam, albumu nie znam. To już tam gdzieś trzeba podnać.
0: Polecam, można na streamingach, można na streamingach, tak, najszybciej pewnie. I rozmowa z Plawgo jest gdzieś u nas w podcastach też, bo to bardzo spoko chłopak.
2: No proszę. To dodam do podcastu.
0: Dobrze. Dzięki bardzo, Rafale. Miłego. Papatki.
2: Dobrego zaćmienia.
0: Tak. Na własne oczy, żeby zobaczyć. Pa, pa, pa.
2: Tak, dokładnie. Pa.
0: Gdyś to a propos zaćmienia wrzucił, bo jak Bartłomiej zadzwonił w poprzednim wejściu chyba, no to mieliśmy taką rozkminkę, że no stare numery, stare, że są tak stare, że nie spodziewaliśmy się, że takie stare, a że wszyscy co mówią, że stara muzyka jest dobra, to słuchali pewnie Dżemu i ktoś napisał, czy Lady Punk, i ktoś napisał, że przecież w tekście Jolka, Jolka, pamiętasz, jest tekst dane nam było słońca zaćmienie, następny będzie pewnie za 100 lat. Jakże Budka Suflera się pomyliła, bo od 99 roku minęło 27, ale oni pisali to jeszcze wcześniej, więc może matematyka była inna. Głosować można, Plawgo jedyneczka, Staś.ikonor dwójka, a teraz zwycięzca poprzedniego starcia z Częszczyni. Ladytron, Destroy Everything You Touch. No, no, no, no.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Jest 18.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
4: Akademickie Radio Campus.
3: A w serwisie wyciek danych milionów Polaków, ciąg dalszy problemów w hiszpańskiej Ceucie oraz budowa nowych stacji metra na finiszu.
4: Wiadomości.
3: Wiadomość z ostatniej chwili. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło, że doszło do jednego z największych wycieków danych w historii Polski.
5: I dzisiaj niestety z przykrością muszę poinformować, że doszło do nadzwyczajnego wycieku danych sięgającego blisko 19 milionów osób, obywateli polskich, które to osoby w różnych kategoriach korzystały z wsparcia medycznego.
3: Mówił minister Krzysztof Gawkowski. Do wycieku doszło z systemu firmy MyDR, obsługującej placówki medyczne. Ministerstwo zaleciło zastrzeżenie numeru PESEL i zapowiedziało ściganie cyberprzestępców. W hiszpańskiej eksklawie Ceuta w Afryce toczy się kilka postępowań w sprawach karnych oraz ponad 400 postępowań dotyczących wniosków o ochronę międzynarodową złożonych przez imigrantów, którzy pozostali w mieście po wydarzeniach z 30 i 31 lipca. Z Maroka do Ceuty przedostało się wówczas od 70 do 80 tysięcy osób. Zdecydowana większość z nich została zawrócona. Łącznie 9 migrantów trafiło do aresztów tymczasowych. Podejrzani są oni m.in. o napaści na funkcjonariuszy publicznych, handel narkotykami oraz napaści na tle seksualnym. Warszawskie metro już niedługo się wydłuży. Mowa o odcinku drugiej linii metra po zachodniej stronie, obejmującym stacje Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Przez torowiska przejechały już testowe składy. Przeprowadzono także inspekcję instalacji przeciwpożarowych na przyszłej stacji techniczno-postojowej w Morach. Pierwsi pasażerowie skorzystają z nowych stacji najprawdopodobniej w listopadzie tego roku. W oczekiwaniu na metro wszyscy miłośnicy pojazdów szynowych powinni wypatrywać białego tramwaju na warszawskich torach. Mowa o zabytkowym gdańskim tramwaju Bergman z 1927 roku, który kursuje obecnie na linii T. To czwarty gość po wagonach z Poznania, Krakowa i Wrocławia, które jeżdżą na wakacje po Warszawie.
4: Pogoda.
3: Na zakończenie prognoza pogody.
6: Dziś Polska znajduje się pod wpływem rozległego układu wyżowego w jego centralnej części. Napływa powietrze polarne morskie.
3: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. Temperatury w całej Polsce oscylują w granicach 20 stopni. W nocy mogą spaść nawet do 11 stopni. Przypominamy też, że mimo chłodnych wieczorów warto dzisiaj spojrzeć w niebo. O 19.15 zaczyna się zaćmienie słońca, zaś przez całą noc będzie można oglądać Perseidy.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: Alternator.
1: Przed chwilą Zuza i Wenda w Alternatorze. Jest, a jednak jej nie ma. Zuza i Wenda, nasza koleżanka redakcyjna, która poszła sobie realizować marzenia i właśnie je realizuje. Kawa przed chwilą w całości to od Zuzy i Wendy, a my powracamy do Alternatora i kolejnego starcia. Jedyneczka. Electric Root Boys. Wiem, że byli, bo puszczałam, bo są fajni, ale puszczę teraz we fragmencie i zobaczymy, co się wydarzy. Słońce. Tak się nazywa propozycja numer 1. Electric Root Boys. Oczywiście mówię o tym, co za chwilę się wydarzy. Na niebie, w niebie po 19.00.

0: Alternator.
1: Tu trochę inne słońce. I nie po polsku. To Faithless. Sun to Me w remiksie MLK. I tam potem jest Sun to Me. Sun to Me. Tak. To jest dwójeczka, Sun to Me, Faithless, zremiksowany przez MLK'a. Jedynka to Słońce, Electric Root Boys. Klasyka, chciałoby się powiedzieć. Drogi drodzy, to ostatnie głosowanie w dzisiejszym Alternatorze, więc może myśleliście od 17 o tym, że napiszę od tej baby w radiu. Napiszę, a nie napiszę, a napiszę, a nie napiszę. To teraz może napiszcie. To jest ten moment. 886-971-971. Można SMS-owo, można dzwonić, oczywiście. 228-27-7205. Dzwoni osoba o pięknym imieniu, jak mi się wydaje. Halo, Kasia?
2: Tak, cześć, cześć wam. Chciałam na polskie słońce zagłosować.
1: Dobrze, Electric Root Boys dla ciebie, zapisane. Co dobrego?
2: A w porządku, właśnie jedziemy na zachód słońca sobie poza Warszawę zobaczyć. Znaczy zaćmienie, nie tyle zachód.
1: Tak, a w którym kierunku? Jak to najlepiej wymyśliliście?
2: Jedziemy na zachód, żeby mieć Warszawę za plecami.
1: Okay.
2: Czyli żeby Warszawa była za naszymi plecami, żeby ta łuna była jak najmniejsza.
1: Kumam. No dobrze, dobrze. No. Jak się nie uda, to można replay w internecie.
2: Okej. Okay. Jest ze mną mój mąż, Irek, i on też będzie na jedynkę głosował.
1: Dobrze, dobrze, Irku, to zapisuję. Dobra, czyli dwa głosy. I co, trzymam kciuki, bo jak najpierw jest zaćmienie, a potem są Perseidy jeszcze, więc długa noc przed wami. Poza Warszawą, ho, ho, ho. No. Jakieś takie wychodne.
2: No jak, trzeba.
1: Trzeba, trzeba. Najlepszego, trzymajcie się, pa, pa.
2: Bye.
1: 228-27-7205, można dzwonić, można SMS-owo, WhatsAppowo, 886-971-971, ktoś właśnie napisał, trochę się wstydziłem, ale napisałem. Jeszcze głos możesz dodać, to będzie spoko, znaczy, fajnie, że piszesz, ekstra, naprawdę, to jest bardzo miłe, że taki wiecie, dystans z radia da się skrócić. Kampus taki jest. Tak mi się wydaje, że tak się staramy, żeby to było. 886-971-971. Widzę, że nagle dużo osób pisze naraz, bo ja widzę na WhatsAppie. Nie? SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971. Dzwonić można 228-27-7205. I co? Patrzę tutaj. Tutaj widzę głosy, tutaj widzę głosy. Ach, i jeszcze były też zdjęcia. Tak, Netherlands. Pozdrowionka ślemy, zwycięzca poprzedniego starcia już się pcha. Ponownie wykorzystam opcję. Drogi drodzy, Plawgo i album Rzeczy, które robimy zamiast. Piękną płytą albumem jest, oprócz warstwy muzycznej. Też jest dużo refleksji nad życiem w XXI wieku. Plawgo, nie wiem, to jest zwycięzca poprzedniego starcia.

0: nasze? Fajne. Czy masz zajrzeć, bo dziś moje jest smutniejsze, pragnę gadać całą noc, choć rano mamy przecież pracę.
1: Cześć, sprawdź może.
0: Czy zostawiłaś ładowarkę albo serce? Sprawdzę.

0: Alternator.
1: Plavgo, nie wiem. To przed chwilą jako przedostatni zwycięzca w dzisiejszym alternatorze. Drogi drodzy, domykamy alternator. Ja nie wiem, bo ja muszę w auto wsiąść i gdzieś tam podjechać sobie właśnie. Myślałam, że gdzieś zobaczę. No, zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żebym coś zobaczyła. Jak nie, to Perseidy na pewno będą. Mam akurat takie miejsce, że będę mogła te Perseidy zobaczyć, a resztę w internecie sobie zobaczymy. I tutaj ktoś napisał, że nie da się, bo ja powiedziałam jakiś czas temu, że później sobie obejrzę to zaćmienie. Ktoś myślał, że mówię poważnie. To są żarty, kochani. Gdzieś tam mózg może nie największy, może nieraz się obija o tę czachę w środku, ale jest coś tam. Ja nieraz żartuję. Może powinnam robić ostrzeżenie. W innym radiu kiedyś usłyszałam, to mnie bardzo rozbawiło, że prowadzący powiedział żart, a potem poleciał dżingiel od ucha do ucha, żeby ktoś na pewno wiedział, że to był żart. Trzeba się uśmiechnąć. Więc ja też będę takie ostrzeżenie wydawała, że czasem żartuję. Albo mówię poważnie. No, co? Dobra, kończę program, bo tutaj dużo się już nie wydarzy, jeżeli chodzi o funkcję właśnie tego czegoś w mojej czaszce. Drogi drodzy, słyszymy się w piąteczek, normalnie o tej porze. Tam będą też sample, covery, bajery. Bezwstydnie zapraszam do odsłuchiwania właśnie tego programu, który to prowadzę od lat kilku. I za każdym razem bardzo się cieszę, że mogę go tworzyć. I zbieram wasze różne pomysły już od jakiegoś czasu na takie powiązania samplowo czy coverowe i będę, już pracuję i będzie taki specjalny odcinek we wrześniu ze wszystkich waszych spostrzeżeń samplowych, więc możecie wysyłać czy mi na Instagramie, czy mailowo, tak żeby do mnie trafiło, bo jak nieraz tutaj SMS-em wrzucicie, to nieraz ktoś mi prześle, a nieraz nie, więc drogie drodzy, można bezpośrednio, zawsze się cieszę, jak ktoś coś tam napisze. Buziaczki, cukierki, ciasteczka. Ostatni zwycięzca leci właśnie. Ja mówię wam papa. Kasia Rodek, do usłyszenia. Faithless, zremiksowany przez MLK-ja. Przepraszam, już naprawdę. Santumi, już sobie idę. Tak, MLK-ja. Tak się nazywa. MLK-ja. Przez MLK-ja. Faithless.

0: reklama. DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Reklama.

День добрый, Танечка. Мне на 8:00, пора вставать. Nie wiem, co się Państwo śniło, ale mam nadzieję, że były to dnie. Dziś mamy 15 września i imieniny obchodzą Albin i Nikodem przy okazji składania im najpierw.

0: To promocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!

dick. I to chyba najlżejsza kara, chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. My tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół tu raz, to buntu stanę raz. Ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory w szybnie przeryć i pory ci wejść w moje

akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominę. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy. Fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Zabrane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

Оксана Штуфе. Академический радиокампус.

0: Dobry wieczór. Wybiła godzina 22. W ten wyjątkowy wieczór, pełen nietuzinkowych zjawisk na niebie, za nami częściowe zaćmienie słońca, przed nami jeszcze deszcz Perseidów. To oznacza, że słuchacie Blendu. W studiu ze mną realizujący nas Tomek Paziewski, mówiąca do was Paulina Bioch oraz wyjątkowy gość, wyjątkowa osobowość. Tak sobie myślę, że zanim Merkury, Jowisz, Mars, Saturn, Uran i Neptun wejdą na jedną linię, to chciałabym wam przedstawić dzisiaj pewną wyjątkową kobietę, która dołącza do gabinetu osobowości audycji Blend, z czego bardzo się cieszę. Natalia Naomi, witaj w Blendzie.
1: Cześć!
0: Chciałabym dzisiaj spróbować wejść w twój sposób myślenia o muzyce, głosie, sceniczności i tym w ogóle, jak powstaje świat Strangers in a Name. I mam nadzieję, że w tej godzinie uchylisz nam rąbka tajemnicy.
1: I'm more than open, ready. Ready.
0: Tak, dzisiaj dodam jeszcze, że tak jak w każdej audycji, w której występuje gość zaproszony przeze mnie, on przyjmuje stery tracklistę, kuratoruje ją, jednym słowem rządzi, i mam wrażenie, że to będzie wyjątkowy odcinek, bo bardzo punkowy.
1: No, powiedzmy w jakimś sensie. To czy ja mam mówić dalej, czy leci muzyka?
0: Nie, no rozmawiamy.
1: Okay, dobra.
0: Rozmawiamy, obiecujecie w swoim Strangers in Name zawodzący saksofon, pordzewiałe głosy i rozdarte gitary. To wszystko słychać w tej muzyce. Niebawem wydajecie album. Na streamingach można usłyszeć 3 kawałki.
1: 4 nawet.
0: 4.
1: Wydaliśmy jako pierwszy tryptyk od razu, nawet nie singiel, więc nietypowo jak na system wypuszczania muzyki. Dopiero teraz wypuściliśmy singiel, więc trochę na odwrót. Tryptyk 3 piosenek, Drawing 1, 2 and 3. Potem wyszła piosenka Strangers in Name. Wszystkie oczywiście trwają na pewno więcej niż 3 albo 4 minuty. Myślę, że najkrótsza trwa z 5.
0: Przed wami Great September, jest jeszcze jeden festiwal w Gdańsku. Na pewno powiemy o tych wydarzeniach nieco więcej, ale myślę, że warto podkreślić, że działacie stosunkowo od niedawna, ale przyjmujecie już wyjątkowe garażowe sceny. Na jednej z nich miałam okazję być i słuchać waszego koncertu.
1: Tak było. Wielkie pozdrowienia na dwóch kół, które stało się nowym hubem warszawskiej alternatywy, i to chyba wszystko dzięki, znaczy może nie wszystko, ale myślę przynajmniej w moim kręgu dzięki Tomkowi, który organizuje wydarzenia old school, na których dużo i mnie już było, i moich znajomych wokół, i po prostu ciekawej muzyki, która myślę, że zasługuje na jak najszerszy pole odbiorców. My rok temu w maju mieliśmy swoją premierę projektu Strangers in Name, który prowadzimy wspólnie z Olkiem, i do tego dołączył również Oskar Karski na saksofonie. Nie od razu, bo wcześniej graliśmy z kimś innym, z Rafałem Bieryło, który też w ogóle wywodził się z innego świata, trochę takiej muzyki bardziej okołoludowej. To było też bardzo ciekawe. Całkowicie osoba spoza bańki. Z Olkiem jesteśmy powiązani. Olkiem, Aleksandrem Zajdlem z pewnego zespołu. Możecie go kojarzyć, której nazwy nie wypowiem, albo kojarzycie, albo nie.
0: Konkurencyjny band.
1: Tak, dlatego go nie wypowiem. Ale if you know, you know. I ten projekt, myślę, że połączył nas w takim momencie, gdzie i ja, i on zwątpiliśmy właśnie w swoje indywidualne projekty zespołowe, bo ja miałam swój projekt zespołowy poza Strangers. Spotkaliśmy się raz w salce prób and the magic just happened. And besides the magic, to już jakby sprawy do dopowiedzenia.
0: A w otwarciu Malaria, bardzo lubię ten zespół. Ucieszyłam się, jak zobaczyłam, że wśród utworów dzisiejszego wieczoru usłyszymy właśnie je. Dlaczego? Może...
1: Kurczę, no to są dziewczyny, które kiedyś przypadkiem, na które przypadkiem wpadłam. I don't know, myślę, że miałam lat 17 może. 17 albo 18 świeżo, ale myślę, że 17 i one sprawiły, że weszłam po prostu w taki świat, którego wcześniej nie znałam. Jakby wcześniej słuchałam mega przypołowie muzyki typu like dużo popu, R&B, jakby Prince, bo mój ojciec słuchał Prince'a, Britney Spears, bo moja mama słucha tego, and Kesha, so a lot of pop music. A jakoś tak przypadkiem wpadło na Malarię i one otworzyły furtkę po prostu w moim świecie, która da mi do zrozumienia, że jest jakby inny rodzaj muzy, do której mogę wejść. I który jest możliwy też dla, przy okazji mówiąc, płci kobiecej, bo to jest zawsze ważny aspekt, szczególnie, że w moim świecie im, no, jakby jednak, co by nie mówić, więcej jest chłopów, którzy dobrze grają i którzy są obecni na scenie. I jestem dumna z tego, że jestem przynajmniej w moim środowisku. Myślę, że to nie wszędzie jest, ale przynajmniej w moim jedną z nielicznych dziewczyn, która jakoś jest obecna dosyć często i dużo. Więc...
0: Myślę, że tak, niezwykle wyrazista. Co teraz posłuchamy? Nie mam dostępu do playlisty.
1: Chyba World in Action, The Vets. To jest piękna piosenka przy okazji do... Nawiązując do dzisiejszego, co to się nazywa? Solar Eclipse type shit, I don't know. To jest piosenka, do której mogłabym umierać. I jest świetna, jest coś wyjątkowego w wokalu, który tam powstał też instrumental, który się tam pojawia. Jest też unikatowy. To są chłopaki, które bardzo mało jest o nich w internecie. 80s oczywiście, może nie oczywiście, ale 80s band. Synth wybudowali sam, dlatego jest coś w tym naprawdę wyjątkowego i charakterystycznego dla tej ich muzyki, przynajmniej tych paru, dwóch w zasadzie piosenek, gdzie występują te piosenki z syntezatorem. Kocham tę piosenkę.
0: Gramy. Yes.

0: muzyka Strangers in Name, waszego duetu, którego dzisiaj posłuchamy również, tylko może nieco później, porusza się gdzieś między melancholią, hałasem, napięciem, ale jednocześnie czymś bardzo eterycznym. I zastanawiam się, jak do tej synestezji dochodzicie. Jak to się dzieje?
1: Sorry, muszę zawsze jakby wydech zrobić, zanim coś powiem.
0: Coś niekontrolowanego.
1: Projekt System of Release, czyli ten tryptyk, w których są trzy piosenki, Jarring 1, 2 and 3, to jest kompletny wysyp naszych emocji, naszej dwójki, mnie i Olka, która przede wszystkim wywodziła się z tego, że chyba nie umieliśmy ze sobą rozmawiać jako para dwóch młodych osób, która była sobą i jest wciąż zainteresowana. I wydaje mi się, że to było magiczne w tym całym procesie, że to był moment, w którym ta muzyka trochę nas odciążała i mogliśmy to sobie tam jakby wysypać cokolwiek, jakby w jakichś najbardziej jakby wyolbrzymionych jakichś historiach, w tekstach, które są po prostu w jakimś końcu świata. W piosence Jarring 3 to jest trochę taki koniec świata i od piosenki Jarring 1 do Jarring 2 do Jarring 3 jakby to jest po prostu wielka koncepcja, którą sobie wybudowaliśmy, która się wiązała ze światem, który powstał wokół tych emocji, z którymi sobie chyba trochę nie mieliśmy poradzić. Potem wydaliśmy piosenkę Stranger's Name, która już była mniej wokół trochę skrywania swoich emocji poprzez opowiadanie jakimiś wyolbrzymionymi światami, które sobie budowaliśmy, tylko to była jakaś taka szczera w końcu rozmowa pomiędzy moim głosem a gitarą Olka i przy okazji pięknym saksofonem, który Oskar w procesie dograł i dodał jakiejś takiej właśnie onirycznej, no po prostu ten saksofon, tak jak ktoś kiedyś mi powiedział po jakimś koncercie, nie pamiętam do końca imienia tej dziewczyny, ale bardzo to było przyjemne o tym słyszeć, jak interpretowała nasz występ, że ten saksofon jest emocjonalną sferą, która dopowiada sytuację między nami i trochę czuję, że właśnie wejście Oscara również w ten projekt, myślę, że i w tę piosenkę Strangers in Name właśnie jest tą dodatkową sferą emocjonalną, która dodaje do całego jakby to the whole journey of experiencing the music.
0: Do całego efektu tak. Też, który udaje wam się uzyskać. Tak, niewątpliwie to było obecne. Ja niestety biję się w piersi, nie byłam na całym twoim koncercie w dwóch kołach, ale było to dla mnie wspaniałe doświadczenie i bardzo wam za nie dziękuję. Mam nadzieję, że niebawem znowu będę mogła was usłyszeć, bo jednak miejsce, w którym gracie, no nie bez kozery też, wybieracie takie miejsce, które jest czymś totalnie nieoczywistym. No to nie jest klub bardzo popularny, jest mocno alternatywny i dzięki temu to podbija jeszcze bardziej tę wrażeniowość.
1: No myślę, że to w dużej, jak mówię, po raz kolejny, w dużej mierze Tomek, który prowadzi Old School. Myślę, że on po prostu też ma zdolność wyłapywania rzeczy, które jakby zbierania różnych zespołów, które świetnie też budują tę scenę i on też jakby poczuł tę muzykę i dał nam też możliwość. Myślę, że dużo zawdzięczamy również jemu, szczerze mówiąc. Tak.
0: Co następne w kolejności, jeśli chodzi o muzykę? Też interesuje mnie, czy jest jakiś wspólny mianownik tych utworów, które dzisiaj nam serwujesz, ale nie musimy odpowiadać na to pytanie w tej chwili, bo mamy jeszcze trochę czasu, ale to mnie bardzo, bardzo ciekawi.
1: Pytasz o to, co dalej w muzyce
0: tak.
1: Strangers, czy dzisiaj?
0: Nie, co dalej usłyszymy? Co?
1: Strangers in Name. Kurczę, no teraz pracujemy nad płytą, która jest w końcu trochę odejściem od tej całej burzliwej emocjonalności, która łączyła się z muzyką System of Release oraz piosenką Strangers in Name, i weszliśmy w świat wiedźm, który nas bardzo zainteresował. Myślę, że też przede wszystkim jakoś sama muzyka nas, to co komponowaliśmy na salce, zawsze nam się kojarzyło z jakimś światem wiedźm i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że okej, jakby chcemy wejść w ten świat. Nakupowaliśmy się tony książek, zaczęliśmy czytać i odkrywać ten świat. Myślę, że to na wielu poziomach jest bardzo ciekawe, nawet mówiąc o samym kontekście feministycznym, albo w ogóle tym, jak postrzegano kobiety i gdzieś tam w tej całej sytuacji tego, można to na wiele sposobów odbierać, ale nie będę teraz jakby też spoilerować, o czym my będziemy opowiadać, bo jeszcze też tekstów nie napisaliśmy, ale muzyka jest o wiele bardziej taneczna, myślę, że jest o wiele bardziej dla ludzi i o jakimś połączeniu w tym rytmie całym, bo też jest to o wiele bardziej rytmiczna muzyka. Będzie ona trochę odbiegała od tego, co do tej pory. Jest to mniej melancholijne i rozpływające się, a bardziej taneczne i angażujące, czuję, że tłum i ludzi. I myślę, że chyba na tym nam zależy, żeby w końcu trochę odejść od tego całego bagażu emocji, a w końcu połączyć się trochę z ludźmi i móc zjednoczyć się razem z nimi. Że to nie jest już o nas, tylko trochę o jakimś takim mamy świecie, który chcemy zbudować z ludźmi wspólnie.
0: Coś bardziej organicznego. Tak. Super. A teraz coś koreańskiego chyba. Tak?
1: To jest zespół Inu, jest zespołem japońskim, który już puściłam raz kiedyś, ale teraz go puszczam po raz kolejny, bo jest świetny. No po prostu uwielbiam ten zespół. Również ma to też charakter bardzo postpunkowo, około też 80 lata, który też nawiązuje do innych projektów, które robię poza Strangers in Name, więc to myślę, że to też jest jakby jakiś taki fajny wgląd w też inne rzeczy, którymi się zajmuję muzycznie.

0: Wspominałaś, że Jarring to tryptyk, powstał jako trzy utwory. Muszę docenić tutaj na antenie, cieszę się, że one są długie. Myślę, że to bardzo zyskuje na wartości i faktycznie zabiera słuchacza w taką pełną podróż, bo te dźwięki się rozciągają i to jest jakaś taka bardzo przyjemna dla ucha zawiesina. A teraz z waszym nowym materiałem, czy to też będzie coś, z czym będziecie pracować, no nie wiem, jakby jako coś, nie wiem, tryptyk, duet, w jaki sposób w ogóle myślicie o tych utworach? Rozumiem, że to są jakieś opowieści.
1: Tak, to jest swoją drogą też ciekawy temat, bo właśnie do tej pory, znaczy cały czas trochę tak jest, że zaczynamy od kompozycji razem z Olkiem, komponujemy najpierw razem sami i potem te pomysły przekładamy, albo raczej zapraszamy potem do tego kolejne osoby. Oskar z nami został i już jest tak naprawdę, można powiedzieć, częścią zespołu, więc jest taki duet, trio, ale gdzie rzeczywiście ten core jednak wywodzi się z tego duetu. I staramy się, jesteśmy w procesie, dołączamy do tego kolejne osoby. Chcieliśmy trochę wyjść spoza tej formacji trójkowej, duetowej. Zapraszamy instrument, który jest też kontrowersyjnym tematem wśród zespołu, ale instrument perkusyjny, tak naprawdę perkusja, żeby być jakby straight up. I ja się mega na to cieszę. Myślę, że będzie to fajne i na pewno to doda tej rytmiki, trochę takiej zabawy. I też ze względu na to, że ten świat wiedźmowy chcemy też zahaczyć, przez to, że angażujemy się w ten świat wiedźmowy, to chcemy też zahaczyć o instrumenty, które też są blisko tego folkowego brzmienia, między innymi fisharmonia albo lira kurbowa. Też myślimy o wiolonczeli do jednej piosenki. I to jest, właśnie jesteśmy jeszcze w trakcie budowania stricte opowieści, ale zawsze szukamy ten, trochę myślimy o tym jak książka, że to jest jakby taka opowieść w różnych rozdziałach opowiadana. Trochę właśnie też między tą wiedźmą, a tym obserwatorem, który nie wiadomo, czy jest zainteresowany, czy wystraszony, czy chce jej wyrządzić krzywdę, albo czy właśnie dowiaduje się, że to jest jakaś taka nieznana siła, która go jednak pociąga i w której odnajduje jakąś prawdę też na temat siebie, więc uważam, że to jest niekończący, jakby jest w tym niekończąca się ilość jakby historii, które można wyczerpać z tego świata i to jest ekscytujące. Ta muzyka też, myślę, że zabiera wszystkich nas z miejsca, ale przede wszystkim cieszę się, że będziemy mogli też zaangażować właśnie inne osoby. To też właśnie nas trochę rozruszy, odbiera, sprawia, że odbiegamy trochę od tej naszej zamkniętej bańki, która jest o nas, o naszych emocjach, a bardziej sprawia, że to jest taka trupa.
0: To zanim zabierzecie nas w ten kolejny rozdział, zapraszam słuchaczy i słuchaczki Radia Campus do posłuchania Jarring 2. Jarring 2?
1: Jarring 1.
0: Jarring Part 2? Jarring 1.
1: Jarring 1.

0: Strangers in Name. To był Daring One.
1: Tak, chciałam jeszcze powiedzieć, póki tu jestem, póki mogę.
0: Jeszcze nam sporo czasu zostało.
1: Tak, tak, ale chciałam podziękować jeszcze Dominikowi, bo to jest, myślę, że zawsze się zapomina o tych osobach, które są za kulisami i które są częścią mimo wszystko w dużej mierze realizacji. Dominik Słowiński, który zrealizował z nami wszystkie do tej pory piosenki i która również będzie z nami realizowała kolejne. Myślę, że też dużo daje od siebie, pomimo tego, że jest niewidoczny i te niewidoczne osoby należy również, należy im również pogratulować i
0: docenić.
1: Tak.
0: Doceniamy. Ja teraz chciałam cię zapytać o twój głos, który się tak niesie w utworach, bo on jest dla mnie jednocześnie bardzo blisko, kiedy słucham was, ale jednocześnie też trochę jakby dochodził z oddali, co bardzo lubię. W ogóle to, jak się nazywacie, jest i w tej nazwie dużo napięcia, i w ogóle w tej muzyce dużo napięcia, i też zastanawiałam się, czy twój głos traktujesz w tym projekcie też jako oddzielny instrument?
1: Ja czuję, że przy tym projekcie miałam okazję dużo odkrywać swój głos. Swój głos jako instrument właśnie. Wcześniej wydaje mi się, że to było takie trochę niepoprawne wszystko, jakby z jakąś chrypą i z jakimś wrzaskiem, do czego też byłam przyzwyczajona w kontekście tego, że wcześniej grałam w punkowych zespołach i nie znałam poprawności korzystania z tego instrumentu. I gdzieś tam przy tej podróży i szczególnie przy piosence Strangers in Name, która wyszła, która również była dla mnie jakimś takim dużym wysiłkiem, jeśli chodzi o właśnie mój instrument jako głos, to odkryłam jakieś takie sfery siebie, których wcześniej nie znałam, też przy pomocy Olka, który też mnie przeprowadził przez to wszystko. On też ma dosyć duże zaplecze, jeśli chodzi o doświadczenia takie techniczne, jak korzystać z tego instrumentu. I myślę, że tak jak on mnie uczy poprawności korzystania z tego instrumentu, to ja trochę uczę, jak czasem zboczyć z tej drogi poprawności. I uważam, że te dwie perspektywy w połączeniu budują dużo ciekawego. Więc tak, ale czasem jeszcze próbuję jakoś tak niepoprawnie śpiewać, bo lubię.
0: Myślę, że to też jest za chwilę dobry moment, żeby zapytać cię o twój solowy projekt, który niebawem zbliża się, ale żeby trochę ocucić naszych słuchaczy, przerwa na muzykę. I tutaj zgodnie obydwie uznałyśmy, że to będzie dobry moment, żeby posłuchać The Cool Kids of Death.
1: Yep, butelki z benzyną i kamienie.

0: butelki z benzyną. Poza anteną Natalia wspomniała, że z tego utworu możemy zrobić bardzo sprawne przejście do twojego solowego projektu, który będzie można usłyszeć już pod koniec sierpnia. Bardzo mnie to zaintrygowało.
1: Cool Kids of Death, tak. Ja ich również odkryłam przez, kiedy to było, lat 17 też. Wszystko w wieku 17 lat odkryłam najlepsze. Zrobił na mnie duże wrażenie ten zespół i myślę, że też może trochę słychać potencjalnie jakiś wpływów tego w tej piosence, która będzie puszczona teraz, za chwilę. Piosenka ekipy Afera, którą nazwaliśmy. Jeszcze czasem jestem nieprzekonana do tej nazwy, ale może się przyjmie, może nie. Zobaczymy. W każdym razie myślę, że Cool Kids i mają tę punkową energię, która pomimo tej melancholii i sentymentu, którą jakiejś takiej drastyczności, którą lubię emanować również w projekcie Strangers in Name, to punkowa energia jest jakby we mnie głęboko zakorzeniona i między innymi wpływ na to mieli zespół Cool Kids of Death, który poznałam w jakimś tam jeszcze w miarę wczesnym etapie mojego życia.
0: Pojawiasz się na festiwalu, którego program właściwie rozsadza granice gatunkowe. Ja przygotowując się do tego odcinka dzisiaj jakoś obiecałam sobie, że nie chcę rozdzielać muzyki na gatunki, ale no, słuchając tego, co dzisiaj mamy w trackliście, ciężko jest się nie odnieść jednak do tego postpunkowego ducha. I zastanawiałam się, czy ty myślisz o muzyce w kategoriach gatunku, bo jesteście w brzmieniu bardzo nietuzinkowi, co też podoba mi się w kontekście poszerzania muzycznych horyzontów blendu.
1: Że no, jeśli chodzi o Strangers, to myślę, że to jest absolutna intuicja, która przede wszystkim nami po prostu kierowaliśmy się intuicją. Myślę, że gdzieś tam były referencje wcześniej ze strony Olka, o której mówiło o zespole Tok Tok. To gdzieś ma jakieś takie podobieństwo i on też o tym myślał w ten sposób. Ja, szczerze mówiąc, ja jeszcze wtedy się uczyłam instrumentu basu i w ogóle wszystkiego, więc tak naprawdę wszystko, co robiłam, to była intuicja, emocja. Jeśli chodzi o aferę, z którą będziemy teraz debiutowali na 3 erze, to myślę, że o wiele, wiele więcej wiem, co chcę tam robić i to mi się podoba, że jest ten rozstrzał między Strangers a tymi rzeczami, które robię poza Strangers, między innymi afera, że to są dwa projekty, które dają mi całkowicie co innego. I tak jak mam miejsce na jakieś takie bezwarunkowe rozpływanie się w emocjach, eksperymentowanie, to w aferze mam takie, że ja chcę tutaj coś powiedzieć i trochę też chciałabym zobaczyć więcej dziewczyn na scenie, które mają trochę większego pazura, no. Jakby wydaje mi takich dziewczyn brakuje na scenie polskiej muzyki, na scenie polskiej trochę takiej popowo-alternatywnej, bo myślę, że w undergroundzie da się znaleźć takie osoby. Ale o to chodzi, że ja nie widzę takich osób na tej scenie popowej. No i to jest trochę mój eksperyment, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie połączyć ducha i jakąś taką część punku, punku w cudzysłowie, gdziekolwiek ten gatunek się właśnie mieści, czy ta piosenka, która zaraz poleci. A tak samo zależało mi, żeby trochę to też miało jakiś taki lekko popową kompozycję, żeby ktoś mógł tego słyszeć i żeby zobaczyć, czy to się, nie wiem, czy się da, bo naprawdę nie ma takich dziewczyn. Znaczy ja nie znam takich dziewczyn, no brakuje mi. Nie będę wymieniać imion, bo tak nie wypada, ale jakby ja chciałabym zobaczyć takie dziewczyny i szczerze mówiąc wzięłam to zadanie na siebie, no.
0: Czyli afera jest taką przestrzenią, w której ty jako Noms możesz robić to, czego nie możesz robić w Strangers in Name?
1: Na pewno.
0: Wspaniale. Posłuchajmy, to będzie prewykonanie.
1: Tak, to jest przedpremiera kawałku o tytule Chce się żyć, interpretacja, no, dowolna.

0: Chce się żyć od Naum, z którą usłyszycie już pod koniec sierpnia.
1: 29 sierpnia, no, w Gdańsku. Na 3 erze.
0: Tak, powoli zbliżamy się do końca, ale ja pomyślałam sobie, że wejdziemy jeszcze trochę odrobinę w analizę waszej twórczości i tutaj muszę oddać moje gromkie propsy dla Strangers in Name, bo słuchając was bardzo podobało mi się to, w jaki sposób obchodzicie się z dynamiką w waszej muzyce. Myślę, że w ogóle teraz współcześnie, kiedy mamy tak często do czynienia z muzyką tak silnie skompresowaną, rzadko kiedy można posłuchać ściszających się instrumentów, zgłaśniających, że w ogóle ta dynamika jest dostrzegalna dla uszu. I bardzo chciałabym wam za to podziękować i poprosić, abyście absolutnie nie rezygnowali z tego środka wyrazu.
1: Myślę, że to przede wszystkim jeszcze powiem szybko, póki mam czas, że głównie to wynika z tego, że ta muzyka nigdy nie była tworzona z myślą, że it has to be somewhere, albo że musi być słyszana przez kogokolwiek. Myślę, że dużym plusem jest tego, że to zawsze, znaczy na początku, ale myślę, że cały czas to trwa, że to miało być od nas, od siebie do siebie. I myślę, że to po prostu czuć w tej muzyce, opowiadamy, rozmawiamy przez tę formę i tak jak emocje czasem idą w górę, a potem idą w dół, to myślę, że ta muzyka tak samo odzwierciedla te emocje.
0: Żyję razem z wami. To był blend. Żegnamy się pomału. Na zakończenie wspólnie również uznałyśmy, że najlepszym będzie ostatni z tryptyku Strangers in Name, Jarring 3. Gościła dzisiaj w mojej autorskiej audycji Natalia Naomi, a.k.a. Naoms, którą po raz kolejny, powtarzam już, będziecie mogli usłyszeć pod koniec sierpnia w Gdańsku, we wrześniu na festiwalu Great September. To był blend. Dziękuję ci bardzo
1: za rozmowę. Ja też dziękuję ci bardzo.
0: Słyszymy się za 2 tygodnie. Realizował nas Tomek Paziewski, któremu też dziękujemy. Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Siema.

Ej, 120. Chciałbym sprawić, żebyś chociaż przez sekundę poczuł się tak jak kiedyś.